Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Przed nami spotkanie, a właściwie wykład warsztatowy. Czy dieta jest nam potrzebna? Taki tytuł tego spotkania. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Meloradia. Witam też naszych gości. W naszym studiu są dziś Elżbieta Olender i Monika Sienkiewicz, inicjatorki tego wydarzenia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego w ogóle takie spotkanie, taki wykład w Mrągowie? Skąd taki pomysł?
3: Pomysł w ogóle wyszedł od Eli, jak zresztą większość pomysłów, które organizujemy i tworzymy w Mrągowie. Inicjatywa była taka, że chcieliśmy dać tutaj mieszkańcom coś więcej niż tylko imprezę, zabawę. Chcieliśmy troszkę dołożyć swoją cegiełkę edukacji, więc była możliwość właśnie z pomocą miasta, czyli inicjatywy lokalnej, miasta Mrągowo, aby ściągnąć do nas panią doktor Jolantę Nalewaj-Nowak. Pani doktor zajmuje się dietoonkologią, psychodietetyką i psychoonkologią. A właściwie, jeżeli chodzi o panią Jolę, to znajomość bardziej poszła od Eli, a resztą zajęłyśmy się już tutaj na miejscu.
2: Nasza znajomość to oparła się na tym, że ja, może te słowo oparła, ale niech tak, już tak chyba będzie. To było miało być wydarzenie w 2020 roku. Te wydarzenie, którą ja organizowałam Brzozowa 16 w tym miejscu. I akurat ta sytuacja taka wyszła, że ja już tam kilka tych spotkałam na drodze. 5 czy 6 lat temu chciałam po prostu panią Jolę tu zaprosić do Mrągowa, żeby po prostu powiedziała o tej diecie, o, tak jak tu koleżanka powiedziała, o takich schorzeniach, których naprawdę nie mamy pojęcia, że takie schorzenia możemy mieć, nie? Bo pani po prostu ma czy miała swoje laboratorium, bo ona ogólnie tu pracuje w szpitalu w Poznaniu. I zajmuje się właśnie, tą dziedziną się zajmuje, tak? Ona tylko się zajmuje właśnie takimi właśnie osobami, którym bardzo dużo, to jest człowiek naprawdę warto do niej się zgłosić, w ogóle wytłumaczy, wszystko powie jakie badania w tym kierunku zrobić. Ludzie, którzy mają stany zapalne, czy są po chorobie onkologicznej, tak? To w tym kierunku trzeba badania zrobić i nie można diety samemu sobie ustawiać, czy albo zwykły dietetyk, tak, nie obrażając nikogo, tylko musi być dietetyk kliniczny, nie zwykły dietetyk, mając na uwadze pewne rzeczy, na przykład niektórzy się, taka była dieta keto, a ta dieta nie jest dla wszystkich. To musi osoba, która naprawdę dietetyk kliniczny się powinien tym zająć, dlatego że każdy z nas jest inny i to się robi w tym kierunku badania.
3: O tym też właściwie będziemy rozmawiać właśnie na tym wykładzie. Tak. Dlaczego jedna dieta działa dla mnie, ale w sumie dla ciebie już nie musi.
2: Tak. Każdy z nas jest inny i jednemu pasuje, drugiemu nie. Na przykładzie takim mam, o koleżance powiem, nikomu nie będę mówić imienia, nazwiska. Nasza Amazonka. Była taka sytuacja, że syn jej znalazł, bo ona cukrzycę ma i znalazł jej dietę.
1: Dietę w internecie pewnie jakąś przykładową.
2: Tak, dietę w internecie znalazł i ona tą dietę stosowała rok czasu. I ja jej tłumaczyłam, że ta dieta nie jest dla ciebie. Ta dieta nie jest dla ciebie, to jest dla ludzi zdrowych, którzy ważą 100 kilo, czy tam 120 załóżmy. To dieta dla takich ludzi zdrowych, ale ma cukier podwyższony. I musi być też w tej diecie, mówię, białko. Ona nie zrozumiała tego i ja mówię białko. No, dalej odchudzała się, tą dietę prowadziła, w końcu bardzo było źle. Ja mówię, słuchaj dziewczyno, musisz iść do dietetyka, jak nie stać się na takiego dietetyka, tego dietetyka klinicznego, no to idziesz do zwykłego, to już mniejsze zło. Idziesz i ona ci ustawia, pokaże ci zrobić, powie ci jakie badania porobić.
1: Dietoonkolog, psychodietetyk, takie specyficzne dziedziny, to oznacza, że po prostu ta dieta jest tak ważna, tak istotna w życiu człowieka.
3: Dokładnie, bardzo jest ważna, dlatego bardzo nam zależy właśnie na tym, żeby właśnie to spotkanie doszło do skutku i żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tego spotkania. Spotkanie, tak jak już wspomniałam, jest otwarte, czyli bezpłatne, można na nie przyjść, można się dowiedzieć wielu rzeczy, bo spotkanie będzie złożone z trzech części. Pierwsza część to jest część wykładowa, gdzie omówimy właśnie, czym jest dieta, po co w ogóle jest nam dieta i dlaczego jest tak ważna. Później będzie część druga, czyli część taka warsztatowa, gdzie w sposób praktyczny omówimy, dlaczego i co jemy, w jakich porach dnia i dlaczego moje śniadanie jest okej dla mnie, ale już dla drugiej osoby moje śniadanie może nie być w porządku. I później będzie jeszcze właśnie trzecia część, część przeznaczona na pytania i odpowiedzi właśnie do pani doktor Panioli. I właśnie będzie można zadać pytanie, będzie można uzyskać odpowiedź. I bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej osób się zjawiło.
1: Jeden z punktów spotkania, jeden z tematów spotkania, to czym jest odchudzanie i czym różni się od odchudzania po chorobie. To też jest taki istotny temat, trochę inny, no bo wiadomo, o tych dietach bardzo dużo się mówi, ale jeżeli chodzi o osoby, które chorują na jakąkolwiek chorobę, albo właśnie taką onkologiczną, to jednak to też będzie zupełnie inna sprawa, zupełnie inaczej ta dieta będzie wyglądała.
3: Oczywiście, że tak. Spotkałyśmy się tutaj z Elą, z taką sytuacją, że kobieta chorująca powiedziała, że lekarz powiedział jej, że ona nie może schudnąć. Nie wolno jej schudnąć, nie wolno jej się odchudzać, no ale jednak, no nie oszukujmy się, nasza kondycja fizyczna i to, jeżeli jesteśmy otyli, ociężali, no odbija się to i na stawach, i na ciele, i na, oczywiście też na naszej psychice. Dlatego właśnie jest po to spotkanie, żeby ludzie zobaczyli, że to nie jest takie zwykłe odchudzanie, no bo wiadomo, jeżeli jesteśmy zdrowi, nie chorujemy, no to możemy sobie eksperymentować z tymi dietami. Jednak jeżeli chodzi o osoby, które są czy po nowotworze, czy podczas innych chorób, tak, i dostają taką odpowiedź od lekarza prowadzącego na przykład, że no nie wolno pani się odchudzać, bo ma pani tutaj leki, tak, i to może skutkować no niedobrze dla pani. No to warto też poznać jakby drugą stronę, tak, żeby i innych uświadamiać, że to nie jest takie hop-siup, że kurczę, słuchaj, weź tutaj, dobra dieta była dla mnie, tak, i spróbuj, u ciebie też ona powinna zadziałać, bo przecież u mnie działa, tak. I często właściwie oceniamy tak ludzi, tak, widzimy osobę otyłą i w sumie nie wiemy, co się za nią kryje, czy ona choruje i boi się podjąć jakiekolwiek kroki, no bo przecież lekarz powiedział, że mogą być negatywne skutki, czy faktycznie po prostu ona nie wie, co ze sobą zrobić, tak? A z drugiej strony też właśnie osoby, które no, są w takiej sytuacji, mają możliwość dowiedzieć się czegoś więcej, tak? Mogą dowiedzieć się, że jest coś, co mogą zrobić. Co mogą zrobić przede wszystkim, tak?
1: Tak, dokładnie. Nie wiemy, co za tym człowiekiem stoi i rzeczywiście, jeżeli chorujemy, to nie znaczy, że mamy być otyli, tak? No bo to jednak, tak jak powiedziałaś, że to w naszej głowie też siedzi i na pewno z nadwagą nikt nie czuje się dobrze.
3: No oczywiście, że tak. Pierwsza rzecz, no wiadomo, jak chodzi się po schodach, tak? Ja ze swoją wagą czuję schody w jeden sposób, ja mogę sobie przeskoczyć po 2 stopnie i dla mnie jest okej, okay, tak? Po 2 piętrach się zmęczę, wiadomo, będzie zadyszka, ale osoba, która będzie ważyła drugie tyle, jej będzie po prostu ciężko przejść nawet, nie wiem, pół piętra czy piętro, tak? Więc tutaj nie ma nawet porównania, no, czy jest komuś wygodnie, czy nie jest, tak? I tutaj nie mówimy wcale o akceptacji, bo to jest zupełnie inny temat, bo wiadomo, każdy z nas jest innym człowiekiem i akceptujmy siebie takiego, jakim jesteśmy, no bo nasze ciało jest naszą świątynią, ono jest naszym naczyniem, tak? I po prostu powinniśmy się szanować i korzystać z zasobów, które mamy, a nie się, nie wiem, biczować, czy stawać przed lustrem i krzyczeć do siebie, jaki ja to jestem okropny, tak? Bo wcale nie o to chodzi. Jak najbardziej trzeba się akceptować, tylko akceptacja nie znaczy... Zostaw to wszystko jak jest i męcz się. No nie o to chodzi w życiu.
2: Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć odnośnie też tego odchudzania, bo to nie tylko właśnie przez żywność, ale tak samo i tabletki i tak samo emocje. Tu chodzą, dużo rolę wchodzą emocje, bo ja widzę też czasami po sobie, że jak się zdenerwuję, to też czuję taką, oczywiście to wyrzucam, bo taką osobą jestem, ale też i gromadzi mi się ciało, zatrzymuje wodę, tak? To jest takie, na takiej zasadzie, że albo wyrzucam, albo nie wyrzucam tego. Też przez emocje się człowiek normalnie puchnie.
3: Dlatego tak ważna jest relacja z jedzeniem i relacja ze sobą, o czym też wielu z nas nie wie. Także w ogóle jest coś takiego jak relacja z jedzeniem.
2: Tak. I musimy jeść nie przy telewizji, jeść wolno,
3: w skupieniu
2: i tak dalej, i tak dalej. To jest też ważne, bo to dwa w jednym. No, żywność.
3: Ale wiadomo, nie będziemy tutaj się za dużo rozpowiadać, oczywiście, bo wtedy nie będzie po co przyjść na spotkanie.
2: Tak, tak, tak.
1: Ale tak, rzeczywiście tak jest, że jedni przez stres mogą chudnąć, a inni mogą przez stres tyć. No.
2: Tak jak przykład sytuacja na przykład ze mną. Ja przez stres jem. Potrzebuję zaraz, mózg mój potrzebuje zaraz, no daj mi trochę jedzonka jakiegoś, daj. I wtedy jem, nie? Albo coś robię, zajmuję się czymś, tak? Sprzątam, robię, albo coś walnę czymś, nie? Tak rzucę i powiem, cholera. No.
1: Trzeba się jakoś wyładować w jakiś sposób.
2: To jest takie, przepraszam, wyładowanie takie, nie?
1: Czy dieta jest nam potrzebna? To jest w ogóle tytuł tego spotkania. Podczas tego spotkania uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytanie, czy dieta jest nam potrzebna, ale my już chyba dzisiaj też możemy powiedzieć, czy dieta jest nam potrzebna? Chyba tak.
3: Oczywiście, że tak. Odżywiając się w sposób, który nasze ciało będzie akceptowało, kiedy nasze jedzenie będzie dawało nam energię, my też będziemy tą energię emanować. Jeżeli my nie będziemy jeść rzeczy, które żyją, które dają nam energię, też będziemy się po prostu umartwiać siłą rzeczy. I nasze ciało nie będzie tego akceptować, no bo jakby, czemu mam akceptować cokolwiek? Czy my, jako ludzie żyjący w swoich warunkach, akceptujemy cokolwiek? No nie, chcemy żyć wygodnie, chcemy żyć komfortowo, w spokoju, tak? A no, nasze ciało, ono też chce. I albo mu to damy, albo nie damy. Nasze ciało jest super mechanizmem, bo ono potrafi się uzdrawiać, ono potrafi się regenerować, ale my nie możemy mu przeszkadzać. A dieta jest czymś, co albo pomaga, albo przeszkadza.
1: Dlaczego warto przyjść na to spotkanie?
3: Dlaczego warto przyjść na to spotkanie? Dlatego, że w Mrągowie nie mamy dietoonkologa, nie mamy dietetyka klinicznego, nie mamy psychodietetyka i nie mamy psychoonkologa. I niecodziennie mamy okazję spotkać się z nim twarzą w twarz i móc zapytać o problem, który nas dotyczy. Tutaj 16 maja jest taka możliwość, więc dlaczego z tego nie skorzystać? Ja bym skorzystała i ja z tego skorzystam. Ja jestem jedną z współorganizatorek i ja uważam, że warto, dlatego jak najbardziej zapraszam.
2: Dlatego, że to jest osoba, która naprawdę, to jest taka osoba, która
3: wie, co robi,
2: wie, co robi i jeździ na wykłady, dużo na wykłady jeździ. Podejście ma jako człowiek też, jako
3: wieloletnie doświadczenie,
2: jako dietetyk i naprawdę warto skorzystać z tego.
1: No niepowtarzalna szansa.
2: Tak, niepowtarzalna szansa, tak, ma pani rację. I
3: 6 lat czekaliśmy na to, żeby ją do nas ściągnąć.
2: Tak, 6 lat, tak. To też jest taka dziedzina pana Artura Kędzierskiego, który on mówi, Elu, dlaczego nie pani Jolę, nie ściągnąć ją do Mrągowa, nie? Co wcześniej, 6 lat temu próbowałaś, nie? Ja mówię, no faktycznie, masz rację, tylko to trzeba by zapytać pani doktor, czy ona by chciała i jak to by wyglądało z jej strony.
3: A też
2: czy znajdzie czas?
3: Się, mamy ma napięty grafik.
2: Tak, tak. Czy znajdzie nasz czas tutaj dla mieszkańców? Wiadomo, że to się koszta z tym wiążą też, bo ona musi swój oddział zostawić i tak dalej. No, musi poprzestawiać wszystko. Oczywiście też ma rodzinę. No i tutaj właśnie pan Artur Kędzierski, przyjaciel oczywiście, to jest mój, który właśnie motywuje mnie do tego, żeby pani doktor przyjechała, no bo
3: żeby
2: dopiąć to wszystko. I on mówi, czemu nie, pani doktor, nie?
1: Pozostaje nam tylko zaprosić. To spotkanie odbędzie się 16 maja o godzinie 16:30 w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej. Sala numer 1. Wstęp wolny.
2: Tak jest. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Mrągowa i okolicy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Za nami wyjątkowy jubileusz. To 30-lecie chóru z Hola Vocale, którego założycielem jest Cezary Nowakowski. Jubileusz chóru z Hola Vocale odbył się w ubiegłym tygodniu, 29 kwietnia miał miejsce koncert sakralny, a dzień później gala churalna w Brągowskim Centrum Kultury. Justyna Malinowska, zapraszam.

0: mam ogromny zaszczyt poprowadzić dzisiejszą uroczystość. Przed chwilą usłyszeli Państwo kultowy utwór Afryka zespołu Toto w wykonaniu obecnych członków chóru pod znakomitym kierownictwem muzyków Tomasza Rafalskiego. Towarzyszy mu Artur Szalsza na gitarze basowej oraz Jakub Chrzanowski na perkusji. Wielkie brawa. Dziękujemy panowie za to muzyczne otwarcie. Mam nadzieję, że pięknie zapowiada to, co jeszcze przed nami. Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj, by świętować coś znacznie więcej niż tylko jubileusz. Świętujemy historię, dorobek artystyczny i drogę, która trwa nieprzerwanie od 3 dekad. Bo chór Schola Vocale to nie tylko zespół, to wspólnota. To miejsce spotkań, przyjaźni, wzruszeń i ogromnej pracy, która budowała ten zespół przez długie lata.
1: Początki były bardzo fajne, dlatego że jak przyszedłem do Mrągowa do pracy w 92 roku we wrześniu do Państwowej Szkoły Muzycznej, przyjmowała mnie wtedy pani dyrektor ówczesna Jadwiga Pisarska, za co bardzo dziękuję, no bo zostałem w tym Mrągowie i jestem do tej pory. Ciekawie. I po kilku latach postanowiłem założyć taki zespół wokalny, chór, który skupiałby młodzież, która skończyła szkołę muzyczną, która chodzi do szkoły muzycznej, która jest w innych szkołach powszechnych, niezwiązana tak intensywnie z muzyką, po to, żeby spędzić trochę czasu w taki sposób inny, czyli artystyczny. Poza pracą zawodową. Choć to też praca zawodowa. Jednocześnie prowadziłem przez chyba 18 lat chór szkolny szkoły muzycznej. Ale to taki inny epizod. I zebrałem taką młodzież, troszkę uczniów moich, starszych, którzy byli u mnie w klasie fortepianu, troszkę absolwentów, oni przyprowadzili kogoś ze szkoły sportowej wówczas. Panowie pokazali się także i o dziwo śpiewali, to było fantastyczne. I tak krok po kroku powstał zespół. Pierwsze próby były właśnie w mojej sali szkoły muzycznej, w mojej klasie po prostu, dzięki uprzejmości pani dyrektor. No i to tak się potoczyło. Zrobiliśmy kilka utworów, opowiedziałem, co chcę. Chciałem, żeby to był zespół, który właśnie nie jest na przykład zespołem ludowym typowo, albo zespołem parafialnym na przykład, chórem parafialnym na przykład jakiejś parafii, albo chórem szkolnym, tylko żeby on działał bardzo szeroko na forum,
2: tak, żeby skupiał
1: na forum miasta. Tak,
2: żeby skupiał
1: praktycznie kto chce, nawet starsze osoby, młodzież, ale starsze osoby nie będące na przykład w szkole, w tych ostatnich klasach szkoły podstawowej czy gimnazjum wtedy. Tak mi się wydaje. I powiedzmy tych średnich szkół, studium nauczycielskiego SN tak zwanego, czy starego ogólniaka, czy szkoły sportowej wtedy. No i tak się zebrało troszeczkę tych osób, chyba z 13 czy 15, i zaśpiewaliśmy pierwszy taki występ na Wielkanoc w kościele świętego Wojciecha w Mrągowie, bo to moja parafia, że tak powiem. Zaśpiewaliśmy 3 utwory podczas po prostu Wielkanocy. I to było fantastyczne.
2: To był taki pierwszy większy występ?
1: To był pierwszy debiutancki występ. No z trzema utworami, no to taki większy to może nie, ale, ale co ciekawe, tam śpiewaliśmy to z chóru u góry i co ciekawe, po występie przyszedł do nas ówczesny pan dyrektor Centrum Kultury, pan Sławek Morawski, i podał mi rękę i mi pogratulował, powiedział: fajnie. Pierwszy raz mi się to zdarzyło i powiem państwu, że oj, ciężko to powtórzyć przez te 30 lat, taką sytuację przemiłą. I od tego się tak zaczęło. Potem pomógł nam...
2: Ale przemiłą dlaczego? Że te gratulacje? Czy
1: no
2: że
1: tak, taki... no niech pani sobie wyobrazi, no do takiego zespołu młodego przychodzi pan dyrektor, od tak po prostu i po występie gratuluje, że fajnie. Mm-hmm, no nie tak. Wiem, może się zdarza teraz też oczywiście, a nie absolutnie nie kwestionuję. To mi utkwiło w pamięci tak. I to mam, ten obraz mam po 30 latach do tej pory i on mnie tak cieszy i po prostu unosi, że no szok.
3: Dwa słowa dosłownie. Chciałbym serdecznie podziękować za Mrągowo. Byś jakoś to wszystko zaczęło. Sobie za pomysł, że stworzę chór, żeby pojeździć za granicę. Pamiętajcie, były inne czasy, tak państwo wiecie. Nie było chyba już wycieczek we wrześniu z mamą, tylko po prostu trzeba było zapracować nutkami, dźwiękami. I tak się stworzył zespół. Bardzo dziękuję byłym chórzystom i obecnym.
2: A co przed nami? Przed nami tydzień bibliotek i atrakcje dla czytelników. O szczegółach Maria Mikołajczyk z Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
4: Teatr przy stoliku, też już mieszkańcom doskonale znany, ale co tym razem? Tym razem kolejna sztuka, chyba jeszcze tej sztuki nie było, bo staracie się nie powtarzać.
5: Tak, staramy się nie powtarzać. Zawsze na każdy spektakl pani Ela Lenkiewicz z Olsztyna, opiekunka Teatru przy stoliku, przygotowuje sztuki, których jeszcze u nas nie było. Tym razem Czerwone wino Petera Quiltera. Widzimy się w poniedziałek 11 maja o godzinie 18 w sali Orbita. Zapraszam, jak zwykle wstęp wolny.
4: I o czym jest ta sztuka?
5: W skrócie. W domu na uboczu, daleko od miasta, mężczyzna przygotowuje kolację, słuchając muzyki klasycznej. Za oknem szaleje śnieżyca. Wieczorny spokój nagle zakłóca natarczywy dzwonek. Po chwili wahania Patryk otwiera drzwi i z podmuchem wiatru do mieszkania wkracza bezceremonialnie obca kobieta. Jest mokra, przymarznięta i zdesperowana. Od tej chwili wydarzenia zaczynają toczyć się w sposób nieprzewidywalny dla statecznego mężczyzny, którego uporządkowane życie wywróci do góry nogami ekscentryczna Bella. Sztukę czytają Alicja Kochańska i Cezary Ilczyna i jak zawsze słowo wstępne wygłosi Elżbieta Lenkiewicz.
4: W ramach Tygodnia Bibliotek odbywa się ten teatr przy stoliku. Jest to dla was wszystkich bibliotekarek i bibliotekarzy wyjątkowe święto?
5: Tak, lubimy swoją pracę i cieszymy się, jeśli słyszymy jakieś miłe słowa na nasz temat. To jest okazja. Słyszymy takie słowa cały czas, ale szczególnie w tym czasie. Za te miłe słowa staramy się odwdzięczyć i organizujemy dla mieszkańców miasta więcej imprez niż zwykle.
4: Tak, co roku włączacie się w ogólnopolską akcję.
5: Tak, oczywiście, to jest święto ogólnopolskie, coroczne. Tydzień bibliotek trwa od 8 do 15 maja, a dzień 8 maja to jest właśnie takie szczególne święto, to jest właśnie Dzień Bibliotekarza.
4: I oprócz tego wypożyczalnia dla dorosłych Biblioteki Miejskiej w Mrągowie przygotowuje jeszcze jedno wydarzenie. Jest to dyktando.
5: Jest to dyktando biblioteczne. To jest już trzecia edycja. Spodobała się. W zeszłym roku również organizowałyśmy dyktando i postanowiłyśmy także w tym roku poprosić Kasię Nerlich o to, żeby przygotowała tekst i przeprowadziła to dyktando biblioteczne. Nie znamy jeszcze tekstu, będzie to niespodzianka także dla nas, a chętnych zapraszamy do kontaktu do 12 maja, albo telefonicznie, albo mailowo, albo osobiście u nas w bibliotece, a samo dyktando odbędzie się w czwartek 14 maja o godzinie 11 w sali Orbita.
4: Z reguły dyktanda odbywają się w szkołach. Są to dyktanda dla dzieci i młodzieży, a tutaj akurat dla osób dorosłych. Taka niecodzienna sytuacja.
5: Tak, o tyle niecodzienna, ponieważ w tej chwili jesteśmy może bardziej przyzwyczajeni do pisania, do kontaktowania się przez internet, w telefonach, w smartfonach, więc to słowo pisane jest coraz mniej używane, więc dla przypomnienia, czy ta nasza pamięć działa dobrze, można właśnie zweryfikować poprzez takie dyktando. Jak zawsze dyktando przygotuje, poprowadzi i sprawdzi, sprawdzi Katarzyna Enerlich, nasza lokalna dla nas, ale z tego co wiemy, znana już w całej Polsce, pisarka powieści o Mazurach, o Mrągowie, o życiu.
4: No i spotkanie autorskie też będzie miało miejsce w Bibliotece Miejskiej właśnie w ramach Tygodnia Bibliotek. To kolejne wydarzenie.
5: Tak, w ramach Tygodnia Bibliotek, ale także w ramach działalności dyskusyjnych klubów książki mamy przyjemność zaprosić na spotkanie autorskie z Michałem Śmielakiem, autorem kryminałów, powieści kryminalnych i thrillerów, między innymi Śnieg przykryje, Znachor, Osada. Jest pisarzem bardzo popularnym u nas, chętnie wypożyczanym, więc zaprosiłyśmy właśnie Michała Śmielaka, żeby odwiedził mieszkańców Mrągowa. Spotkanie z nim odbędzie się w środę 13 maja o godzinie 17:30 w czytelni dla

0: Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
0: To była bardzo intensywna majówka, można tak powiedzieć, bo wiele meczów zostało rozegranych, a my rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. Justyna Malinowska, witam wszystkich serdecznie i witam też naszego gościa, oczywiście Przemysława Witkowskiego, sekretarza klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Meloradio, pani redaktor.
0: Pracowita majówka za nami, za piłkarzami powiatu mrągowskiego. W minioną niedzielę Start Kozłowo rozegrał niestety przegrane spotkanie na wyjeździe z rezerwami Orlą Treszel. Tutaj taki hokejowy wynik, można powiedzieć.
2: Wysoka przegrana, ale ogólnie był to dobry mecz. Niestety nie wykonanie Startu. Start nie był za mocno wymagającym rywalem, chociaż miał ambitnie napierał parokrotnie bramkę Orląt, ale tym razem bramkarz z Reszla bronił w tym dniu nienagannie. Drużyna z Reszla mogła zdobyć więcej bramek, ale na przeszkodzie trzykrotnie stanął słupek bramki strzeżonej przez Kozłowo oraz dwukrotnie zawodnik Startu wybił piłkę z linii bramkowej, czyli ten wynik byłby jeszcze wyższy. Do przerwy Start przegrywa 3-0. W drugiej połowie Orlęta dokładają 4 bramki i bramkę honorową dla Startu w 69 minucie zdobywa Janusz Czciński. Wynikiem 7-1 dla rezerw Orląt Reszel ten mecz się zakończył. Start zajmuje w tabeli 10 miejsce z dorobkiem dalej 10 punktów. Kolejne swoje spotkanie Start rozegra 9 maja o godzinie 17, tym razem w Kozłowie z ostatnim zespołem w tabeli Warmianką Bęsia.
0: Za nami też derby powiatu mrągowskiego i starcie A-klasy. Salent Boże zmierzył się z Żaglem Pieckim na stadionie miejskim w Mrągowie. Tutaj była bardzo poważna rywalizacja, ale ostatecznie wygrał Żagiel.
2: Żagiel wygrał i punkty zostały po wiecie. Nie wyjechały spoza naszego rejonu, tak można powiedzieć.
0: Czyli... Czy tak czy siak to by nie wyjechały?
2: Tak. No ale mógłby był podział punktów, a tutaj jednak 3 punkty pełne zostały w Pieckach. Czy zdobyła drużyna z Piecek? Jako pierwsi na prowadzenie w tym meczu wyszedł Salent i bramka zdobyta już w drugiej minucie. Z rzutu wolnego strzelcem tej bramki Damian Bombało. Od tego momentu, jak przystało na derby, mecz zrobił się bardziej zacięty. Żagiel bardziej ruszył również zdecydowanie do ataku i zagroził kilkukrotnie bramce Salentu. W 17 minucie Żagiel zdobywa bramkę wyrównującą. Strzelcem tego gola jest Przemysław Kulik. Pod koniec pierwszej połowy, w 41 minucie, Żagiel wychodzi na prowadzenie zdobywcą bramki Jakub Wachowski i takim wynikiem kończy się pierwsza połowa. Dla Żagla mecz był oczywiście, jak to na derby przystało, bardzo brutalny. Szkoda, że tak aż mocno, bo obie ekipy kończyły w osłabieniu, czyli dwóch zawodników dostało po czerwonej kartce, ale kibice, którzy przybyli w tym dniu na mecz, stworzyli świetną atmosferę. Widać to było, słychać, że rzeczywiście żyją tym meczem. Komplet punktów zostaje po wiecie, zapisany na konto drużyny z Piecek. Żagiel awansował dzięki tej wygranej w tabeli na drugie miejsce z czwartego i ma na koncie obecnie 34 punkty. Kolejny swój mecz Żagiel rozegra tym razem w Pieckach i ich przeciwnikiem będą pomarańcze Korsze. Mecz odbędzie się 9 maja o godzinie 16, a Salent w tabeli dalej zajmuje 10 miejsce z dorobkiem 16 punktów. Kolejne swoje spotkanie Żagiel tym razem rozegra na wyjeździe z Pogonią Ryn. Mecz odbędzie się 10 maja o godzinie 17.
0: Wygląda na to, że Żagiel aspiruje do okręgówki.
2: No oczywiście, czego życzymy jak najbardziej.
0: Oczywiście życzymy jak najbardziej awansów wszystkim drużynom. No i teraz Liga Okręgowa. No tutaj było nieco gorzej. Kłobuk Mikołajki nie zdobył żadnego punktu w ostatnim sobotnim meczu z Czarnymi Olecką.
2: Przegrana też niemała. Początek spotkania to ciągłe ataki Czarnych w kierunku bramki Kłobuka. Pierwsza bramka dla przyjezdnych została zdobyta w 29 minucie. Dośrodkowanie na 5 metr do niepilnowanego napastnika Czarnych, który bez problemu umieszcza piłkę w siatce. W pierwszej połowie więcej bramek nie zobaczyliśmy i w tym spotkaniu Drugą bramkę czarni strzelają po wykorzystaniu

0: tego fragmentu gry z rzutu karnego, 54. minuta meczu. Kolejna bramka pada dopiero w 79. minucie z bliskiej odległości strzałem z głowy. Zawodnik czarny pokonuje bramkarza gospodarzy bez problemu. 6 minut później mamy 4. bramkę. 5. bramka dla zespołu Zolecka zdobyta jest w końcówce spotkania. W 87. minucie Kłobuk zajmuje 16. miejsce tabeli dalej z dorobkiem 9 punktów. W następnej kolejce Kłobuk Mikołajki rozegra swoje spotkanie na wyjeździe z Wiktorią Bartoszyce. Mecz odbędzie się 9 maja o godzinie 17.
1: I teraz przejdźmy do czwartej ligi. Tutaj też miały miejsce derby, może nie powiatu, ale starcie dwóch odwiecznych wrogów. Dużo sytuacji, no ale ostatecznie mecz zakończył się porażką Mrągowi.
0: Niestety tym razem przegraliśmy w Kętrzynie. Pamiętamy ten mecz taki dość waleczny, którym pokonaliśmy Granicę, pomimo tego, że przegrywaliśmy już 2-0, ale tym razem nie udało się. W pierwszej minucie Mrągowia stworzyła sobie dobrą okazję do zdobycia bramki. Krystian Stendel uderzył za pola karnego, do piłki dopadł Filip Nipiński, jednak jego strzał głową minął minimalnie słupek granicy Kętrzyn. Chwilę później groźnie uderzył Miłosz Oskierko, lecz bramkarz gospodarzy był na posterunku. W szóstej minucie Granica miała okazję po rzucie rożnym, ale niecelnie główkowo zawodnik gospodarzy. Chwilę później piłka po strzale zawodnika Granicy trafiła w słupek. W 10 minucie świetną interwencją podpisał się Adrian Orzeł, broniąc mocny strzał z rzutu wolnego. 3 minuty później gospodarze niestety objęli już prowadzenie. Po dośrodkowaniu zawodnik Granicy wykorzystał niezdecydowanie naszego bramkarza i głową skierował piłkę do siatki. W dalszej części pierwszej połowy swoje okazy miała Granica i Mrągowie, ale zawodnicy obydwu drużyn nie znaleźli sposobu na to, aby umieścić piłkę w siatce. Tuż przed przerwą zawodnik Granicy uderzył piłką obok słupka. Po zmianie stron lepiej grała Mrągowia. W 50. minucie groźnie strzela Nilipiński, jednak bramkarz ten strzał broni. 2 minuty później było już 1-1, wyrównujemy. I po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Piotra Wypnieckiego Maciej Narloch celnie z główki doprowadza do wyrównania. W kolejnych minutach gra była wyrównana. W 59. minucie Kętrzynanie przeprowadzili szybką kontrę. W pole karne wpadł zawodnik Granicy, oddał mocny strzał, ale ponownie na posterunku był Adrian Orzeł. Następnie zza pola karnego uderzył ponownie zawodnik Granicy. Piłka odbiła się od mrągowskiej obrony i przeleciała obok słupka. W odpowiedzi po strzale Miłosza Oskierki interweniował bramkarz gospodarzy. W 77. minucie gospodarze byli bliscy zdobycia gola. Piłka po strzale trafiła w słupek, a następnie została wbita z linii bramkowej przez Ryka Koska. 2 minuty później Granica ponownie objęła prowadzenie. Zawodnik z Kętrzyna popisał się znakomitym strzałem w okienko. W 82. minucie gospodarze przypieczętowali zwycięstwo, zdobywając trzecią bramkę. Chwilę później bliski zdobycia był również jeszcze Paweł Zapert, jednak futbolówka po jego strzale minimalnie poleciała nad poprzeczką. Niestety zajmujemy dalej 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. W następnej kolejce rozegramy swój mecz w Mrągowie. Przeciwnikiem będzie dość mocny zespół Polonii Lidzbark Warmiński. Spotkanie odbędzie się 9 maja w sobotę o godzinie 16.
1: Bolesna ta porażka, bo tak jak mówiłam, starcie odwiecznych rywali. Tutaj kibice liczyli na te punkty.
0: Szkoda, bo po przerwie naprawdę złapaliśmy kontakt. Dość szybko padła bramka wyrównująca. Może tych sytuacji nie było później już tak dużo, ale mieliśmy swoje gdzieś tam możliwości do zmiany wyniku. Jednak ten wynik zmieniła Granica Kętrzyn, która również miała swoje okazje i te okazje wykorzystała. No tutaj też słabo postawa, myślę, obrony w tym meczu. No niestety, nie będziemy tutaj nikogo już winić więcej za wynik. przegraliśmy to spotkanie. Piłka dalej jest w grze, przed nami jeszcze kolejne mecze. Dopóki dalej gramy, to zawsze są nadzieje, zawsze są możliwości. Nie możemy tutaj do końca skreślać naszej drużyny. Liczymy też na pomoc trzecioligowców, bo teraz w ostatnim weekendzie Wikielec złapał dość pewne 3 punkty, wygrał swoje spotkanie. Tak więc no, cały czas jesteśmy w tej grze i w tej grze liczymy się. Na pewno nie odstajemy od innych drużyn. Mniej doświadczony zespół, ale też próbujemy. Mamy tych sytuacji w każdym spotkaniu. Próbować dalej będziemy. Jak to powiedziałem wcześniej, no gramy. Przed nami 5 kolejek. Jeszcze jest możliwość zdobycia we wszystkich meczach komplet punktów. Oczywiście ktoś tam będzie zaraz śmiał się z tego, że nie potrafimy wygrywać z zespołem równym albo słabszym, a próbujemy złapać punkty z lepszymi. My wygrywaliśmy niejednokrotnie, udowodniliśmy, że z lepszymi zespołami potrafimy grać i wygrywać, tak więc uważam, że z każdym zespołem mamy szansę zdobyć komplet punktów i piąć się w tabeli 4. ligi.
1: Jeszcze kilka meczów przed zawodnikami Mrągowi. Jeszcze coś da się zrobić?
0: No wygrywać przede wszystkim. No, wyjść.
1: Dopóki piłka w grze, jak
0: tak
1: to się
0: jest. Mówi. No wyjść w każdym spotkaniu. Na pewno taka jest motywacja. I wiemy o tym. Naprawdę jak ktoś przyjdzie na trening, popatrzy, te treningi wyglądają dość intensywne, są, pracują wszyscy, nie ma, że ktoś odstępuje albo kogoś nie ma, frekwencja jest 100%, każdy walczy o metr boiska na treningu. Chłopcy starają się, z tego co wiem, to już do treningu wrócił Mateusz Schoenfeld, jest szansa, że może w tym najbliższym spotkaniu już wystąpi, już więcej minut zaliczył w meczu z Granicą Kętrzyn Kuśnierz Łukasz, tak więc no może w kolejnych spotkaniach tych minut będzie więcej i jego już postawa też pomoże w lepszej grze tego zespołu. Cieszymy się bardzo, że powrócił. Nieważne, czy teraz dopiero, widocznie taka była sytuacja. Jest dla zespołu, dla tego klubu potrzebny. Cieszyć się będziemy, że jak powróci jeszcze nawet na te 4 mecze, czy 3, zależy od sytuacji zdrowotnej. Mateusz Schoenfeld, o którym wspomniałem wcześniej. Każdy zawodnik jest ważny, a szczególnie ci zawodnicy, którzy są doświadczeni, którzy trapili się z drobnymi urazami, kontuzjami.
1: I ciekawostką jest też, że w Mrągowie ma swoją bazę noclegową reprezentacja Polski U16, a także drużyny z Ekwadoru, Norwegii i Ukrainy. Tutaj też korzystają ze stadionu miejskiego, tutaj mają treningi.
0: Tak, wczoraj się odbył pierwszy trening kadry U16 reprezentacji Polski. Odbędą jeszcze kilka treningów. Szkoda, że nie mogli zagrać tutaj na tej nowej płycie meczu oficjalnego z inną reprezentacją, albo inne reprezentacje nie mogły zagrać meczu na naszym stadionie. Obiekt jako obiekt spełnia warunki, ale niestety po rozmowie z przedstawicielami Polskiego Związku Piłki Nożnej, z organizatorami, no względów braki w budynku, brak pewnych pomieszczeń spowodowały, że ten mecz nie mógł się odbyć. Próbowaliśmy te pomieszczenia zastąpić pomieszczeniami innymi, ale niestety nie dało się przekonać organizatorów. Bardzo chcieliśmy, ja w imieniu tutaj naszego miasta walczyłem i próbowałem w jakiś sposób organizatorów przekonać. Może się uda to w przyszłym roku. Bardziej się przygotujemy do tego. Tam jest kilka rzeczy w postaci pokoju dla lekarza, który powinien być usadowiony na poziomie, nie na pierwszym piętrze. W boiskach najbardziej nadaje się do rozegrania takiego meczu, ale są inne minusy, z którymi będziemy walczyć w przyszłym roku. Myślę, że przygotujemy się do tego. Szkoda, bo baza noclegowa, którą mamy w Mrągowie, jest dość obszerna i ma duży zakres i spełnia warunki. Te wszystkie kadry tu nocują. No nie jest to codzienny widok. Serdecznie wszystkich kibiców zapraszam na treningi reprezentacji Polski.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. No i oczywiście zachęcamy do kibicowania.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: 280 absolwentów szkół średnich przystąpiło w powiecie mrągowskim do egzaminu dojrzałości. Najpierw język polski, później królowa nauk matematyka i następnie język obcy. Część pisemna egzaminu potrwa do 21 maja. Poza tym maturzyści będą musieli zmierzyć się również z częścią ustną. O tym, jak się czują po pierwszych dniach matur, mówią maturzyści z Mrągowa. Justyna Malinowska, zapraszam.
3: Była łatwa, nie była trudna. Rozprawka też poszła dobrze.
1: Jakie były pytania, pamiętasz?
3: Były o lalkę, o partyturkę, więc to już nie pamiętam ze stresu.
1: Co najwięcej trudności ci sprawiło?
3: Myślę, że wypracowanie.
1: A czy ty wiesz już, co ty będziesz robić po tej szkole, po maturze?
3: Jeszcze nie wiem. Nie zastanawiałam się nad tym. Raczej mi podchodzę na ludzie.
1: Jakieś studia może?
3: Myślę o ABF-ie. Myślę, że dopiero za rok, jak już.
4: Matematyka to się w ogóle nie stresuje, gorzej było z polskim. Bardzo dużo w ogóle było lektur. Był plakat taki o Antygonie i tam trzeba było chyba symbole jakieś opisać. Oferty durkę było pytanie, co to znaczy forma o innym świecie. Nie pamiętam, co tam jeszcze było, ale były ciężkie pytania na rozprawkę tematy. No.
1: A czy ty wiesz, co będziesz robić po maturze?
4: No teraz jedę za granicę na rok, a później wracam i idę na studia.
1: No bo tu koleżanka też podobne plany, że właśnie będzie pracować. Dlaczego tak?
4: Lepiej jest chyba mieć takie zaplecze finansowe, a później wrócić i po prostu mieć te pieniądze jak coś, nie?
1: Wiesz, jakie studia?
4: Albo AWF, albo dietetyka. Też dlatego właśnie wybrałam tą szkołę gastronomiczną, żeby tą dietetykę, nie?
5: Nie wiem, no w sumie nie przygotowany się czuję.
1: Pamiętasz jakieś pytania?
5: Szczerze to nie, w sumie. Po prostu się średnio przygotowałem.
1: A powiedz mi, wiesz, co będziesz robić po maturze?
5: Nie wiem.
1: Studia jakieś?
5: Nie, raczej nie. Raczej sobie odpuszczę. No.
6: Polski bardzo, bardzo spoko. Wszystko w porządku. Jestem zadowolona z matury, jaką nam przygotowali.
1: A pamiętacie, co było? Jakieś pytanie?
6: O Jezu. Wiem, że był na pewno plakat z Antygoną. Jezu, teraz... Na pewno była... był coś z przedwiośniem, z tego co pamiętam. Mural był tak z jagniem i wilkiem. To pamiętam.
3: Nie pamiętam, pamiętam tylko temat rozprawki, na który pisałam.
1: A co było najtrudniejsze?
6: Co? Chyba nic. Wszystko było takie...
3: Chyba, no takie do zrozumienia i do wyuczenia, nie?
1: Czy wy wiecie, co będziecie robić po maturze? Macie jakieś plany?
3: Nie, nie mamy, nie.
6: No jak zdamy, to studia.
3: Też zależy dużo od wyników, nie? To no zobaczymy, jak wyniki pójdą, jak w ogóle te matury poszły. Bo nam się może wydawać, że dobrze, a wyniki przyjdą w lipcu i będzie słabo.
1: Ale jakie studia wtedy?
3: No ja ogólnie psychologia wojskowa, a tutaj...
6: Ja psychologia więzienna.
7: Jan Parda, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego. Początek maja to okres trudny nie tylko dla uczniów, okres trudny dla całej społeczności szkoły. W naszej szkole w tym roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 112 tegorocznych absolwentów naszej szkoły, 17 absolwentów z lat poprzednich, którzy chcą poprawić swój wynik, oraz byliśmy gościnni dla 6 absolwentów innych szkół, którzy gościnnie zdają u nas egzamin maturalny z różnych przyczyn, ale udostępniliśmy im taką możliwość. Więc w naszej szkole łącznie 135 osób w tym roku będzie zdawało egzamin maturalny.
1: Wszyscy uczniowie, którzy złożyli deklarację, przystąpili do egzaminu?
7: Tak. Deklarację składamy w tym roku było do 9 lutego i każdy uczeń, który złożył taką deklarację, czyli zgłosił chęć uczestniczenia w egzaminie maturalnym, w tym egzaminie ma prawo uczestniczyć. Oczywiście do egzaminu nie są dopuszczeni ci, którzy niestety nie skończyli szkoły z różnych powodów. No u nas mamy w tym roku taką piątkę takich uczniów, którzy będą musieli zmierzyć się z egzaminem poprawkowym w ostatnim tygodniu sierpnia.
1: Zawsze matura rozpoczyna się językiem polskim. Z rozmów z uczniami wynika, że ten egzamin był stosunkowo łatwy. Czy wie pan, co najwięcej trudności sprawiało uczniom?
7: Wydaje mi się, że nic nie sprawiało im trudności, ponieważ rzeczywiście to powszechna opinia była taka, że był to egzamin dość łatwy, prosty, dużo prostszy niż przeprowadzane wcześniej egzaminy próbne u nas. Z opinii polonistek wiem, że jeżeli uczniowie uczciwie czytali lektury i uczestniczyli w zajęciach, to nie powinny mieć najmniejszych problemów, aby ten egzamin zakończyć sukcesem.
1: Tak, patrząc na poprzednie lata, albo nawet wiele lat wstecz, egzaminy maturalne są na podobnym poziomie? Czy one stają się coraz łatwiejsze? Jak to wygląda tak według pana?
7: Wygląda to bardzo różnie. To jest taka troszeczkę sinusoida. Raz jest łatwiej, raz jest trudniej. Są przedmioty, które są bardzo trudne, szczególnie egzaminy na poziomie rozszerzonym. Zawsze tradycyjnie matematyka jest bardzo trudna, zawsze fizyka jest trudna, zawsze jest chemia bardzo trudna. Natomiast egzaminy na poziomie podstawowym to są według pewnego jakiegoś standardu. One jakoś tak bardzo nie odbiegają poziomem w poszczególnych latach od siebie.
1: Język obcy to oczywiście język angielski, ale też są inne języki, z których uczniowie piszą egzamin. Jakie to języki?
7: W naszej szkole jeszcze oprócz języka angielskiego, który jest absolutnie powszechny, uczniowie mogą zdawać egzamin z języka niemieckiego i takich uczniów mamy trójkę tylko. Oraz gościnnie przyjęliśmy jeszcze trójkę absolwentów innych szkół na egzamin ustny, ponieważ szkoły macierzyste nie posiadały egzaminatora, który mógłby przeprowadzić egzamin, więc zgodziliśmy się na to, żeby przeegzaminować troje uczniów z innych szkół.
1: Początek maja to jest intensywny i trudny czas dla młodzieży, właściwie dorosłych już, pełnoletnich maturzystów. Wspomniał Pan na początku, że to też trudny czas dla całej społeczności szkolnej, dla nauczycieli i dyrekcji również.
7: Cała procedura egzaminu jest bardzo skomplikowana, jest bardzo sformalizowana. No, muszą być zachowane ściśle standardy, które obowiązują. One są już od wielu lat niezmienione, czyli no, musimy mieć odpowiednią ilość nadzoru. Osób, muszą to być osoby oprócz naszych nauczycieli, muszą w każdym zespole nadzorującym musi się znajdować nauczyciel z innej szkoły skierowany. Muszą być zachowane procedury związane z zachowaniem się na sali. No jest to taki trudny czas, kiedy złamanie jakichś tam procedur może skutkować unieważnieniem egzaminu dla sali, w której się on odbywa, a w skrajnych przypadkach dla całej szkoły, więc jest to bardzo odpowiedzialne zajęcie i nad tym, aby procedury były przestrzegane, to czuwa cały zespół egzaminacyjny, zespoły nadzorujące, które bezpośrednio nadzorują przebieg egzaminu maturalnego pisemnego w poszczególnych salach. No i oczywiście cały ciężar spoczywa na moich barkach jako przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, ponieważ ja odpowiadam za całość procedur związanych z przeprowadzeniem, dokumentowaniem egzaminu, tak abyśmy nie musieli, że tak powiem, borykać się z problemami, które już wiem, bo już są sygnalizowane w niektórych polskich szkołach, będą, ponieważ pokazały się wczoraj, czyli podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego, pokazały się sfotografowane arkusze ocen, co oznacza, że któryś z nieodpowiedzialnych uczniów wniósł urządzenie do rejestracji obrazu i wysyłania go do sieci.
1: Do tej pory w liceum w Mrągowie nie było żadnych incydentów, nikt się nie spóźnił?
7: Nie. Wszystko odbywa się bez żadnych zakłóceń. Uczniowie stawiają się w 100% w wyznaczonym czasie. Zespoły nadzorujące także, więc tutaj nie ma żadnych zachwiań, żadnych problemów. Pracujemy standardowo i bardzo płynnie w tej chwili.
1: Nauczyciele stresują się razem z uczniami?
7: No zdecydowanie tak, bo to jest poniekąd miara ich jakości pracy, tak? Oczywiście, że się stresują. No dzisiaj panie polonistki były takie, no, że tak powiem, pobudzone, ponieważ no, musiały odpowiadać na cały szereg pytań, które kierowali do nich ich uczniowie, nie? Także oczywiście, że to jest także przeżycie dla każdego nauczyciela. To jest przeżycie także dla mnie jako dyrektora szkoły, choć ja nie jestem nauczycielem, ale to jest przeżycie, no bo to jest taki ostateczne zakończenie młodzieńczej beztroski, rzekłbym, pierwszy poważny egzamin w życiu i warto było, żeby ci, którzy już dotarli do tego miejsca, żeby bez problemu przez ten egzamin przepłynęli i cieszyli się najdłuższymi wakacjami w życiu.
1: Jak uczniowie na przestrzeni lat, jak zmieniało się podejście uczniów do egzaminu dojrzałości? Czy poważnie to traktują, czy raczej już tak bardziej beztrosko? Jak to wygląda?
7: Beztroska jest tak mniej więcej do końca pierwszego semestru, ostatniej klasy. Potem uświadamiają sobie, szczególnie przy okazji balu studniówkowego, że niestety metę już widać, tak? I potem już, że tak powiem, widać takie dużo większe zaangażowanie. Ale oczywiście są tacy, którzy się sukcesywnie, systematycznie uczyli od początku. Ja nie widzę jakiejś wielkiej różnicy w podejściu. Może jakieś jednostkowe przypadki. Natomiast generalnie nasi uczniowie, uczniowie naszej szkoły mają właściwe podejście, czyli wiedzą, że na końcu tej drogi, którą pokonują przez 4 lata, trzeba się zmierzyć z egzaminem, który daje przepustkę na dorosłość tak zwaną.
1: Mhm. Czy pamięta Pan wyniki ubiegłorocznych matur? Na jakim poziomie była zdawalność?
7: 100%. Za wyjątkiem jednego małego wypadku w 2024 roku, od 4 lat notujemy 100% zdawalność matur. W poprzednim roku, 2025, obyło się nawet bez sesji poprawkowej, czyli 83 maturzystów, którzy podeszli do egzaminu w sesji majowej. 83 ten egzamin zakończyło sukcesem i otrzymało świadectwa. Byliśmy jednym z 5 dużych liceów w naszym województwie, który osiągnął taki wynik.
1: Czy pamięta Pan swój egzamin dojrzałości?
7: Tak, wtedy on się nazywał egzaminem dojrzałości, bo to już dawno temu było, teraz to jest egzamin maturalny. Pewnie, że pamiętam, oczywiście. Oczywiście, że go pamiętam, nawet dobrze, że tak powiem, podłubał w pamięci, to pewnie temat wypracowania z języka polskiego bym tam odgrzebał. Tak, no pewnie trochę stresu, ale no, to był to przyjemny egzamin. Były to przyjemne egzaminy, było ich trochę mniej niż teraz. Oczywiście zakończone sukcesem, nawet całkiem niezłymi wynikami.
1: Dużo trzeba się było uczyć wtedy, pamięta Pan?
7: To jest tak, jak wcześniej powiedziałem, są uczniowie, którzy systematycznie uczą się. Ja starałem się, że tak powiem, podczas edukacji w szkole średniej na bieżąco jak gdyby uczyć się, czyli jak gdyby nie zostawiać czegoś na później, potem na drobie, tylko na bieżąco przyswajałem i tak już pod sam egzamin to jakoś specjalnie dużo się nie uczyłem. To może było 2 tygodnie jakichś tam takich powtórek, to wszystko.
1: Podejrzewam, że wtedy stres był, mimo tego, że teraz Pan wspomina z uśmiechem, ale jest co wspominać, to miłe wspomnienia z tego, co słyszę.
7: Znaczy stres pewnie jakiś był, ale ja go tak szczególnie jakoś ciężko nie pamiętam, więc to chyba nie był jakiś wielki stres. No ja po prostu czułem się na tyle pewnie, że powiem szczerze, nie miałem obaw co do wyniku. Mogłem mieć jakby pewne oczekiwania co do samych ocen, które były, ale one były akurat takich, jak oczekiwałem, czyli egzamin mój maturalny był dużym sukcesem, tak powiem.
1: I teraz tak, kiedy uczniowie poznają wyniki matur?
7: Tak jak w całej Polsce, czyli 8 lipca. Od godziny 00 będzie uruchomiony system informatyczny w okręgowych komisjach egzaminacyjnych. Na podstawie danych do logowania, które już przekazaliśmy uczniom, będą mogli się zalogować na swoje indywidualne konto i sprawdzić wynik egzaminu. Natomiast 8, prawdopodobnie, jeszcze nie znam dokładnie godziny, ale prawdopodobnie o godzinie 9, ja będę wydawał w szkole już oryginalne dokumenty, czyli świadectwa maturalne dla uczniów, którzy z tym egzaminem się uporali.
1: Co jeżeli jakiemuś uczniowi noga, że tak powiem, się powinie?
7: To jeżeli będzie to jeden przedmiot, jeden egzamin, to taki uczeń ma prawo do podejścia w terminie poprawkowym, czyli to jest w okolicach 20 sierpnia. Natomiast jeżeli jest tego więcej niż jeden egzamin, no to niestety maj za rok.
1: Badane są losy absolwentów, co uczniowie robią po liceum mrągowskim?
7: Formalnie to nie są badane, ponieważ no, tu mamy do czynienia z jakimiś tam wrażliwymi daniami różnymi osobowymi i nie wszyscy chcą się, że tak powiem, dzielić. Natomiast generalnie no, gdzieś tam się dowiadujemy, mamy łączność, mamy kontakt z uczniami. Co robią? To w ogromnej większości studiują. Na różnych uczelniach. W ubiegłym roku byli absolwenci, którzy wyjeżdżali do Warszawy, Gdańsk, Białystok czasami, ale Warszawa, Gdańsk to są najbardziej popularne kierunki, ale także są uczniowie, którzy podjęli studia w Poznaniu, we Wrocławiu, w Krakowie. Także w różnych miejscach w Polsce studiują. Oczywiście też popularnym jest nasz najbliższy uniwersytet, który ostatnio tak zyskał chyba w rankingach i podniósł jakość. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest też takim jak gdyby popularnym miejscem, gdzie nasi absolwenci podejmują studia.
1: Maturzyści oficjalne wyniki matur poznają 8 lipca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Meloradio Mrągowo. Autopromocja.
1: Czwartek, piątek, weekend. Co tam?
2: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada, to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15.
0: Opoka, zapraszam. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: magazyn reporterów Melo Radia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, zapraszam. Dziś w programie Tydzień Bibliotek, ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo.
2: To ogólnopolska akcja promocyjna organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku. Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
1: W drugiej części programu natomiast powiemy o spacerze historycznym ulicami Mrągowa.
3: Przed nami 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. 8 maja rusza ta ogólnopolska inicjatywa, ogólnopolska akcja. Dziś jestem w Bibliotece Miejskiej w Mrągowie i rozmawiam z Moniką Pacek, kierowniczką biblioteki. Czym jest w ogóle ten Ogólnopolski Tydzień Bibliotek?
2: Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promocyjna organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku. Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza.
3: Wzorem lat ubiegłych Biblioteka Miejska w Mrągowie również włącza się w te ogólnopolskie obchody. Co w programie w tym roku? Co się będzie działo w naszym mieście?
2: Może na początek przypomnę hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek, a brzmi ono: biblioteka otwierasz, odkrywasz. I właśnie te słowa przyświecały nam podczas konstruowania naszego programu Tygodnia Bibliotek. Codziennie zapraszamy naszych czytelników do odkrywania nowych światów, pasji, przygód, zdobywania inspiracji i radości, a w te dni w Tygodniu Bibliotek szczególnie do tego zachęcamy. Każde wejście w progi biblioteki może być nowym początkiem, nowym rozdziałem na kartach naszego życia. To zawsze od nas zależy, ile zdecydujemy się wziąć z tego, co oferuje literatura. Obchody Tygodnia Bibliotek, tak jak Pani wspomniała, zaczynamy 8 maja i zapraszamy Państwa na powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Rozpocznie się ono o 10 w sali Orbita Mrągowskiego Centrum Kultury. Zapraszamy także na widownię. Będzie to doskonała okazja, by posłuchać i też dopingować uczestników naszego konkursu. A już kilka godzin później, o 18:00, zapraszamy na otwarcie wystawy pod tytułem Malarstwo Józefa Chełmońskiego w fotograficznej adaptacji. Podczas wernisażu będzie można zobaczyć współczesne interpretacje takich scen jak Babie Lato czy Bociany. Będzie to również okazja, by porozmawiać na żywo z twórcami tego ambitnego projektu.
3: I co dalej? Kolejnego dnia też Biblioteka Miejska w Mrągowie połączy siły z Biblioteką Pedagogiczną i wspólnie organizujecie to wydarzenie.
2: Zgadza się. W sobotę przygotowaliśmy propozycje dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Czekają na nas m.in. gry i zabawy literackie, warsztaty malowania wzorów mazurskich na szkle, teatrzyk Kamishibai czy Żywa Biblioteka. Włączając się w jubileusz 80-lecia nadania nazwy naszemu miastu, zachęcamy do zgłębiania jego historii. I właśnie w naszej żywej bibliotece zamiast książek wypożycza się ludzi. Będzie to unikalna okazja, by spotkać się z osobami, które opowiedzą o dawnym Mrągowie. Wśród żywych książek do wypożyczenia znajdą się tak wdzięczne tytuły jak Sukienka w grochy i powojenne marzenia, Mrągowo oczami dziewczyny z lat 50. czy Mrągowiusz i monety pamięci. Historia zapisana w kruszcu. By odkryć wszystkie tytuły, zachęcam do odwiedzenia naszej biblioteki pod chmurką. W sobotę 9 maja o godzinie 10 będziemy na Państwa czekać przy mrągowskim molo. Mamy również propozycje dla miłośników słowa mówionego i teatru. W poniedziałek 11 maja spotkamy się z aktorami Teatru Stefana Jaracza w Olsztynie w ramach cyklu Teatr przy stoliku. Tym razem artyści przedstawią interpretację sztuki Czerwone wino. Zaczynamy o 18:00 w sali Orbita. We wtorek 12 maja o 17:00 zapraszamy natomiast na wspólną podróż do Butanu, niezwykłego królestwa, w którym szczęście mieszkańców jest najwyższym dobrem. Będzie to opowieść o ludziach, ich codzienności, wartościach oraz o podejściu do szczęścia i życia w harmonii. Spotykamy się w sali Orbita o 17:00, natomiast o 18:00 przygotowaliśmy dla Państwa quiz online z wiedzy o książce i bibliotece, także zachęcamy również do śledzenia naszego konta na Facebooku.
3: Tak, i na czym ten quiz online polega?
2: Podczas od godziny 18 będziemy publikować co 5 minut jedno pytanie i macie Państwo po opublikowaniu pytania czas na odpowiedź. Co 5 minut będzie się ukazywało jedno pytanie. Quiz składa się z 10 pytań, zatem konkurs będzie trwał godzinę i osoba, która odpowie najszybciej na jak największą liczbę pytań, ta wygrywa książkę.
3: I co dalej? Przyszły tydzień od 11 maja będzie obfitował właśnie w wydarzenia, które organizuje biblioteka. Tydzień bibliotek rusza 8 maja, ale tak naprawdę najwięcej będzie się działo w przyszłym tygodniu. Co jeszcze oprócz tego quizu, spotkania podróżniczego i teatru przy stoliku?
2: Tak, następnie mamy już przed sobą środę, jesteśmy w połowie tygodnia i w ramach działalności dyskusyjnych klubów książki przygotowaliśmy coś specjalnego dla fanów kryminałów i powieści sensacyjnych. Będzie to spotkanie z Michałem Śmielakiem, będzie to doskonała okazja, by spotkać się z autorem, zajrzeć za kulisy powstawania jego powieści, zadać mu nurtujące nas pytania oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami z lektury jego książek. Po spotkaniu będzie można oczywiście zdobyć autograf pisarza, a także zakupić jego książki. Jeśli jeszcze nie znacie twórczości Michała Śmielaka, gorąco zachęcam do udziału w spotkaniu i odkrywania twórczości autora. Śmielak buduje świat pełen zagadek, chętnie sięga do lokalnych legend, buduje wciągające historie, od których nie można się oderwać. Polecam jednak przekonać się o tym samemu. Książki Michała Śmielaka wypożyczycie oczywiście w naszej bibliotece. I po środzie przychodzi czwartek. 14 maja rozpoczynamy o godzinie 10 warsztatami dla najmłodszych, których zaprosimy do odkrywania świata uczuć i emocji. Natomiast o 11 odbędzie się dyktando biblioteczne, które przygotowała i poprowadzi Katarzyna Enerlich. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 maja, zatem jest jeszcze trochę czasu. Zachęcam gorąco, by osoby niezdecydowane, które jeszcze rozważają swój udział, przybyły do nas i w wypożyczalni dla dorosłych zapisały się. Będzie to na pewno świetna okazja, by sprawdzić siebie i spędzić miło czas.
3: I to dyktando przeznaczone jest dla osób dorosłych, bo dla dzieci i młodzieży będzie powiatowy konkurs recytatorski poezji religijnej i patriotycznej, więc dyktando dla dorosłych.
2: Zgadza się. Dyktando skierowaliśmy do osób dorosłych, natomiast Tydzień Bibliotek kończymy 15 maja, w piątek kończymy go właśnie powiatowym konkursem recytatorskim poezji religijnej i patriotycznej skierowanym do dzieci i młodzieży. Zgłoszenia do konkursu przyjmowaliśmy do 4 maja, jednak zapraszamy wszystkich miłośników poezji do udziału w wydarzeniu na widowni. Z pewnością czekają nas wzruszające chwile, zatem myślę, że warto będzie pokibicować naszym dzieciakom. Natomiast przez cały tydzień zapraszam również serdecznie do zwiedzania wystawy Historia pisma i książki, która zostanie zaprezentowana w gablocie na pierwszym piętrze naszej biblioteki. Zatem już podsumowując, zapraszam Państwa serdecznie do udziału we wszystkich atrakcjach, które przygotowaliśmy dla Was w ramach Tygodnia Bibliotek. Jest to święto nasze, bibliotekarzy, ale również Państwa, czyli naszych czytelników, użytkowników, którzy korzystacie z naszych zasobów. Także myślę, że program jest na tyle bogaty, że każdy znajdzie coś dla siebie. Liczę na to i do zobaczenia w bibliotece.
3: A przed nami już w najbliższą sobotę kolejne zwiedzanie miasta. O szczegółach Robert Wróbel, kierownik Mrągowskiego Muzeum. Co tym razem?
4: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w najbliższą sobotę, czyli 9 maja o godzinie 10. Rozpocznie się drugie zwiedzanie historyczne naszego miasta, związane z jubileuszem tegorocznym, a mianowicie 80-leciem nadania nazwy, współczesnej nazwy, nazwy Mrągowo. Zwiedzanie potrwa 1,5 godziny do 2 godzin w samym Śródmieściu. Nie będziemy za daleko oczywiście chodzić. Jest to drugie zwiedzanie. Docelowo zamysłem całej serii zwiedzań jest to, żeby z każdym zwiedzaniem, z każdym spacerem historycznym uczestnicy poznawali kolejne losy naszego miasta. Poprzednio było to założenie Mrągowa, czyli XIV wiek, powstanie osady i XV wiek, początek XV wieku, czyli między 1404 a 1407 powstanie naszego miasta. Kolejny etap to jest wiek 15 i 16, czyli głównie powstanie Prus Książęcych oraz czyli sekularyzacja państwa zakonnego oraz w 1525 roku przyjęcie wyznania luterańskiego jako wyznania panującego w Prusach Książęcych i na tym tle takich wielkich przemian historycznych przedstawię, jak wyglądało wtedy nasze miasto, ówczesny Zenzburg.
1: Czego dokładnie będzie można się dowiedzieć podczas najbliższego zwiedzania?
4: No oczywiście dokładnie, to zapraszam na zwiedzanie, natomiast ogólnie miasto Mrągowo w XV wieku no prawdopodobnie nie rozwijało się, przynajmniej od połowy XV wieku, tak jak pierwotnie krzyżacy zakładali. Miasto Mrągowo powstało na trakcie handlowym z Mazowsza, czyli z Warszawy do Królewca, dlatego mamy ulicę Warszawską i ulicę Królewiecką. Dlatego też założono, myślę, jednym z powodów istotnych dla założenia naszego miasta była właśnie lokalizacja na trakcie handlowym do Królewca i właśnie w takim miejscu. Natomiast prawdopodobnie miasto Mrągowo nie rozwijało się tak, jak pierwotnie krzyżacy założyli. No to świadczy o tym, że na przykład wczesnie przewidywano 12 karczem w tym czasie, czyli na trakcie handlowym miejsce do wypoczynku, do spania, a docelowo powstało tylko 4. Więc nie było tego tyle, ile planowano. W XV wieku no, istniał najprawdopodobniej arsenał miejski, czyli takie miejsce do przechowywania broni. O tych wszystkich miejscach, jak miasto w XV i XVI wieku wyglądało, by poznać szczegóły, zapraszam już na najbliższą sobotę o godzinie 10 przed Mrągowski Ratusz, czyli przy pomniku Jana Pawła II.
1: Ten spacer gdzie się będzie odbywał? W rejonie miasta?
4: W rejonie miasta, czyli tak można powiedzieć dookoła zabytkowego, historycznego kompleksu ratuszowego, czyli ratusz, Kościół Ewangelicki, no i dalej Strażnica Bośniacka, dawny browar miejski, czyli miejsce obecnego banku, region najbliższej okolicy ratusza.
1: W każdym miesiącu takie spacery będą się odbywały?
4: Tak, przewidujemy, że o ile pogoda pozwoli, ostatnie zwiedzanie odbędzie się w październiku. W każdym miesiącu będzie jedno zwiedzanie. Tak jak już wspomniałem, będą one przedstawiały kolejne etapy rozwoju naszego miasta. Teraz będzie to wiek XV, no głównie XVI, no i będą kolejne aż do czasów, powiedzmy, że w miarę współczesnych, czyli czasów powojennych i czasów PRL-u.
1: Jaki cel mają te spotkania, te spacery, przybliżenie historii Mrągowa?
4: Samą przyczyną jest oczywiście jubileusz, natomiast celem jest przybliżenie naszym mieszkańcom historii naszego miasta, no bo my mamy historię bardzo ciekawą, uważam, no co świadczą chociażby zachowane zabytki w naszym mieście. Tak jak no wielokrotnie powtarzam, Mrągowo wyróżnia się na tle innych miast. Raz, że jest jednym z najstarszych w ogóle miast na Mazurach, drugim pod względem wieku miastem po Kętrzynie. No i mamy zabytkowe Śródmieście, które w niezmienionym praktycznie rzecz stanie mamy do dzisiaj. Więc mamy tą historię na wyciągnięcie ręki właśnie w mrągowskim Śródmieściu.
1: O historycznym spacerze ulicami Mrągowa opowiadał Robert Wróbel, kierownik Mrągowskiego Muzeum. Spacer historyczny to doskonała propozycja zarówno dla mieszkańców Mrągowa, którzy chcą lepiej poznać historię swojego miasta, ale także dla turystów oraz nowych mieszkańców regionu. To nie tylko lekcja historii na świeżym powietrzu, ale również doskonały sposób na aktywne spędzenie weekendowego poranka i wspólne uczczenie 80-lecia nazwy Mrągowo. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych. Majowy spacer będzie koncentrował się na dziejach Mrągowa w XVI wieku. Spacer poprowadzi uczestników przez Śródmieście, przybliżając fascynujące dzieje miasta nad jeziorem Czos. To druga z cyklu comiesięcznych wędrówek, które rozpoczęły się w kwietniu, a będą trwały aż do października.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Przed nami Noc Muzeów. W te obchody Europejskiej Nocy Muzeów włącza się również Mrągowo i Mrągowskie Muzeum. 16 maja mieszkańcy Mrągowa i okolic, a także turyści, którzy będą tutaj, będą mogli odwiedzić Muzeum wieczorem, nocą. Jest Tyna Malinowska, dzień dobry, witam w studiu Meloradia. Jest dziś Robert Wróbel, kierownik Mrągowskiego Muzeum, który opowie o tej nocy muzeów. Dzień dobry przede wszystkim, dzień dobry.
4: Witam słuchaczy. 16 maja, tak jak już zostało powiedziane, Mrągowski Oddział Muzeum Warmii i Mazur bierze udział w Europejskiej Nocy Muzeów. To już właściwie stało się tradycją. Tradycją jest również to, że w Europejskiej Nocy Muzeów udział bierze nie tylko nasze muzeum, ale także jest to takie zwiedzanie bardziej śródmieścia mrągowskiego, ponieważ w tegoroczną inicjatywę włącza się również parafia ewangelicka oraz prawosławna, które są blisko Mrągowa. I podczas Europejskiej Nocy Muzeów będzie możliwość zwiedzania nie tylko Mrągowskiego Muzeum, ale również i tych dwóch obiektów zabytkowych.
1: A czym w ogóle jest ta Europejska Noc Muzeów?
4: Europejska Noc Muzeów to jest oczywiście inicjatywa zmierzająca do tego, by popularyzować zwiedzanie muzeów. Chodzi o to oczywiście, by mieszkańcy miejscowości, ale nie tylko, podróżowali do muzeów, by zwiedzali te muzea w godzinach poza takim zwyczajowym ich otwarciem, czyli w dni tygodnia zwykłe, gdzie często mieszkańcy pracują.
1: Co będzie się działo w tym roku w Muzeum w Mrągowie?
4: Jeśli chodzi o taki bardziej szczegółowy program, to zapraszamy wszystkich mieszkańców. W tym roku rozpoczynamy o godzinie 19. O tej godzinie 19 rozpoczynamy od zwiedzania cerkwi w Mrągowie, czyli dawnej synagogi żydowskiej zbudowanej przed II wojną światową. Jest to zabytek o tyle ciekawy, że w naszym województwie warmińsko-mazurskim, czyli na terenie byłych Prus Wschodnich, gdzie doszło do tak zwanej nocy kryształowej pod koniec lat 30. Nasza cerkiew jest zachowana, czyli nasza synagoga jest zachowana w bardzo dobrym stanie, łącznie z niektórymi elementami wnętrza, chociażby witraże okienne. Tam o godzinie 19 proboszcz prawosławny oprowadzi nas po tym kościele. Znając proboszcza, wiem, że również będzie bardzo chętnie odpowiadał na różnego rodzaju pytania związane nie tylko z samym obiektem, ale także i z religią prawosławną. Potem o godzinie 20 zapraszamy do Mrągowskiego Kościoła Ewangelickiego. Tam znowuż pastor opowie nie tylko o samym kościele, ale również oczywiście o wyznaniu ewangelickim. Tam też będzie możliwość zwiedzania wieży, bo to zawsze co roku budzi duże zainteresowanie naszych mieszkańców, a mianowicie, no wieża oczywiście nie jest udostępniona do takiego zwiedzania jak wnętrze kościoła, więc jest możliwość wejścia również na wieżę, zobaczcie jak to tam wygląda. O godzinie 21 i to jest taka, można powiedzieć, pierwsza inicjatywa tego dnia naszego oddziału. O godzinie 21 zapraszamy mieszkańców przed ratusz miejski na plac Jana Pawła II, tam już takiej godziny troszkę nocnych. Zapraszamy na spektakl, który przygotowaliśmy w związku z obchodami czy z jubileuszem 80-lecia nadania nazwy Mrągowa. To będzie taki spektakl historyczny, w którym przedstawimy dzieje Mrągowa na przestrzeni wieków, głównie ze względu na nazwy. Czyli pierwotna nazwa to Zenzburg, Zondźborg, no i w 1946 roku 7 maja nazwa Mrągowo dla uczczenia Krystiana Celestyna Mrągowiusza. I po tym przedstawieniu o 21.30 zapraszamy na zwiedzanie naszego muzeum z przewodnikiem. Oczywiście tego dnia już od 19 kto chce indywidualnie będzie mógł wejść bezpłatnie do naszego muzeum i indywidualnie zwiedzić nasze muzeum, a takie z przewodnikiem, takie zwiedzanie z opowieścią przewodnicką od godziny 21.30. Muzeum będzie tego dnia czynne do godziny 23.00.
1: Dlaczego warto wziąć udział w tej inicjatywie, w tej europejskiej akcji?
4: Pierwsza rzecz jest taka, że ja to zawsze od wielu lat podkreślam, że Mrągowo jest takim ewenementem, jeśli chodzi o miasteczka Warmii i Mazur, ponieważ my mamy zachowane Śródmieście. W 1960 roku określono nasze Śródmieście nawet jako stare miasto, jeśli chodzi o nawarstwienia historyczno-kulturowe, czyli krótko mówiąc jest poddane ochronie konserwatorskiej. To właśnie wyróżnia nasze miasto na tle innych miast naszego regionu. Więc mamy poza ratuszem miejskim zbudowane w 1822 roku, w którym mieści się oddział Muzeum Warmii i Mazur. Jest to jeden z najstarszych w ogóle ratuszy na Warmii i Mazurach. Mamy również dwa istotne zabytkowe obiekty, jak właśnie Kościół Ewangelicki i Kościół Prawosławny, dawna synagoga żydowska. Te trzy obiekty to są jedne z najbardziej znanych atrakcji takich historyczno-zabytkowych naszego miasta. Niecodziennie zdarza się, żeby osobiście pastor i proboszcz prawosławny opowiadali o swoich obiektach. Więc cóż, chociażby to jest, wydaje mi się, bardzo dobrą zachętą do zwiedzenia naszego mrągowskiego Śródmieścia tego dnia. No i oczywiście przedstawienie o godzinie 21.00. Przedstawienie specjalnie w takiej trochę późniejszej godzinie, gdzie przy pomocy świateł, ale też i dźwięku przedstawimy historię naszego miasta.
1: To są obiekty, których na co dzień nie można oglądać, nie można zwiedzać?
4: Cerkiew prawosławna, no oczywiście w sposób ograniczony, nie jest codziennie otwarta. Kościół ewangelicki również, on najczęściej jest otwarty, ale no na wieżę kościoła ewangelickiego, która jest no jednym z najstarszych, prawdopodobnie w ogóle najstarszym obiektem naszego miasta, no nie można wejść codziennie.
1: Obiekt, w którym obecnie mieści się cerkiew, a wcześniej synagoga, został splądrowany. To, co się tam znajdowało, zostało zniszczone, ale cały obiekt został zachowany.
4: Sam obiekt został zachowany. On został zbudowany w 1895 roku w stylu neogotyckim w miejscu prawdopodobnie starszej cerkwi, która została zbudowana w latach 60. XIX wieku. Kilka lat później ona spłonęła. Wnętrze jest jakby niezachowane, to znaczy sam obiekt jest zachowany, wnętrze niekompletnie, tam są witraże okienne są zachowane, niektóre mniejsze elementy, no chociażby ten balkon taki, tak zwany babiniec w synagodze również został zachowany. Niektóre elementy świadczące o tym, że jest to synagoga, chociażby taka wnęka nad wejściem głównym, gdzie przechowywano, czyli symbol tory, mógł być umieszczony. Te rzeczy zostały zachowane. Sam obiekt nie został zniszczony. Prawdopodobnie dlatego, że bardzo szybko znalazł zastosowanie jako jedna z sal szkoły, która mieściła się niedaleko kościoła ewangelickiego. Czyli ten obiekt po prostu był bardzo szybko wykorzystany. Prawdopodobnie dlatego, że miasto Mrągowo było niewielkim i biednym miastem w Prusach Wschodnich. Zniszczenie budynku prawdopodobnie ze względów takich praktycznych zrezygnowano z tego. Wiadomo natomiast, że rzeczy takie jak książki, papiery, dokumenty, szaty liturgiczne wyniesiono na zewnątrz i gdzieś przy ulicy Roosevelta zostały podczas Nocy Kryształowej spalone.
1: Czy jakieś elementy, jakieś księgi, jakieś inne zabytkowe rzeczy, które znajdowały się w synagodze, pozostały?
4: Nie, tam zostały witraże, te właśnie okienne, takie witraże też, czy szybki, takie witrażowe w przejściu głównym, to zostało zachowane. Inne rzeczy nie, natomiast w naszym muzeum mamy również jeden z nagrobków z cmentarza z Kirkutu, cmentarza żydowskiego, który znajdował się przy ulicy Brzozowej. Ten cmentarz został zniszczony. Obecnie jest pomnik upamiętniający istnienie tego Kirkutu, który został posadowiony w 2018 roku. W mrągowskim oddziale znajduje się jedna z macew, która gdzieś w latach 90. została odnaleziona, była przechowywana w mrągowskim, obecnie w budynku, w obiekcie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej. W roku 2018 czy 19 byłem jedną z osób, która pomagała przenieść tą macewę do mrągowskiego oddziału. No to jest chyba jedyna taka pozostałość, która jest taka namacalna, jeśli chodzi o ludność żydowską w przedwojennym Zenzburgu.
3: Kościół Ewangelicko-Augsburski będzie można zwiedzić, również wieżę. Oprócz tego cerkiew prawosławną, no i muzeum, tak? Muzeum.
4: Mrągowski oddział Muzeum w Armii i Mazur. Myślę, że słynie z wykopalisk przede wszystkim archeologicznych. To są te najcenniejsze zbiory, bo nasz region, czyli Pojezierze Mazurskie czy Mrągowskie, głównie tutaj teren naszego powiatu mrągowskiego, już od czasów przedwojennych był miejscem wykopalisk archeologicznych. Natomiast bardzo intensywnie i już pod koniec lat 40. poprzedniego wieku prowadzono polskie wykopaliska archeologiczne i w związku z tym, i to przez długie, długie lata, co roku, nawet do dzisiaj, takie wykopaliska archeologiczne na terenie powiatu są prowadzone i w związku z tym region powiatu mrągowskiego należy do jednych z najlepiej przebadanych archeologicznie powiatów w Polsce, więc mamy bardzo bogate i cenne zbiory, a co ciekawe, w naszym muzeum znajdują się znaleziska właśnie nasze, miejscowe. To nie są wykopaliska gdzieś tam z innych regionów Polski, ale właśnie z regionu nie tylko naszego powiatu, ale głównie Mazur. I te wykopaliska pochodzą już z okresu po ostatnim zlodowaceniu, czyli są to najwcześniejsze znaleziska, jakie można było w ogóle znaleźć na naszym terenie. Więc jest to pierwsza rzecz. No i oczywiście jedno z najbardziej znanych wykopalisk archeologicznych ostatnich lat, sensacja na skalę nie tylko europejską, ale można też śmiało powiedzieć światową. No mamy najcenniejsze znaleziska z tak zwanego skarbu z Czaszkowa, czyli z okolic Piesek. Te skarby złote, nawiązujące swoim wyglądem, ornamentyką do Bizancjum, do starożytnego Rzymu, można zwiedzać w naszym muzeum. No i dodatkową atrakcją jest również taka przewodnicka opowieść o tych wszystkich archeologicznych znaleziskach.
3: Oprócz wystaw stałych, które można oglądać od lat na co dzień, to jest też wystawa czasowa, którą też od niedawna można oglądać.
4: Tak, do końca czerwca, czyli łącznie również w czasie Nocy Muzeów, będzie można wejść do Strażnicy Bośniackiej. W Strażnicy Bośniackiej mamy czasową wystawę Roberta Budzyńskiego. To był taki grafik przedwojenny z Prus Wschodnich, urodzony w okolicach Nidzicy. Troszkę zapomniany, natomiast przez znawców uważany za jednych z najwybitnych, może nie najwybitniejszych, ale z bardziej wybitnych grafików w ogóle przedwojennych, jeśli chodzi o teren Niemiec. Tą wystawę również będzie można zwiedzić, a jest to wystawa czasowa. Do końca czerwca będzie ona udostępniana zwiedzającym.
3: Znakomity grafik, ale mało znany i niedoceniany. I to, co warto podkreślić jeszcze, ta Noc Muzeów odbędzie się 16 maja i wszystkie obiekty wspomniane będzie można zwiedzać bezpłatnie.
4: Tak, tak, tak. Tego dnia oczywiście wejście do muzeum jest bezpłatne. Już na koniec, podsumowując, od 19 będzie można zwiedzić muzeum indywidualnie, natomiast takie wspólne zwiedzanie grupowe z przewodnikiem przewidujemy na godzinę 21.30, a same muzeum będzie czynne do godziny 23.00.
3: Dziękuję serdecznie. O Nocy Muzeów opowiadał Robert Wróbel, kierownik Mrągowskiego Muzeum. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
3: Europejska Noc Muzeów to kulturalne wydarzenie odbywające się w maju, podczas którego instytucje kultury, muzea, galerie, archiwa otwierają się po zmroku za darmo lub za symboliczny bilet. Oferta obejmuje nocne zwiedzanie, wystawy specjalne, koncerty, warsztaty i miejsca niedostępne na co dzień, promując sztukę i historię. Noc Muzeów odbywa się zazwyczaj w okolicach 18 maja, bo 18 maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów. Wydarzenie jest europejską inicjatywą, ale w Polsce cieszy się ogromną popularnością, przyciągając tysiące zwiedzających do największych placówek kulturalnych w kraju. W Mrągowie oprócz Mrągowskiego Muzeum, Noc Muzeów będzie odbywała się także w Muzeum Sprzętu Wojskowego, a także w Sądzie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Jest już kalendarz.

0: To już chyba prawie 80 imprez żeglarskich zorganizowanych tutaj na akwenach Warmii i Mazur, więc zdecydowanie mamy doświadczenie. Cieszę się, że jest kontynuacja tej tradycji. Cieszę się, że Dariusz tutaj przejął stery żeglarskie tego towarzystwa i stowarzyszenia. I też można powiedzieć, że Darek też był inicjatorem jakby Mrogowskiego Towarzystwa Regatowego Czas w ogóle, żebyśmy coś robili tutaj na początku na tym akwenie Jeziora Czas, więc tutaj od razu to warto wspomnieć, a myślę, że o samym sezonie mi nie wypada mówić, a więcej powie sam prezes.
1: Rzeczywiście kupę lat między za nami, tak jak Mateusz wspomniał, 14 edycja przed nami. No, chciałbym też z tego miejsca podziękować Mateuszowi, bo też przez 8 lat był prezesem naszego stowarzyszenia. Przyczynił się do znacznego rozwoju tego naszego stowarzyszenia, włożył dużo pracy. No teraz jak gdyby sam doświadczam tego, bo widzę ile pracy to kosztuje, pozyskiwanie środków, pracy organizacyjnych i tak dalej. Także tutaj z tego miejsca chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować. A co do kalendarza imprez, to w tym roku mamy, nasz kalendarz imprez składa się z czterech eliminacji. Pierwszą eliminację już mamy 23-24 maja. To jest nasza pierwsza eliminacja, ale dodatkowo też zapraszamy na tą imprezę Puchar Jachtów Kabinowych. Jest to bardzo jak gdyby taka no duża organizacja z dużą tradycją, także cieszymy się bardzo, że do nas przyjeżdżają. Dodatkowo też zapraszamy na pierwszą eliminację swoją Delfię 24. To będzie też dla nich pierwsza eliminacja. Także tutaj liczymy na to, że bardzo no Jezior Czas się bardzo mocno, że tak powiem, zabieli. Drugą eliminacją, która odbędzie się 13-14 czerwca, taka nowa inicjatywa, to będzie Puchar Grand Prix to przyjaciół bazowiczów i przyjaciół bazy, czyli tutaj chcemy tutaj wrócić do tradycji i zaprosić tutaj wychowanków bazy i no i nie tylko też przyjaciół bazy. Dodatkowo tutaj chcemy jak gdyby upamiętnić osoby, które jak gdyby przyczyniły się do na samym początku do rozwinięcia.
2: Bo to będzie memoriał Józefa Jaszczura Nowickiego i Kurta Jabłońskiego, czyli taki nowy memoriał, no bo już no jest tak, memoriał tak, Macieja no, Majaka, ten prostu, kolejny.
1: No tak, chcemy po prostu no nie zapominamy o tych ludziach, którzy naprawdę przyczynili się i do naszego wychowania, i do wychowania wielu no, czempionów, mistrzów. No i po prostu też jako wychowawcy się tutaj bardzo mocno przyczynili do...
0: Też chyba warto powiedzieć, że my jesteśmy jakby głównym inicjatorami jako Mrogowskie Towarzystwo Regatowe Czas, natomiast oczywiście jesteśmy, nie chcemy przekłamywać tej historii, bo przecież żeglarstwo istniało i przed MTR-em Czas i nie tylko, bo czy Szkoła Mistrzostwa Sportowego, czy Klub Sportowy powstał już 75 lat temu, więc chcemy świętować też te tradycje, tą historię, te wszystkie lecia istnienia tych inicjatyw żeglarskich, więc tutaj włączyło się oczywiście tutaj naszą organizację Mrogowski Ośrodek Sportowy Baza, czyli obecnie ta jednostka szkoląca młodzież, dzieci, nowych adeptów żeglarstwa, jak i również ta historyczna z punktu widzenia mrągowa jednostka, czyli Klub Sportowy Baza za sprawą Wojtka Nowickiego.
2: Może właśnie warto byłoby powiedzieć trochę więcej o bohaterach drugiej eliminacji i memoriału, czyli Józefie Jaszczurze Nowickim i Kurcie Jabłońskim.
0: Ja postaram się jakby bardzo szybko popuentować, bo myślę, że dla wielu z osób, które będą słuchały tej audycji i dla nas też osobiście, że to są postaci na tyle ważne, że każdy ma unikalne historie zarówno z Kurtem Jabłońskim, jak jak z Józefem Jaszczurem Nowickim i myślę, że to będzie też taka inicjatywa troszkę wspomnieniowa, żeby każdy z nas mógł indywidualnie powspominać te postacie. Oczywiście my również za sprawą zdjęć wielu i takich wydarzeń towarzyszących, mam nadzieję, również przyczynimy się do upamiętnienia tych postaci. Oczywiście tych postaci związanych z bazą tej historii było więcej, natomiast to są dwaj tacy nestorzy, legendarne osoby podwiązane

0: związane z tym naszym środowiskiem żeglarskim. Postać Józefa Jaszczura Nowickiego, niezwykle legendarna, niezwykle charakterystyczna, jeżeli chodzi o to środowisko bazowe. W zasadzie można powiedzieć taki inicjator wielu wydarzeń, czy szkoły, czy wcześniej klubu sportowego, wielu inicjatyw żeglarskich tutaj w Mrągowie. No oczywiście Kurt Jabłoński, który również się w tamtych momentach ważnych z punktu widzenia historii mrągowskiego żeglarstwa pojawiał. No tutaj w zasadzie można powiedzieć też, że to nazwisko jest mocno zakorzenione w historii polskiego żeglarstwa, bo w dalszym ciągu z nami współpracuje czy postać tutaj Huberta Jabłońskiego, tutaj też w tej chwili członka naszego zarządu, czy przede wszystkim Karola Jabłońskiego, który jakbym wymieniał liczbę medali i osiągnięć, które osiągnął, to myślę, że audycja trwałaby ze 2 godziny, bo tylko jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w klasie DN, czyli w tym żeglarstwie lodowym, to ma 19 różnego rodzaju medali z różnego kruszca.
1: W tym roku 4 eliminacje żeglarskiego Grand Prix w Armii Mazur, no i finał. Część imprez w Mrągowie, wiadomo, ale też stare sady, jak co roku się pojawiają, no i Olsztyn tym razem.
2: No Olsztyn to tak, to po raz pierwszy nam się jak gdyby pojawia w kalendarzu. No nawiązaliśmy, no chcemy tak jakby wychodzić nie tylko poza Mrągowo. Szukamy środowisk, z którymi możemy współpracować. Ta współpraca miałaby na celu też organizowanie wspólnych regat. Też zależy na bardzo mocno na frekwencji, czyli w tym roku też Olsztyn, tak? No, stare sady też, to warto było wspomnieć chwilę na temat tych regat. To jest już po raz trzeci, że będziemy spotykali w starych sadach. One mają taką charakterystykę, te regaty, że one są takie najbardziej liczne. Chcę przypomnieć, że w tamtym roku startowało około 60 jachtów, tak? Czyli tam około 400 zawodników z całej Polski, czyli to jak gdyby też taka fajna promocja regionów Armii Mazur. Tutaj też nie bez znaczenia jest to, że my się spotkamy w starych sadach. Trafiliśmy tam naprawdę na gospodarza, który no jest fantastycznym zwolennikiem żeglarstwa gościnnym, posiadając też kapitalne zaplecze, także czujemy się tam bardzo dobrze. Zawodnicy czują się również bardzo dobrze, wspominają. Tak jeszcze chciałbym tylko nadmienić, że te regaty zostały wyróżnione w przyszłym roku organizowanym przez Polski Związek Żeglarski, czyli taką, no powiedziałbym, bardzo, bardzo poważną organizację. One zostały nagrodzone najlepsze regaty na śródlądowe w Polsce. Także tutaj też to też świadczy o tym, że jesteśmy dostrzegani w całej Polsce, że dobrze się na nas mówi, tak?
0: Mhm. Też wydaje mi się, że warto podkreślić, że w tym roku każda eliminacja będzie oryginalna i związała się z pewnymi oczekiwaniami, ale pewne zmiany, to znaczy w przypadku tej pierwszych imprez, tej imprezy majowej, to będzie taka najbardziej klasyczna dla nas formuła, z tego względu, że zapraszamy wszystkie jednostki pływające, absolutnie ścigające się tutaj na okolicznych akwenach, nie tylko po całej Polski, czyli będziemy mieli przeróżne jachty kabinowe, klasy T1, T2, T3, te powiedziane jakby Delfia 24, Omegi, też deski, naprawdę będziemy ścigać na różnych tutaj łodziach, natomiast ta druga edycja, ta impreza poświęcona bardziej historii bazy i te regaty memoriałowe, które się odbędą przy okazji, to będą przede wszystkim regaty na naszych łodziach, które wynajęliśmy, to będą łodzie klasy Omega, prawdopodobnie w formule dwudniowej, to znaczy jednego dnia rozgramy półfinał, a drugiego dnia finał, ale oczywiście ta formuła jeszcze zostanie uzgodniona z zawodnikami, zobaczymy jak będzie frekwencja, bo liczymy na bardzo dużą liczbę zgłoszeń. Te trzecie regaty eliminacyjne, czyli regaty w starych sadach, to mają unikalną formułę z tego względu, że to są jest taki długi wyścig, długodystansowy jeden od starych sadów w zasadzie do Rynu i z powrotem, jest ten wyścig dla niektórych trwa w zależności zbliżył się do wiatru 2 godziny, powiedzmy, a nie dla niektórych wręcz tych godzin, nie wiem, kilka, nawet do 5 godzin, przypuszczam, że może trwać. Nowa formuła też pod koniec września, czyli te regaty w Olsztynie, które też Puchar Babiego Lata w zeszłym roku troszkę konkurowaliśmy ze sobą, bo odbyły się w tym terminie i miały podobną frekwencję, więc liczymy na to, że dzięki tutaj naszej udanej współpracy przyczynimy się do tego, że ta frekwencja jeszcze będzie lepsza zarówno u nas, jak tydzień później w Olsztynie. Oraz, co warto też podkreślić, i to cieszę się tutaj z tej inicjatywy nowego zarządu, że prawdopodobnie na finał wrócimy po kilku latach do Mrągowa i będzie to finał organizowany wspólnie z Mrągowskim Ośrodkiem Sportowym Baza, przy okazji też ich bardzo dużej imprezy, która odbywa się co roku, więc połączymy...
1: Czyli październik.
0: Październik, tak, początek października i tu połączymy takie dwie pieczenie na jednym ogniu, to znaczy my jako nieco bardziej doświadczeni seniorzy będziemy się ścigać na swoich łodziach, jeżeli chodzi o finał, natomiast będą też oczywiście klasa 420 tutaj wieńczyła swoje zmagania w Pucharze też chyba Polski, mistrzostw jakby województwa i Pucharu Polski, ale też szeroko pojęta klasa Optymizm, bo chyba w klasie chyba B i C.
2: Czyli to ty mamy zadanie takim moim motem, naszym motem w chwili powoływania stowarzyszenia, chcielibyśmy tak łączyć pokolenia i to jak gdyby bardzo dobrze wpisuje się ta impreza, o której Mateusz przed chwilą mówił, czyli finał. Będziemy się ścigać naprawdę od dzieciaka do osób, do seniorów, krótko mówiąc.
1: Żeglarskie Grand Prix rozszerzyło swoją działalność parę lat temu o właśnie nie tylko Mazury, ale także i Warmię, no bo wiadomo, na Warmii też mamy jeziora, no i właśnie ten Olsztyn, który tak naprawdę bogaty jest w jeziora i jest tam, gdzie żeglować.
0: Ja nie jestem w stanie wszystkich jezior w Olsztynie wymienić. Myślę, że nawet mieszkańcy Olsztyna, bo tych jezior jest kilkanaście, a niektórzy się kłócą, czy chyba 17, czy 18, ale mogę w tej chwili trochę niedoszacować albo przeszacować tą liczbę. Natomiast faktycznie, czy za sprawą OKŻ-u, czy za sprawą innych inicjatyw, chociażby Olsztyn żegluje, od kilku lat jest to fajny akwen, też trudny ze względu na te ukształtowanie tej przestrzeni, tego terenu, czy tą infrastrukturę, jest to trudny akwen do organizacji regat. Natomiast faktycznie jest moda na Olsztyn, a my chcemy być częścią tego trendu.
1: No ale też Mrągowo, Jezioro Czos, popularne w całej Polsce. No i też my co roku o tym mówimy, że Jezioro Czos jest takim doskonałym akwenem do oglądania i podziwiania tych regat, no bo z każdej strony tak naprawdę kibice mogą oglądać te zmagania żeglarzy.
0: Jezioro Czos, czy slogan Baza, slogan Mrągowo naprawdę otwiera wszystkie drzwi dla żeglarskie w Polsce i to ja podkreślam to od tylu lat i no, w zasadzie, czy ta szkoła przestała istnieć, czy mieliśmy jakieś tam perturbacje w różnych latach, ale ten symbol jest aktualny i ja zawsze staram się szukać tych elementów łączących czy te pokolenia, czy po prostu wszyscy, czy oddolnie, czy odgórnie, jakkolwiek by nie patrząc, dbamy o to, żeby to żeglarstwo w Polsce i czy ten symbol Mrągowa był zachowany.
1: Pierwsza eliminacja z cyklu Żeglarskie Grand Prix Warmii i Mazur odbędzie się w dniach 23-24 maja na jeziorze Czos w Mrągowie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Rusza Mrągowski Budżet Obywatelski 2027. Za chwilę dowiemy się, co się zmieni podczas kolejnej edycji budżetu. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Pauliną Zborowską-Wejchman z Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Za nami też spotkanie informacyjne, podczas którego omówiony został Mrągowski Budżet Obywatelski. Co zmieni się podczas kolejnej edycji? Jak to będzie wyglądało?
4: Jest bardzo dużo zmian, ale taka największa, podstawowa, to zmieniamy charakter zadań. Mamy zadania modernizacyjno-inwestycyjne, czyli zadania, które nie dają nam nowych inwestycji, tylko remontujemy, zmieniamy przestrzeń, która już istnieje, oraz zadania miękkie, wracamy do działań, które były w poprzednich, pierwszych budżetach obywatelskich w mieście i sprawdziły się. Na zadania modernizacyjno-inwestycyjne w tej edycji mamy 200 tysięcy złotych na zadanie, a na zadanie miękkie 50 tysięcy złotych. Liczymy tutaj też na takie poszerzenie naszych działań, czyli danie przestrzeni tym, którzy sprawdzili się w inicjatywach i ich działania, zadania są już dobrze realizowane i może pokuszą się o jakiś pomysł na zadania miękkie. Mam nadzieję też, że inni mieszkańcy chętnie wezmą udział w takiej nowej formie budżetu.
1: Skąd taka zmiana, że zadania akurat miękkie, ich było mniej w poprzednich latach albo w ogóle?
4: Było ich w ogóle tak naprawdę od 2021 roku. Wtedy mieliśmy ostatnie zadanie miękkie. A skąd taka potrzeba? Właśnie z analizy. Spojrzeliśmy na budżet z trochę innej strony, z potrzeb mieszkańców, zauważając oczywiście spadkową chęć składania wniosków, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, nasilające się wnioski, jeśli chodzi o inicjatywę lokalną. Stąd stwierdziliśmy, że trzeba znaleźć też przestrzeń na większe działania z większymi środkami. Stąd pomysł na to, żeby powróciły działania miękkie do budżetu obywatelskiego. No i analiza propozycji działań inwestycyjnych, która pokazała nam, że wiele z tych projektów zrealizowanych dzisiaj trochę już niszczeje w naszej przestrzeni. I nie chodzi nam o inwestycje, które właśnie mają oszpecać nasze miasto, tylko chcemy działań, które będą poprawiać jego działanie. Stąd ten plan.
1: Zadanie miękkie są znane naszym mieszkańcom, słuchaczom. Zadanie modernizacyjne to jest zupełna nowość, tego nie było.
4: Zadania modernizacyjne, inwestycyjne. Zakładamy tutaj takie działania, które pozwolą nam na przykład na poprawienie tego, co już istnieje w naszej przestrzeni. Jeśli powiedzmy w 2020 roku zrealizowaliśmy działanie z budżetu obywatelskiego, którym był plac zabaw, ale dzisiaj ten plac zabaw po momencie użytkowania przez dzieci widzimy, że powiedzmy nie spełnia swoich oczekiwań, bo nasze dzieci już dorosły i potrzeba trochę innych atrakcji, trochę innych zabaw, to poprawmy ten plac zabaw, nie twórzmy nowego obok, lecz poprawmy jego przestrzeń. Jeśli mamy siłownię, która została na przykład za Urzędem Miejskim zrealizowana z budżetu obywatelskiego i widzimy, że tej siłowni, powiedzmy, brakuje jakiegoś orbitreka, rzucam, to dodajmy go, nie twórzmy nowego. Jeśli widzimy przestrzeń, która już jest, ale brakuje wkoło niej, powiedzmy, ławek, to zróbmy tam ławki. Nie twórzmy nowego, ulepszajmy to, co już istnieje.
1: Zadania modernizacyjne mają dotyczyć wyłącznie inwestycji realizowanych w ramach mrągowskiego budżetu obywatelskiego, czy w ogóle wszystkich inwestycji realizowanych w mieście?
4: Wszystkich inwestycji. Zadaniem budżetu jest realizowanie tego na przestrzeni miasta, czyli na naszych gruntach, naszych działkach, bo tak jest najprościej nawet w kwestii procedury. Więc te przestrzenie ulepszamy i poprawiamy. Ja dałam taki przykład, jeśli chodzi o poprzednie inwestycje z budżetu miejskiego, bo też odwiedzam je i widzę, w jakim choćby intensywności użytkowania są dzisiaj. I stąd dałam przykład placu zabaw na osiedlu Ptasim, kiedy było ono realizowane do dzieci inicjatora miały wtedy powiedzmy 7 lat, dzisiaj mają 14, więc mamy już tą przestrzeń, gdzie możemy coś ulepszyć, tak? Bo dziś młodzież na przykład potrzebuje ławeczek na tym placu zabaw, żeby posiedzieć, pospędzać tam czas razem w takiej wytyczonej przestrzeni, a niekoniecznie pozjeżdżać na zjeżdżalni, która była fajna, kiedy miały lat 7.
1: Albo ławeczek, albo nawet boiska obok, no bo to już mowa o nastolatkach, tak?
4: Trzeba też pamiętać, że to jest 200 tysięcy, więc to jest kwota do nie bardzo dużych działań. Ja wiem, że to brzmi dla nas dzisiaj 200 tysięcy, ale musimy pamiętać, że to jest również koszt tego, że nam się wydaje, że wstawimy ławkę i po problemie, ale to jest mała architektura. I tutaj jeszcze nie ma tego problemu, ale powiedzmy boisko, to są plany, to jest plac budowy, to jest pozwolenie, to jest ktoś, kto musi to nadzorować. Każdy z tych elementów kosztuje i wpisuje się w te 200 tysięcy.
5: Tak, i z 200 tysięcy robi się 2 miliony albo kilka milionów.
4: Dokładnie, więc te zadania, które proponujemy do budżetu, warto przyjść i skonsultować. Przyjść, napisać maila, zadzwonić. Jest mnóstwo opcji, ale skontaktujmy się z urzędem jako tą przestrzenią, która właśnie doradzi, podpowie, na co może to starczyć, czy to jest dobry plan, czy nam się uda. A może się uda, ale musimy trochę to zmienić, więc tu polecamy przede wszystkim konsultacje tych swoich pomysłów.
5: Tak, konsultacje są bardzo ważne, dlatego że nawet huśtawka, którą zakupimy do własnego ogródka czy na działkę, ona będzie się różniła od tej huśtawki zamontowanej w przestrzeni miejskiej na placu zabaw miejskim.
4: Chociażby tym pięknym atestem, który musi posiadać każda huśtawka.
5: Więc i ta cena też będzie wyższa.
4: Tak jest, więc tutaj jak najbardziej pokój numer 16 przy sekretariacie jest tą przestrzenią, gdzie dowiedzą się Państwo wszystkiego na temat budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej. I poszukamy wspólnie rozwiązania, które pozwoli zrealizować dany pomysł.
5: Na jakim etapie jest teraz Mrągowski Budżet Obywatelski 2027?
4: Na etapie zgłaszania wniosków, więc wszystkie pomysły mieszkańców spływają do urzędu i już mogę pokazać trochę rąbka tajemnicy, że mamy już pierwszy wniosek w ramach budżetu obywatelskiego. Do 17 maja czekamy na Państwa pomysły w ramach budżetu obywatelskiego. Właśnie na te zadania modernizacyjno-inwestycyjne i na zadania miękkie. Można je zgłosić w formie papierowej, można je przede wszystkim zgłosić za pośrednictwem formularza dedykowanej platformy, którą mamy do budżetu obywatelskiego, a znajdą ją Państwo na samym dole naszej strony www.mragowo.pl. Tam wystarczy 10 minut tak naprawdę, 3 kliknięcia i stajemy się inicjatorami pomysłów miejskich. Więc jeśli tyle czasu mogą Państwo poświęcić i mają w głowie pomysł, to ja serdecznie zachęcam.
5: Budżet obywatelski 2026 już, można powiedzieć, za nami. Teraz pora na realizację inwestycji, które wygrały, zwycięskich inwestycji. Może przypomnijmy, jakie to działania, jakie to zadania.
4: Myślę, że to zadanie odbije się też dużym echem, bo jest to psi plac zabaw, który wielokrotnie był zgłaszany do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego. Psi plac zabaw w tej chwili jest na etapie realizacji takiej dokumentowej, więc niebawem do końca roku będziemy mogli z takiego psiego placu zabaw skorzystać w naszym mieście.
5: Jedno zadanie, które powstało na bazie dwóch.
4: Były dwa w zasadzie takie same projekty, stąd je połączyliśmy. Psi plac zabaw powstanie w obrębie targowiska miejskiego, więc to też taka przestrzeń, która nie będzie zakłócać spokoju jakimś innym mieszkańcom, ale też będzie dobrą przestrzenią dla piesków, bo ich też nic nie będzie rozpraszać. To będzie przestrzeń dla nich do socjalizacji. Mamy nadzieję tutaj też na stworzenie się jakiejś fajnej, nowej psiej społeczności.
5: Trudno na pewno powiedzieć o dokładnej dacie, ale mniej więcej, czy to będzie jeszcze przed wakacjami, latem, czy może na jesieni?
4: W tej chwili nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
5: No dobrze. Tak, jesteśmy na etapie zgłaszania projektów, zgłaszania zadań do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Co trzeba zrobić? Jaki pierwszy krok wykonać, żeby takie zadanie zgłosić?
4: No to tak jak już wspominałam, sprawa jest prosta. Chodzimy na stronę www.mragowo.pl bądź od razu www.budżetobywatelski.pl i tak dalej, ale znajdujemy platformę, która jest dedykowana dla budżetu obywatelskiego i tam mamy hasło zgłoś zadanie. Klikamy, wypisujemy dane, pomysł i klikamy wyślij. to jest cała filozofia składania zadania. Jeśli nie jesteśmy za pan brat z komputerem, to po prostu bierzemy wniosek papierowy, który można albo poprosić bliską osobę, żeby nam wydrukowała ze strony, bo on też jest dostępny na platformie do druku, bądź przyjść do urzędu i poprosić o taki wniosek, my go damy, wypisać i złożyć. Można też wysłać pocztą.
5: Jakie zadania nie będą brane pod uwagę?
4: Inwestycyjne. Czyli nie budujemy nowego, tylko modernizujemy to, co istnieje. A to tak naprawdę wszystko przychodzi na etapie już weryfikacji merytorycznej tych projektów, bo musimy też pamiętać o tym, że zgodnie z regulaminem projekt musi być na przykład w zgodzie ze założeniami miasta. Czyli jeśli, powiedzmy, planujemy my jako miasto modernizację jakiegoś placu zabaw, który dana osoba zgłosi do budżetu obywatelskiego, no to zasugerujemy jednak odstąpienie od tego wniosku, znalezienie innej przestrzeni, bo my na przykład mamy już zabezpieczony budżet na to zadanie.
5: Mhm. Dlatego warto rozejrzeć się w mieście i zajrzeć tam, gdzie może brakuje ławeczek, huśtawek, czy ewentualnie trzeba by było coś odnowić.
4: Dlatego też jeszcze raz podkreślę to, że warto z tym pomysłem przyjść do nas i po prostu o nim powiedzieć, porozmawiać, poszukać tego rozwiązania, żebyśmy mogli znaleźć to poprawne.
5: Mrągowski Budżet Obywatelski, jak sama nazwa wskazuje, chodzi o zadania, które będą realizowane na terenie miasta. Ale czy chodzi głównie o teren, o działki należące do miasta, o teren należący do miasta, czy na przykład teren może należeć do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych?
4: Zgodnie z regulaminem mamy taki zapis, że zgodnie z regulaminem mamy taki zapis, że zadania muszą być zrealizowane na terenie miasta. Jest odstępstwo i możliwość od tego, jeśli będzie zgoda danego właściciela w momencie składania tego projektu i jeśli ta przestrzeń jest dostępna dla wszystkich mieszkańców.
5: Więc na pewno przestrzeń prywatna, która na własnym, prywatnym ogródku tego zrobić nie możemy.
4: Myślę, że nie, bo raczej się nie zgodzimy, żeby ktoś nam tam chadzał w dowolnym czasie i dowolne osoby.
5: Więc co powinniśmy pamiętać jeszcze na koniec? Więc o czym powinniśmy pamiętać jeszcze na koniec?
4: Więc powinniśmy pamiętać, że w tym roku robimy działania inwestycyjno-modernizacyjne, czyli to, co zmienia nasze otoczenie do 200 tysięcy złotych oraz działania miękkie do 50 tysięcy złotych. Składamy wnioski do 17 maja za pośrednictwem platformy, którą znajdziemy na stronie Mrągowa oraz możemy złożyć je papierowo.
5: Dobrze, ja serdecznie dziękuję. A naszym gościem była dzisiaj Paulina Zborowska-Wejchman z Urzędu Miejskiego w Mrągowie, która opowiedziała o mrągowskim budżecie obywatelskim. Dziękuję.
4: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: kierunkowo. Słuchaj na 104.9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: W sali Orbita Mrągowskiego Centrum Kultury odbył się powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Do udziału w konkursie zgłosiło się 7 śmiałków. Wyniki przedstawi Agnieszka Piątkowska z Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Jest Tena Malinowska. Zapraszam.
2: Zawsze jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wystąpień, prezentacji, uczestników. Do konkursu zgłosiło się w tym roku 7 uczestników. Jury w składzie Alicja Naworska-Kotelon, Hanna Szymborska i pani Urszula Kuchcińska wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła pani Barbara Zapert, która przeczytała fragment powieści Katarzyny Enerlich Kiedyś przy błękitnym księżycu. Drugie miejsce zajęła pani Elżbieta Giers, która przeczytała wiersz Moja mała ojczyzna Zofii Chrostek. A trzecie miejsce zdobył pan Grzegorz Jarmużewski, który przeczytał fragment powieści Kto dał mi skrzydła Janiny Porazińskiej.
3: Moje nazwisko Barbara Zapert.
1: Pani Barbaro, drugi raz pani bierze udział w takim konkursie, w konkursie pięknego czytania dla seniorów. Dlaczego zdecydowała się pani wziąć udział w tym konkursie?
3: Raz, że jestem na emeryturze i mam bardzo dużo czasu, więc mogę poświęcić go temu, co kocham najbardziej. Kocham poezję, kocham prozę, kocham śpiew, muzykę. No i tak odnajduję się właśnie w tego typu imprezach.
1: Jaki fragment pani przygotowała?
3: Ja dzisiaj przygotowałam fragment książki pani Katarzyny Enerlich Kiedyś pod błękitnym księżycem. To jest książka, która traktuje o trudnej przeszłości, o szukaniu samego siebie, o alkoholizmie w rodzinie. Główna bohaterka Basia jest DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika. A mi tak kiedyś przyszło do głowy, że jeszcze powinno być takie określenie DRA, dorosłe rodzeństwo alkoholika, bo ona też potrafi zniszczyć życie. Ale jest w tej książce również dużo optymizmu, bo ona to jest opowieść o tym, że nigdy nie jest za późno, żeby poprawić swoje życie, żeby odnaleźć się na nowo i żeby odnaleźć szczęście w tym życiu. Zawsze jest na to czas. A pani autorka, pani Katarzyna, pięknie rozpoczęła książkę takimi słowami, że trudne dzieciństwo nie usprawiedliwia. Ono zobowiązuje, bo tak łatwo się wszystko tłumaczy teraz trudnym dzieciństwem, tak? Wszystkie złe rzeczy, które się w naszym życiu dzieją, bo miałam czy miałem trudne dzieciństwo. Nie musi to być wyrocznią na dorosłe życie.
1: Czy książki pani Katarzyny Enerlich, naszej mrągowskiej autorki, są pani bliskie?
3: Wszystkie mam we własnym zbiorze, wszystkie. Czekam teraz na następną, która będzie kontynuacją Akuszerki z Innsbrucka, na 5. część. Ma być wydana w czerwcu, więc liczę na to, że nawet załapię się może o autograf. Tak, mam całe wszystkie.
1: Tematy, które są poruszane, wątki, które są poruszane w książkach pani Katarzyny Enerlich, są pani bliskie? Utożsamia się pani z niektórymi?
3: W niektórych książkach tak, są mi bardzo bliskie. Nawet w tej ostatniej książce, której fragment dzisiaj odczytałam.
1: Czym kierowała się pani, wybierając właśnie ten fragment?
3: No właśnie tak przeglądałam swój księgozbiór od kilku dni i głównie czyta się na takich konkursach książki takich pisarzy, autorów znanych gdzieś tam, tak? A ja tak postawiłam właśnie na nasze podwórko tutaj, na naszą autorkę. Trafia w moje serce, o tak, swoim piórem trafia w moje serce, tak powiem.
1: W tym roku po raz pierwszy w Mrągowie miał miejsce konkurs recytatorski dla seniorów. Czy brała pani w nim udział?
3: Właśnie niestety to był w ten dzień, kiedy nie mogłam uczestniczyć. Z wielkim żalem, ale być może w przyszłym roku.
1: Woli pani jednak czytać czy recytować?
3: Też. Przypominając sobie lata młodzieńcze, to brałam bardzo dużo razy udział w takich konkursach. ale chyba na obecną chwilę wolę jednak czytać. Może pamięć zawodna już by była, może jakiegoś długiego tekstu nie dałabym rady się nauczyć, nie wiem.
1: Mamy tydzień bibliotek. Biblioteka Miejska w Mrągowie włącza się również w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Czy książka jest Pani bliska? Czy chętnie spędza Pani czas z książką?
3: Głównie spędzam czas z książką, z uwagi na to, że ja nie oglądam w ogóle telewizji, nie włączam telewizora, więc zostaje mi książka. Na zabicie czasu, na może nawet nie na zabicie, na uprzyjemnienie sobie czasu, tak? Ponadto śpiewam w chórach, więc jeszcze też tak sobie tutaj uprzyjemniam czas, ale książka jest przede wszystkim, tak, jest najpiękniejsze, co może dać takie wyciszenie umysłowi i taką radość.
1: W tym świecie, który goni za technologią, za nowymi technologiami, kiedy jest taki duży dostęp do internetu, to jednak nie internet, a bardziej ta książka.
3: Tak, zdecydowanie bardziej książka.
1: Po jakie tytuły Pani najchętniej sięga?
3: To znaczy bardzo różne w zasadzie. Bardzo lubię sagi, bardzo lubię obyczajowe. Nie pogardzę też jakimś dobrym kryminałem, także ta tematyka jest dosyć szeroka.
1: Książka, którą ostatnio miała Pani w rękach, którą ostatnio Pani czytała?
3: Czytam Położne. To jest tak jakby kontynuacja akuszerek, które już przeczytałam i teraz czytam Położne.
1: Powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Taka nowa inicjatywa tak naprawdę. W ubiegłym roku miał miejsce pierwszy konkurs, w tym roku już powiatowy. Czy warto takie konkursy organizować? Czy jest potrzeba, żeby takie konkursy organizować, żeby uaktywniać seniorów?
3: Myślę, że jak najbardziej warto, tylko może przekaz jest taki za... Chociaż nie, plakaty są porozwieszane, seniorzy. Nie wszyscy śledzą internetowe strony, nie wszyscy może czytają plakaty, ale tak, warto bardzo, bardzo. Tak jak mówiłam, dla poprawy swojej codzienności takiej, tak, dla uprzyjemnienia swojej codzienności, żeby tak nie zamykać się tylko w tych swoich czterech ścianach, ale wyjść do ludzi i tak pokazać ludziom, dać siebie troszeczkę, że ja też potrafię, nie muszę być jakimś artystą czy kimś znanym, że mogę wyjść, pokonać swój taki wstyd, może lęk troszeczkę przed wystąpieniem i pokazać, co potrafię.
4: W lecie miasto festiwalowe ma artystyczną wymowę, zaś zima niebywała do reszty nas podjuznała. Bez zbędnej przesady można mnożyć tu przykłady. Jednak ta aura wyjątkowa zwabia do naszego Mrągowa. O Mrągowie piszę bardzo dużo. Jest to jeden z przykładów naszego Mrągowa, także chwilę wykorzystałem, Panie Uszczyno. Co prawda poza konkursem wystąpiłem, ale...
5: Jest to pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania. Ale drugi, ponieważ w ubiegłym roku był mrągowski konkurs. Przepięknie Państwo czytali, wzruszaliśmy się, ale wiadomo, list jest i musieliśmy troszkę główkować. W imieniu biblioteki serdecznie dziękujemy Państwu za udział, ale chciałabym podziękować właśnie Bibliotece Mrągowskiej za to, że ten pomysł, który był w moim sercu, został naprawdę zrealizowany przez Was, Panie, i mam nadzieję, że będzie w dalszym ciągu realizowany. Zapraszam również do następnych konkursów, które będą w następnym roku, a więc recytatorski i konkurs pięknego czytania. W zanadrzu jeszcze mam inne takie konkursy, pomysły na konkursy, ale zobaczymy, czy będą zrealizowane. Dziękuję. Ja też chciałam bardzo podziękować za zaproszenie do jury. Dziękuję Wam, dziewczyny, bo to naprawdę zawsze są mile spędzone chwile. Jak usłyszałam, że jest 7 osób, pomyślałam, kurczę, tak mało, ale wiecie co, to naprawdę tak się mi usłyszało, to nie trzeba było więcej. Ta siódemka była naprawdę wspaniała, perfekcyjna. Dalej bierzcie udział w konkursach, nie teraz, to za rok. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane i jeżeli się jeszcze tutaj spotkamy, to będę mogła Was ponownie wysłuchać. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję.
6: Zaczynamy od trzeciego miejsca i zapraszam pana Grzegorza Jaworzewskiego. Wszystko się teraz rozstrzygnie. Dyplom za zajęcie drugiego miejsca w powiatowym konkursie pięknego czytania dla seniorów mam zaszczyt wręczyć pani Elżbiecie Gierz. Zapraszam. No i pierwsze miejsce. Zapraszam panią Barbarę Zapert.
1: Jak się państwo czujecie z takim wyróżnieniem? Podium jest.
7: Czuję się ogromnie wzruszony, ponieważ brałem udział w zeszłym roku i otrzymałem wyróżnienie, a w tej chwili tak się zastanawiam, może będzie szansa chociaż na podium. Także jestem wdzięczny za te pierwsze miejsce. Gratuluję drugiemu i pierwszemu, ponieważ mam świadomość, że po prostu, że te czytania były po prostu lepsze, bogatsze. Także nie mam żalu do komisji, a bardzo się cieszę, że znalazłem się na podium.
1: Ale w ubiegłym roku było wyróżnienie, więc w tym roku jest lepiej. Progres, można powiedzieć.
7: Krok dalej, także trzeba pracować, widocznie wyciągać wnioski. No w ogóle bardzo się cieszę, że mogłem akurat ten fragment przeczytać książki. Czytałem ją sobie po złamaniu kostki bocznej, przebywałem w domu unieruchomiony, dużo było czytania, dużo książek, ale ta akurat tak mnie szczególnie urzekła, Janiny Porazińskiej, Kto mi dał skrzydła, powieść o Janie Kochanowskim.
1: To oznacza, że cały czas warto próbować i warto się rozwijać.
7: Tak, jak najbardziej nie rezygnować, bo samo uczestnictwo już jest jakimś bogactwem, ubogaceniem, tak jak w zeszłym roku, wysłucha się innych, a przy okazji można też swój warsztat czytania, że tak powiem, nie tylko pielęgnować, ale i jakoś tak rozwijać.
1: A po jakie lektury, po jakie książki najchętniej pan sięga?
7: Właściwie myślę, że jest to, poezja, ale nie stronię też od prozy. Szukam książek wartościowych, takich, które pomagają mi lepiej spojrzeć na życie, lepiej je przeżywać. No, w wieku prawie 65 lat to człowiek już tak patrzy z perspektywy i stara się każdy dzień jak najlepiej wykorzystać.
1: Jak się pani czuje, drugie miejsce, no to duże osiągnięcie.
8: To znaczy, ja jestem pierwszy raz w ogóle na takim konkursie. Czytania nigdy nie brałam udziału w żadnym takim przedsięwzięciu. No, jestem zaskoczona, bo oczywiście starałam się jak najbardziej wszystko przekazać, to co autorka w tym swoim wierszu zawarła. No i się cieszę bardzo, że jednak ta moja praca, którą włożyłam w to, no jakiś efekt przyniosła. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, że akurat drugie miejsce mogłam zdobyć, że komisja to doceniła i publiczność również. Także mam nadzieję, że na przyszły rok również podejmę się takiego zadania, żeby być tutaj i swój głos też oddać tak po prostu. Jeśli ludzie chcą takich rzeczy, chcą słuchać, chcą się w to angażować, no to ja jestem za, jak najbardziej.
1: Czy takie wystąpienie przed publicznością było dla pani stresujące, czy raczej z wiekiem to już się człowiek coraz mniej stresuje? Jak to jest?
8: Nie było stresujące. Oczywiście jakieś tam takie wzruszenie i trochę ten głos jednak drżał, mi nie powiem, ale to już wiek swoje robi, tym bardziej, że ja w swojej działalności w grupie Iskierka Nadziei biorę udział w takich różnych sprawach kabaretowych, aktorskich, także, że jestem troszeczkę, jestem amatorką oczywiście, ale jestem oswojona z takimi rzeczami. Publiczność przed dużo większą w Pieckach, żeśmy występowali publicznością u nas w Domu Kultury. No tutaj fajnie, że też dopisała.
7: Jeszcze można coś dodać? Chciałbym przy okazji podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali życzliwym słowem i modlitwą, ponieważ mimo, że jestem lektorem w parafii Świętego Ojca Pio w Mrągowie na co dzień, to jednak odczuwałem pewną tremę i myślę, że to wsparcie osób bliskich bardzo mi pomogło, także pozdrawiam i dziękuję.
1: Pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów odbył się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Za nami pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Mrągowską Radę Seniorów oraz Bibliotekę Miejską w Mrągowie. Mrągowska Rada Seniorów jest podmiotem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Działa na rzecz osób starszych poprzez inicjatywy na rzecz seniorów, także te kulturalne.
8: Urszula Kuchcińska, Mrągowska Rada Seniorów, organizator właśnie pierwszego konkursu, powiatowego konkursu Pięknego Czytania. Współpracujemy razem z naszą biblioteką mrągowską, czytelnią i my jako Rada Seniorów działająca przy burmistrzu zaproponowaliśmy właśnie taki konkurs, gdzie biblioteka z miłą chęcią włączyła się w jego realizację. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co usłyszałam. Pod wielkim wrażeniem byli również pozostali członkowie jury oraz widzowie, którzy towarzyszyli właśnie tym wszystkim osobom, które pięknie czytały. Zachęcam, aby pozostałe osoby, które są w domu, które posiadają również talent pięknego czytania, recytowania, aby odkryli się i przyszli do nas właśnie, aby uczestniczyć w tych konkursach.
1: 7 uczestników wzięło udział w tym konkursie. To niewiele.
8: Być może nie mają odwagi, chociaż jest bardzo dużo zdolnych seniorów, którzy mogliby uczestniczyć w tym konkursie, ale w tym czasie dzieje się dużo Mrągowie i oni są bardzo zajęci. Nie zdążyli się przygotować do tego konkursu. Mieli inne zadania do realizacji.
1: W ubiegłym roku pierwszy raz konkurs pięknego czytania dla seniorów miał miejsce w Mrągowie. Po tych 2 edycjach już, co może pani powiedzieć?
8: No, jestem bardzo zadowolona z tych 2 edycji. Jestem wprost szczęśliwa, że ten mój pomysł został zrealizowany i że jest wspierany przez tak wiele osób, którzy uczestniczą aktywnie w konkursie, w jego przygotowaniu. Za coś serdecznie dziękuję paniom z biblioteki naszej mrągowskiej i tym osobom, którzy uczestniczą w recytacji czy w pięknym czytaniu.
1: Co by pani chciała powiedzieć pozostałym seniorom, którzy może wahali się, nie wzięli udziału, a zastanawiali się nad tym?
8: No proszę państwa, zachęcamy, nie zastanawiajcie się nad tym. Umiecie wszystko to pięknie zrobić, a przede wszystkim też zachęcam panów, żeby uczestniczyli w tych konkursach, bo przewaga jest pań.
9: Wojciech Rudnicki, przewodniczący Mrągowskiej Rady Seniorów.
1: Konkurs pięknego czytania dla seniorów zgromadził uczestników, ale też osoby, które kibicowały. No i też to była okazja, gdzie mógł pan się podzielić tym, czym zajmuje się Mrągowska Rada Seniorów. No właśnie, czym ta Mrągowska Rada się zajmuje?
9: Mrągowska Rada Seniorów, to trzeba zacząć od tego, że jest to społeczne działanie całkowicie. Bo to trzeba podkreślić, bo niektórzy uważają, że to jest na zasadzie jak Rada Miasta. Nie, my jesteśmy przy burmistrzu powołani i zajmujemy się właściwie sprawami przyziemnymi, w cudzysłowie, związanymi z seniorami. To jest nasze główne działanie. Staramy się ułatwić codzienne życie mieszkańcom po 60 roku życia. Zauważamy te błędy, które na co dzień występują, utrudniają życie mieszkańcom naszego miasta. Są to złe chodniki, naprawa chodników, a wiele rzeczy, które służą dłużej. Mówiliśmy już o kopercie życia, która 2 razy została wydana, również poradnik mrągowskiego seniora, już 2 wydanie poszło w ilości 350, nakład 350 sztuk. Są tam zawarte porady, adresy instytucji zdrowotnych przede wszystkim, telefony. Wszystko to ułatwia życie mieszkańcom naszego miasta.
1: Mówił pan o tej kopercie życia. Wie pan, ile sztuk takich kopert zostało przekazanych seniorom?
9: Kopert życia w pierwszym rzucie zostało przekazane około 300. Było to 4 lata temu, a w tej chwili 350 jeszcze zostało rozdanych dodatkowo. W tej chwili już nie dysponujemy takimi kopertami, one były rozprowadzane przez organizacje pozarządowe z Urzędu Miasta. Urząd Miasta wydrukował to nam i to poszło już w teren. Także nie mamy, nie dysponujemy w tej chwili tymi kopertami.
1: Jakie działania udało się wypracować, co udało się zmienić w mieście dzięki właśnie Radzie Seniorów?
9: Te zmiany to są na co dzień może nie dostrzegane przez społeczeństwo, ale jest ich dużo. Są to drobne rzeczy jak naprawy, poprawa chodników, naprawa schodów, wejść do poszczególnych instytucji, barierki przy tychże schodach, szczególnie do sklepów. Rozmawiamy również o tym, żeby ławki były dostępne dla starszych ludzi, nie tylko dla krasnoludków, bo mamy w mieście dosyć dużo ławek, ale te ławki betonowane tak osiadły w terenie, że to krasnoludki tam mogą siadać, ludzie starsi nie siądą, bo nie wstaną z tej ławki.
10: No i to zadanie nasze jest takie wszechstronne, tak jak powiedział pan Wojciech, że nie wszystko się da zauważyć, ale naprawdę mamy bezpośredni kontakt z seniorami i przekazujemy to panu burmistrzowi w formie naszych uchwał. Ja chciałabym również zaapelować jeszcze do innych gmin, ponieważ jestem w Warmińsko-Mazurskiej Radzie Seniorów i Mrągowska Rada Seniorów istnieje, Pieckowska Rada Seniorów istnieje. Brakuje jeszcze Rady Seniorów w Sorkwitach i Mikołajkach, a więc zachęcam seniorów, aby społecznie doradzali swoim władzom, co powinno być zrealizowane, jeszcze podpowiedzieć tym władzom, ponieważ mają bezpośredni kontakt z tą społecznością senioralną. To jest bardzo, bardzo ważne.
1: O co postulują? Czego potrzebują jeszcze seniorzy w Mrągowie? Ciekawa sprawa, o której pan mówił, to właśnie te krzesełka w blokach.
9: W tej chwili Rada wystąpiła do spółdzielni mieszkaniowych o zamontowanie tak zwanych krzesełek spoczynkowych w blokach czteropiętrowych na klatkach schodowych, tam gdzie są te podejścia. Krzesełka te są wzorowane na te krzesełka, które pospolite były w przejściach w wagonach kolejowych. One nie utrudniają nikomu przejścia ani prowadzenia akcji ratunkowych, a dla ludzi starszych jest to bardzo pożądana rzecz, bo widzimy nawet na co dzień, jak stoją i trzymają się poręczy, żeby wejść na czwarte, trzecie, a nawet drugie piętro.
1: Te krzesełka miałyby być przymocowane na każdym piętrze?
9: Na pierwszym piętrze, na parterze nie ma potrzeby, ale sądzę, że trzecie, czwarte piętro bezwzględnie powinno być. Pomimo to, że ostatnio obserwuje się, że na tych czwartych piętrach młodzi ludzie wykupują te mieszkania, bo starzy ludzie już niestety odchodzą nam.
1: Krzesełka miałyby być przymocowane, żeby nie zmieniły swojej lokalizacji.
9: Krzesełka, tak jak wspomniałem, byłyby przymocowane na stałe i one na sprężynach przylegałyby do ściany, tak jak wzorowane na krzesełkach w wagonach kolejowych.
1: Co jeszcze? O co jeszcze postulują seniorzy z Mrągowa?
9: W tej chwili jest problem z dojazdem na M-Park. Zwracam się z prośbą o to, żeby tam uruchomić autobus miejski. Jest trochę problemów, ponieważ to jest teren prywatny. Miasto nie może przystanku bezpośrednio zlokalizować na terenie tego przedsiębiorstwa, ale będzie jakieś zaradzenie, że obok gdzieś będzie dojazd. Również ostatnio zwracamy się, to już nie pierwszy raz, o to, aby w Mrągowie zrobić Białą Niedzielę, która na wzór, która była już robiona 4 lata temu. U nas brak jest takich gabinetów lekarskich jak dermatolog na przykład, to już 4 albo 5 lat nie jest. jeżdżenie do Biskupca, gdzie też już nie ma w tej chwili przychodni dermatologicznej. Pozostaje Olsztyn, Kętrzyn albo inne miasta. To są rzeczy, które tak systematycznie Rada ubiega się o nie. Wiadomo, że nie są to proste rzeczy, bo to się wiąże z funduszem jakimś. Ale miejmy nadzieję, że to powstanie.
1: Oprócz tego Mrągowska Rada Seniorów działa też kulturalnie. Takim kulturalnym wydarzeniem dla seniorów był m.in. pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania. Co jeszcze?
10: No, oprócz konkursu pięknego czytania to był jeszcze konkurs recytatorski. Powiatowy konkurs recytatorski, który odbył się w miesiącu marcu. Też cieszył się wielkim powodzeniem. Podziwiałam te wszystkie osoby, które recytowały przepięknie, interpretowały wybór danego utworu, a były to bardzo, bardzo długie utwory. Gratuluję pamięci tym wszystkim, którzy wystąpili i zachęcam innych do tego konkursu. Jeżeli chodzi o Mrągowską Radę Seniorów, to opracowaliśmy wspólnie z pozostałymi seniorami, którzy są w Mrągowie, między innymi z Klubem Seniora, również Quest. Jest to taka gra terenowa, do której zachęcamy seniorów, mieszkańców miasta Mrągowa, młodzież, aby w tym uczestniczyła. A rzecz polega na tym, że tematem tego questu jest architektura Mrągowa nad jeziorem Czos. I to jest tak ładnie zrobione w formie wiersza, gdzie obserwuje się, co znajduje się na trasie tego questu. No a później trzeba zakończyć ten quest, bo tam są różne takie punkty, gdzie trzeba będzie wpisywać, zakodować i przyjść i odnaleźć odpowiednie miejsce, gdzie schowany jest tak zwany skarb.
9: Myślę, że koleżanka pani Urszula w naszej radzie jest taką osobą wiodącą w tych sprawach wszystkich, które na zewnątrz wychodzą, stanowią integrację z całym społeczeństwem. Jest to cenna rzecz. Siedziba Mrągowskiej Rady Seniorów znajduje się w tak zwanym MCAL-u, to jest na terenie byłej jednostki za halą sportową. Tam otwarte to jest biuro od godziny 8 do 16. W każdej chwili można zajść, skontaktować się i załatwić sprawę. To znaczy, jeśli chodzi o, jak powiedziałem, o biurze, biuro administracyjne, natomiast nasza siedziba może przyjąć interesantów zawsze w środy lub we wtorki od godziny 10 do 12.
1: We wtorki i środy?
9: Tak.
10: Dużo seniorów udało mi się poznać podczas rozdawania mrągowskiego poradnika seniorów. A zrobiłam to w ten sposób, że poszłam na przystanek, rozdawałam te poradniki, również jadąc naszymi środkami lokomocji, rozdawałam po prostu poradnik seniora i w ten sposób ten kontakt taki bezpośredni był osiągnięty przeze mnie, jak i przez pozostałych seniorów. Było trochę takie przybliżenie, kim ja jestem.
1: Dyżury przedstawicieli Mrągowskiej Rady Seniorów odbywają się w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Przed nami spotkanie, a właściwie wykład warsztatowy. Czy dieta jest nam potrzebna? Taki tytuł tego spotkania. Justyna Malinowska, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Meloradia. Witam też naszych gości. W naszym studiu są dziś Elżbieta Olender i Monika Sienkiewicz, inicjatorki tego wydarzenia. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
1: Dlaczego w ogóle takie spotkanie, taki wykład w Mrągowie? Skąd taki pomysł?
11: Pomysł w ogóle wyszedł od Eli, jak zresztą większość pomysłów, które organizujemy i tworzymy w Mrągowie. Inicjatywa była taka, że chcieliśmy dać

0: Nalewaj Nowak. Pani doktor zajmuje się dietoonkologią, psychodietetyką i psychoonkologią. A właściwie, jeżeli chodzi o panią Jolę, to znajomość bardziej poszła od Eli, a resztą zajęłyśmy się już tutaj na miejscu.
1: Nasza znajomość to oparła się na tym, że ja, może te słowo oparła, ale to niech tak, już tak chyba będzie. To było miało być wydarzenie w 2020 roku. Te wydarzenie, którą ja organizowałam Brzozowa 16 w tym miejscu. I akurat ta sytuacja taka wyszła, że ja już tam kilka tych spotkałam na drodze. 5 czy 6 lat temu chciałam po prostu panią Jolę tu zaprosić do Mrągowa, żeby po prostu powiedziała o tej diecie, o tak jakby koleżanka powiedziała, o takich schorzeniach, których naprawdę nie mamy pojęcia, że takie schorzenia możemy mieć, nie? Bo pani po prostu ma czym miała swoje laboratorium, bo ona ogólnie tu pracuje w szpitalu w Poznaniu i zajmuje się właśnie, tą dziedziną się zajmuje, tak? Ona tylko się zajmuje właśnie takimi właśnie osobami, którym bardzo dużo, to jest człowiek naprawdę warto do niej się zgłosić, w ogóle wytłumaczy, wszystko powie jakie badania w tym kierunku zrobić. Ludzie, którzy mają stany zapalne, czy są po chorobie onkologicznej, tak? To w tym kierunku trzeba badania zrobić i nie można diety samemu sobie ustawiać, czy albo zwykły dietetyk, tak? Nie obrażając nikogo, tylko musi być dietetyk kliniczny, nie zwykły dietetyk, mając na uwadze pewne rzeczy, na przykład niektórzy się, taka była dieta keto, a ta dieta nie jest dla wszystkich. To musi osoba, która naprawdę dietetyk kliniczny się powinien tym zająć, dlatego że każdy z nas jest inny i to się robi w tym kierunku badania.
0: O tym też właściwie będziemy rozmawiać właśnie na tym wykładzie.
1: Tak.
0: Dlaczego jedna dieta działa dla mnie, ale w sumie dla ciebie już nie musi.
1: Tak,
0: nie?
1: Tak. Każdy z nas jest inny i jednemu pasuje, drugiemu nie. Na przykładzie takiej mam, o koleżance powiem, nikomu nie będę mówić imienia, nazwiska. Nasza Amazonka. Była taka sytuacja, że syn jej znalazł, bo ona cukrzycę ma i znalazł jej dietę.
2: Dietę w internecie pewnie jakąś przykładowo.
1: Tak, dietę w internecie znalazł i ona tą dietę stosowała rok czasu. I ja jej tłumaczyłam, że ta dieta nie jest dla ciebie. Ta dieta nie jest dla ciebie, to jest dla ludzi zdrowych, którzy ważą 100 kilo, czy tam 120 załóżmy. To dieta dla takich ludzi zdrowych, ale ma cukier podwyższony. I musi być też w tej diecie, mówię, białko. Ona nie zrozumiała tego i ja mówię białko. No, dalej odchudzała się, tą dietę prowadziła, w końcu bardzo było źle. Ja mówię, słuchaj dziewczyno, musisz iść do dietetyka, jak nie stać się na takiego dietetyka, tego dietetyka klinicznego, no to idziesz do zwykłego, to już mniejsze zło. Idziesz i ona ci ustala, pokaże ci zrobić, powie ci jakie badania porobić.
2: Dietoonkolog, psychodietetyk, takie specyficzne dziedziny, to oznacza, że po prostu ta dieta jest tak ważna, tak istotna w życiu człowieka.
0: Dokładnie, bardzo jest ważna, dlatego bardzo nam zależy właśnie na tym, żeby właśnie to spotkanie doszło do skutku i żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tego spotkania. Spotkanie, tak jak już wspomniałam, jest otwarte, czyli bezpłatne, można na nie przyjść, można się dowiedzieć wielu rzeczy, bo spotkanie będzie złożone z trzech części. Pierwsza część to jest część wykładowa, gdzie omówimy właśnie, czym jest dieta, po co w ogóle jest nam dieta i dlaczego jest tak ważna. Później będzie część druga, czyli część taka warsztatowa, gdzie w sposób praktyczny omówimy, dlaczego i co jemy, w jakich porach dnia i dlaczego moje śniadanie jest okej dla mnie, ale już dla drugiej osoby moje śniadanie może nie być w porządku. I później będzie jeszcze właśnie trzecia część, część przeznaczona na pytania i odpowiedzi właśnie do pani doktor, pani Joli. I właśnie będzie można zadać pytanie, będzie można uzyskać odpowiedź i bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej osób się zjawiło.
2: jeden z punktów spotkania, jeden z tematów spotkania, to czym jest odchudzanie i czym różni się od odchudzania po chorobie? To też jest taki istotny temat, trochę inny, no bo wiadomo, o tych dietach bardzo dużo się mówi, ale jeżeli chodzi o osoby, które chorują na jakąkolwiek chorobę,

0: albo właśnie taką onkologiczną, to jednak to też będzie zupełnie inna sprawa, zupełnie inaczej ta dieta będzie wyglądała.
1: Oczywiście, że tak. Spotkałyśmy się tutaj z Elą, z taką sytuacją, że kobieta chorująca powiedziała, że lekarz powiedział jej, że ona nie może schudnąć. Nie wolno jej schudnąć, nie wolno jej się odchudzać, no ale jednak, no nie oszukujmy się, nasza kondycja fizyczna i to, jeżeli jesteśmy otyli, ociężali, no odbija się to i na stawach, i na ciele, i na, oczywiście też na naszej psychice. Dlatego właśnie jest po to to spotkanie, żeby ludzie zobaczyli, że to nie jest takie zwykłe odchudzanie, no bo wiadomo, jeżeli jesteśmy zdrowi, nie chorujemy, no to możemy sobie eksperymentować z tymi dietami. Jednak jeżeli chodzi o osoby, które są czy po nowotworze, czy podczas innych chorób, tak, i dostają taką odpowiedź od lekarza prowadzącego na przykład, że no nie wolno pani się odchudzać, bo ma pani tutaj leki, tak, i to może skutkować no niedobrze dla pani, no to warto też poznać jakby drugą stronę, tak, żeby i innych uświadamiać, że to nie jest takie hop-siup, że kurczę, słuchaj, weź tutaj, dobra dieta była dla mnie, tak, i spróbuj, u ciebie też ona powinna zadziałać, bo przecież u mnie działa, tak. I często właściwie oceniamy tak ludzi, tak, widzimy osobę otyłą i w sumie nie wiemy, co się za nią kryje, czy ona choruje i boi się podjąć jakiekolwiek kroki, no bo przecież lekarz powiedział, że mogą być negatywne skutki, czy faktycznie po prostu ona nie wie, co ze sobą zrobić, tak? A z drugiej strony też właśnie osoby, które no, są w takiej sytuacji, mają możliwość dowiedzieć się czegoś więcej, tak? Mogą dowiedzieć się, że jest coś, co mogą zrobić. Co mogą zrobić przede wszystkim, tak?
0: Tak, dokładnie. Nie wiemy, co za tym człowiekiem stoi i rzeczywiście, jeżeli chorujemy, to nie znaczy, że mamy być otyli, tak? No bo to jednak, tak jak powiedziałaś, że to w naszej głowie też siedzi i na pewno z nadwagą nikt nie czuje się dobrze.
1: No oczywiście, że tak. Pierwsza rzecz, no wiadomo, jak chodzi się po schodach, tak? Ja ze swoją wagą czuję schody w jeden sposób, ja mogę sobie przeskoczyć po 2 stopnie i dla mnie jest okej, tak? Po 2 piętrach się zmęczę, wiadomo, będzie zadyszka, ale osoba, która będzie ważyła drugie tyle, jej będzie po prostu ciężko przejść nawet, nie wiem, pół piętra czy piętro, tak? Więc tutaj nie ma nawet porównania, no, czy jest komuś wygodnie, czy nie jest, tak? I tutaj nie mówimy wcale o akceptacji, bo to jest zupełnie inny temat, bo wiadomo, każdy z nas jest innym człowiekiem i akceptujemy siebie takiego, jakim jesteśmy, no bo nasze ciało jest naszą świątynią, ono jest naszym naczyniem, tak? I po prostu powinniśmy się szanować i korzystać z zasobów, które mamy, a nie się, nie wiem, biczować, czy stawać przed lustrem i krzyczeć do siebie, jaki ja to jestem okropny, tak? Bo wcale nie o to chodzi. Jak najbardziej trzeba się akceptować, tylko akceptacja nie znaczy zostaw to wszystko jak jest i męcz się. No nie o to chodzi w życiu.
2: Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć odnośnie też tego odchudzania, bo to nie tylko właśnie przez żywność, ale tak samo i tabletki i tak samo emocje. Tu tą dużą rolę wchodzą emocje, bo ja widzę też czasami po sobie, że jak się zdenerwuję, to też czuję taką, oczywiście to wyrzucam, bo taką osobą jestem, ale też i gromadzi mi się ciało, zatrzymuje wodę, tak? To jest takie, na takiej zasadzie, że albo wyrzucam, albo nie wyrzucam tego. Też przez emocje się człowiek normalnie puchnie.
1: Dlatego tak ważna jest relacja z jedzeniem i relacja ze sobą, o czym też wielu z nas nie wie, także w ogóle jest coś takiego jak relacja z jedzeniem.
2: Tak. I musimy jeść nie przy telewizji, jeść wolno,
1: w skupieniu
2: i tak dalej, i tak dalej. To jest też ważne, bo to 2 w 1. No, żywność.
1: Ale wiadomo, nie będziemy tutaj się za dużo rozpowiadać, oczywiście, bo wtedy nie będzie po co przyjść na spotkanie.
0: Tak. Ale tak, rzeczywiście tak jest, że jedni przez stres mogą chudnąć, a inni mogą przez stres tyć. No.
2: Tak jak przykład sytuacja na przykład ze mną. Ja przez stres jem. Potrzebuję zaraz, mózg mój potrzebuje zaraz, no daj mi trochę jedzonka jakiegoś, daj. I wtedy jem, nie? Albo coś robię, zajmuję się czymś, tak? Sprzątam, robię, albo coś walnę czymś, nie? Tak rzucę i powiem, cholera. No.
0: Trzeba się jakoś wyładować w jakiś sposób.
2: To jest takie, przepraszam, wyładowanie takie, nie?
0: Czy dieta jest nam potrzebna? To jest w ogóle bardzo tytuł tego spotkania. Podczas tego spotkania uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytanie, czy dieta jest nam potrzebna, ale no już chyba dzisiaj też możemy powiedzieć, czy dieta jest nam potrzebna? Chyba tak.
1: Oczywiście, że tak. Odżywiając się w sposób, który nasze ciało będzie akceptowało, kiedy nasze jedzenie będzie dawało nam energię, my też będziemy tą energię emanować. Jeżeli my nie będziemy jeść rzeczy, które żyją, które dają nam energię, też będziemy się po prostu umartwiać siłą rzeczy. I nasze ciało nie będzie tego akceptować, no bo jakby, czemu mam akceptować cokolwiek? Czy my jako ludzie żyjący w swoich warunkach akceptujemy cokolwiek? No nie, chcemy żyć wygodnie, chcemy żyć komfortowo, w spokoju, tak? A nasze ciało, ono też chce. I albo mu to damy, albo nie damy. Nasze ciało jest super mechanizmem, bo ono potrafi się uzdrawiać, ono potrafi się regenerować, ale my nie możemy mu przeszkadzać. A dieta jest czymś, co albo pomaga, albo przeszkadza.
0: Dlaczego warto przyjść na to spotkanie?
1: Dlaczego warto przyjść na to spotkanie? Dlatego, że w Mrągowie nie mamy dietoonkologa, nie mamy dietetyka klinicznego, nie mamy psychodietetyka i nie mamy psychoonkologa. I niecodziennie mamy okazję spotkać się z nim twarzą w twarz i móc zapytać o problem, który nas dotyczy. Tutaj 16 maja jest taka możliwość, więc dlaczego z tego nie skorzystać? Ja bym skorzystała i ja z tego skorzystam. Ja jestem jedną z współorganizatorek i ja uważam, że warto, dlatego jak najbardziej zapraszam.
2: Dlatego, że to jest osoba, która naprawdę... To jest taka osoba, która
1: wie, co robi,
2: wie, co robi i jeździ na wykłady. Wykładu dużo, dużo na wykłady jeździ. Podejście ma jako człowiek też, jako
1: wieloletnie doświadczenie,
2: wieloletnie doświadczenia, jako dietetyk. I naprawdę warto skorzystać z tego.
0: No niepowtarzalna szansa.
2: Tak, niepowtarzalna szansa. Tak, ma pani rację. I
1: 6 lat czekaliśmy na to, żeby tak, ją do nas ściągnąć.
2: Tak, 6 lat. Tak. To też jest taka dziedzina pana Artura Kędzierskiego, który on mówi, Elu, dlaczego nie pani Jolę? Nie ściągnąć ją do Mrągowa, nie? Co wcześniej 6 lat temu próbowałaś, nie? Ja mówię, no faktycznie, masz rację. Tylko to trzeba będę zapytać pani doktor, czy ona by chciała i jak to by wyglądało z jej strony.
1: A też
2: czy znajdzie czas?
1: Się, mamy ma napięty grafik.
2: Tak, i... tak. Czy znajdzie nasz czas tutaj dla mieszkańców? Wiadomo, że to się koszta z tym wiążą też, bo ona musi swój oddział zostawić i tak dalej. No, musi poprzestawiać wszystko. Oczywiście też ma rodzinę. No i tutaj właśnie pan Artur Kędzierski, przyjaciel oczywiście, to jest mój, który właśnie motywuje mnie do tego, żeby pani doktor przyjechała,
1: no bo... Żeby dopiąć
2: to wszystko. I on mówi, czemu nie, pani doktor, nie?
0: Pozostaje nam tylko zaprosić. To spotkanie odbędzie się 16 maja o godzinie 16:30 w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej. Sala numer 1. Wstęp wolny.
2: Tak jest. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Mrągowa i okolicy.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
0: Za nami wyjątkowy jubileusz. To 30-lecie chóru Schola Vocale, którego założycielem jest Cezary Nowakowski. Jubileusz chóru Schola Vocale odbył się w ubiegłym tygodniu, 29 kwietnia. Miał miejsce koncert sakralny, a dzień później gala churalna w Mrągowskim Centrum Kultury. Justyna Malinowska, zapraszam.

0: mam ogromny zaszczyt poprowadzić dzisiejszą uroczystość. Przed chwilą usłyszeli Państwo kultowy utwór Afryka zespołu Toto w wykonaniu obecnych członków chóru. Pod znakomitym kierownictwem muzyków Tomasza Rafalskiego towarzyszy mu Artur Szalsza na gitarze basowej oraz Jakub Chrzanowski na perkusji. Wielkie brawa. Dziękujemy panowie za to muzyczne otwarcie. Mam nadzieję, że pięknie zapowiada to, co jeszcze przed nami. Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj, by świętować coś znacznie więcej niż tylko jubileusz. Świętujemy historię, dorobek artystyczny i drogę, która trwa nieprzerwanie od 3 dekad. Bo chór Schola Vocale to nie tylko zespół, to wspólnota. To miejsce spotkań, przyjaźni, wzruszeń i ogromnej pracy, która budowała ten zespół przez długie lata.
1: Początki były bardzo fajne, dlatego że jak przyszedłem do Mrągowa do pracy w 92 roku we wrześniu do Państwowej Szkoły Muzycznej, przyjmowała mnie wtedy pani dyrektor ówczesna Jadwiga Pisarska, za co bardzo dziękuję, no bo zostałem w tym Mrągowie i jestem do tej pory. Ciekawie. I po kilku latach postanowiłem założyć taki zespół wokalny, chór, który skupiałby młodzież, która skończyła szkołę muzyczną, która chodzi do szkoły muzycznej, która jest w innych szkołach powszechnych, niezwiązana tak intensywnie z muzyką, po to, żeby spędzić trochę czasu w taki sposób inny, czyli artystyczny. Poza pracą zawodową. Choć to też praca zawodowa. Jednocześnie prowadziłem przez chyba 18 lat chór szkolny szkoły muzycznej. Ale to taki inny epizod. I zebrałem taką młodzież, troszkę uczniów moich, starszych, którzy byli u mnie w klasie fortepianu, troszkę absolwentów, oni przyprowadzili kogoś ze szkoły sportowej wówczas. Panowie pokazali się także i o dziwo śpiewali, to było fantastyczne. I tak krok po kroku powstał zespół. Pierwsze próby były właśnie w mojej sali szkoły muzycznej, w mojej klasie po prostu, dzięki uprzejmości pani dyrektor. No i to tak się potoczyło. Zrobiliśmy kilka utworów, opowiedziałem, co chcę. Chciałem, żeby to był zespół, który właśnie nie jest na przykład zespołem ludowym typowo, albo zespołem parafialnym na przykład, chórem parafialnym na przykład jakiejś parafii, albo chórem szkolnym, tylko żeby on działał bardzo szeroko na forum,
2: tak, żeby skupiał
1: na forum miasta. Tak,
2: żeby skupiał
1: praktycznie kto chce, nawet starsze osoby, młodzież, ale starsze osoby nie będące na przykład w szkole, w tych ostatnich klasach szkoły podstawowej czy gimnazjum wtedy. Tak mi się wydaje. I powiedzmy tych średnich szkół, studium nauczycielskiego SN-u tak zwanego, czy starego ogólniaka, czy szkoły sportowej wtedy. No i tak się zebrało troszeczkę tych osób, chyba z 13 czy 15, i zaśpiewaliśmy pierwszy taki występ na Wielkanoc w kościele świętego Wojciecha w Mrągowie, bo to moja parafia, że tak powiem. Zaśpiewaliśmy 3 utwory podczas po prostu Wielkanocy. I to było fantastyczne.
2: To był taki pierwszy większy występ?
1: To był pierwszy debiutancki występ. No z 3 utworami, no to taki większy to może nie, ale co ciekawe, tam śpiewaliśmy to z chóru u góry i co ciekawe, po występie przyszedł do nas ówczesny pan dyrektor Centrum Kultury, pan Sławek Morawski, i podał mi rękę i pogratulował, powiedział: fajnie. Pierwszy raz mi się to zdarzyło i powiem państwu, że oj, ciężko to powtórzyć przez te 30 lat, taką sytuację przemiłą. I od tego się tak zaczęło. Potem pomógł nam...
2: Ale przemiłą dlaczego? Że te gratulacje? Czy
1: no
2: że
1: tak, taki... no nie pan sobie wyobrazi, no. Do takiego zespołu młodego przychodzi pan dyrektor od tak po prostu i po występie gratuluje, że fajnie. Mm-hmm. No, nie no. Wiem, może się zdarza teraz też oczywiście, a nie absolutnie nie kwestionuję. To mi utkwiło w pamięci, tak. I to mam, ten obraz mam po 30 latach do tej pory i on mnie tak cieszy i po prostu unosi, że no szok.
3: Dwa słowa dosłownie. Chciałbym serdecznie podziękować za Mrągowo. Tutaj się jakoś to wszystko zaczęło. Sobie za pomysł, że stworzę chór, żeby pojeździć za granicę. Tak, kiedyś były inne czasy, sam państwo wiecie. Nie było chyba już wycieczek we wrześniu z mamą, tylko po prostu trzeba było zapracować dźwiękami dźwięka. I tak się stworzył zespół. Bardzo dziękuję byłym chórzystom i obecnym.
2: A co przed nami? Przed nami tydzień bibliotek i atrakcje dla czytelników. O szczegółach Maria Mikołajczyk z Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Teatr przy stoliku też już mieszkańcom doskonale znany, ale co tym razem? Tym razem kolejna sztuka, chyba jeszcze tej sztuki nie było, bo staracie się nie powtarzać.
4: Tak, staramy się nie powtarzać. Zawsze na każdy spektakl pani Ela Lenkiewicz z Olsztyna, opiekunka Teatru przy stoliku, przygotowuje sztuki, których jeszcze u nas nie było. Tym razem Czerwone wino Petera Quiltera. Widzimy się w poniedziałek 11 maja o godzinie 18 w sali Orbita. Zapraszam, jak zwykle wstęp wolny.
2: I o czym jest ta sztuka?
4: W skrócie. W domu na uboczu, daleko od miasta, mężczyzna przygotowuje kolację, słuchając muzyki klasycznej. Za oknem szaleje śnieżyca. Wieczorny spokój nagle zakłóca natarczywy dzwonek. Po chwili wahania Patryk otwiera drzwi i z podmuchem wiatru do mieszkania wkracza bezceremonialnie obca kobieta. Jest mokra, przymarznięta i zdesperowana. Od tej chwili wydarzenia zaczynają toczyć się w sposób nieprzewidywalny dla statecznego mężczyzny, którego uporządkowane życie wywróci do góry nogami ekscentryczna Bella. Sztukę czytają Alicja Kochańska i Cezary Ilczyna i jak zawsze słowo wstępne wygłosi Elżbieta Lenkiewicz.
2: W ramach Tygodnia Bibliotek odbywa się ten teatr przy stoliku. Jest to dla was wszystkich bibliotekarek i bibliotekarzy wyjątkowe święto?
4: Tak, lubimy swoją pracę i cieszymy się, jeśli słyszymy jakieś miłe słowa na nasz temat. To jest okazja. Słyszymy takie słowa cały czas, ale szczególnie w tym czasie. Za te miłe słowa staramy się odwdzięczyć i organizujemy dla mieszkańców miasta więcej imprez niż zwykle.
2: Tak, co roku włączacie się w ogólnopolską akcję.
4: Tak, oczywiście, to jest święto ogólnopolskie, coroczne. Tydzień bibliotek trwa od 8 do 15 maja, a dzień 8 maja to jest właśnie takie szczególne święto, to jest właśnie Dzień Bibliotekarza.
2: I oprócz tego wypożyczalnia dla dorosłych Biblioteki Miejskiej w Mrągowie przygotowuje jeszcze jedno wydarzenie. Jest to dyktando.
4: Jest to dyktando biblioteczne. To jest już trzecia edycja. Spodobała się. W zeszłym roku również organizowałyśmy dyktando i postanowiłyśmy także w tym roku poprosić Kasię Nerlich o to, żeby przygotowała tekst i przeprowadziła to dyktando biblioteczne. Nie znamy jeszcze tekstu, będzie to niespodzianka także dla nas, a chętnych zapraszamy do kontaktu do 12 maja albo telefonicznie, albo mailowo, albo osobiście u nas w bibliotece, a samo dyktando odbędzie się w czwartek 14 maja o godzinie 11 w sali Orbita.
2: Z reguły dyktanda odbywają się w szkołach. Są to dyktanda dla dzieci i młodzieży, a tutaj akurat dla osób dorosłych. Taka niecodzienna sytuacja.
4: Tak, o tyle niecodzienna, ponieważ w tej chwili jesteśmy może bardziej przyzwyczajeni do pisania, do kontaktowania się przez internet, w telefonach, w smartfonach, więc to słowo pisane jest coraz mniej używane, więc dla przypomnienia, czy ta nasza pamięć działa dobrze, można właśnie zweryfikować poprzez takie dyktando. Jak zawsze, dyktando przygotuje, poprowadzi i sprawdzi, tak, sprawdzi Katarzyna Nerlich, nasza lokalna dla nas, ale z tego co wiemy, znana już w całej Polsce, pisarka powieści o Mazurach, o Mrągowie, o życiu.
2: No i spotkanie autorskie też będzie miało miejsce w Bibliotece Miejskiej właśnie w ramach Tygodnia Bibliotek. To kolejne wydarzenie.
4: Tak, w ramach Tygodnia Bibliotek, ale także w ramach działalności dyskusyjnych klubów książki mamy przyjemność zaprosić na spotkanie autorskie z Michałem Śmielakiem, autorem kryminałów, powieści kryminalnych i thrillerów, między innymi Śnieg przykryje, Znachor, Osada. Jest pisarzem bardzo popularnym u nas, chętnie wypożyczanym, więc zaprosiłyśmy właśnie Michała Śmielaka, żeby odwiedził mieszkańców Mrągowa. Spotkanie z nim odbędzie się w środę 13 maja o godzinie 17.30 w czytelni dla dorosłych.
2: Wstęp na te wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
4: Tak, oczywiście, tak, dla mieszkańców Mrągowa, dla użytkowników biblioteki jest bezpłatny.
2: Więcej szczegółów na temat nadchodzących wydarzeń znajduje się na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: autopromocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to!

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
5: To była bardzo intensywna majówka, można tak powiedzieć, bo wiele meczów zostało rozegranych, a my rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. Justyna Malinowska, witam wszystkich serdecznie i witam też naszego gościa, oczywiście Przemysława Witkowskiego, sekretarza klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Meloradio, pani redaktor.
5: Pracowita majówka za nami, za piłkarzami powiatu mrągowskiego. W minioną niedzielę Start Kozłowo rozegrał niestety przegrane spotkanie na wyjeździe z rezerwami Orlą Treszel. Tutaj taki hokejowy wynik, można powiedzieć.
6: Wysoka przegrana, ale ogólnie był to dobry mecz. Niestety nie w wykonaniu Startu. Start nie był za mocno wymagającym rywalem, chociaż miał ambitnie napierał parokrotnie bramkę Orląt, ale tym razem bramkarz z Reszla bronił w tym dniu nienagannie. Drużyna z Reszla mogła zdobyć więcej bramek, ale na przeszkodzie trzykrotnie stanął słupek bramki strzeżonej przez Kozłowo oraz dwukrotnie zawodnik Startu wybił piłkę z linii bramkowej, czyli ten wynik byłby jeszcze wyższy. Do przerwy Start przegrywa 3-0. W drugiej połowie Orlęta dokładają 4 bramki i bramkę honorową dla Startu w 69 minucie zdobywa Janusz Czciński. Wynikiem 7-1 dla rezerw Orląt Reszel ten mecz się zakończył. Start zajmuje w tabeli 10 miejsce z dorobkiem dalej 10 punktów. Kolejne swoje spotkanie Start rozegra 9 maja o godzinie 17, tym razem w Kozłowie z ostatnim zespołem w tabeli Warmianką Bęsia.
5: Za nami też derby powiatu mrągowskiego i starcie A-klasy. Salent Boże zmierzył się z Żaglem Piecki na stadionie miejskim w Mrągowie. Tutaj była bardzo poważna rywalizacja, ale ostatecznie wygrał Żagiel.
6: Żagiel wygrał i punkty zostały w powiecie. Nie wyjechały spoza naszego rejonu, tak można powiedzieć.
5: Czyli... Czy tak czy siak to by nie wyjechały?
6: Tak. No ale mógłby był podział punktów, a tutaj jednak 3 punkty pełne zostały w Pieckach. Czy zdobyła drużyna z Piecek? Jako pierwsi na prowadzenie w tym meczu wyszedł Salent i bramka zdobyta już w drugiej minucie. Rzutu wolnego strzelcem tej bramki Damian Bombało. Od tego momentu, jak przystało na derby, mecz zrobił się bardziej zacięty. Żagiel bardziej ruszył również zdecydowanie do ataku i zagroził kilkukrotnie bramce Salentu. W 17 minucie Żagiel zdobywa bramkę wyrównującą. Strzelcem tego gola jest Przemysław Kulik. Pod koniec pierwszej połowy, w 41 minucie, Żagiel wychodzi na prowadzenie zdobywcą bramki Jakub Wachowski i takim wynikiem kończy się pierwsza połowa. Dla Żagla mecz był oczywiście, jak to na derby przystało, bardzo brutalny. Szkoda, że tak aż mocno, bo obie ekipy kończyły w osłabieniu, czyli dwóch zawodników dostało po czerwonej kartce, ale kibice, którzy przybyli w tym dniu na mecz, stworzyli świetną atmosferę. Widać to było, słychać, że rzeczywiście żyją tym meczem. Komplet punktów zostaje powiecie, zapisany na konto drużyny z Piecek. Żagiel awansował dzięki tej wygranej w tabeli na drugie miejsce z czwartego i ma na koncie obecnie 34 punkty. Kolejny swój mecz Żagiel rozegra tym razem w Pieckach i ich przeciwnikiem będą pomarańcze Korsze. Mecz odbędzie się 9 maja o godzinie 16, a Salent w tabeli dalej zajmuje 10 miejsce z dorobkiem 16 punktów. Kolejne swoje spotkanie z Żaglem tym razem rozegra na wyjeździe z Pogonią Ryn. Mecz odbędzie się 10 maja o godzinie 17.
5: Wygląda na to, że Żagiel aspiruje do okręgówki.
6: No oczywiście, czego życzymy jak najbardziej.
5: Oczywiście życzymy jak najbardziej awansów wszystkim drużynom. No i teraz Liga Okręgowa. No tutaj było nieco gorzej. Kłobuk Mikołajki nie zdobył żadnego punktu w ostatnim sobotnim meczu z Czarnymi Olecką.
6: Przegrana też niemała. Początek spotkania to ciągłe ataki Czarnych w kierunku bramki Kłobuka. Pierwsza bramka dla przyjezdnych została zdobyta w 29 minucie. Dośrodkowanie na 5 metr do niepilnowanego napastnika Czarnych, który bez problemu umieszcza piłkę w siatce. W pierwszej połowie więcej bramek nie zobaczyliśmy i w tym spotkaniu drugą bramkę Czarni strzelają po wykorzystaniu z tego fragmentu gry z rzutu karnego, 54 minuta meczu. Kolejna bramka pada dopiero w 79 minucie z bliskiej odległości strzałem z głowy. Zawodnik Czarny pokonuje bramkarza gospodarzy bez problemu. 6 minut później mamy czwartą bramkę. Piąta bramka dla zespołu z Olecka zdobyta jest w końcówce spotkania. W 87 minucie Kłobuk zajmuje 16 miejsce tabeli dalej z dorobkiem 9 punktów. W następnej kolejce Kłobuk Mikołajki rozegra swoje spotkanie na wyjeździe z Wiktorią Bartoszyce. Mecz odbędzie się 9 maja o godzinie 17.
5: I teraz przejdźmy do czwartej ligi. Tutaj też miały miejsce derby, może nie powiatu, ale starcie dwóch odwiecznych wrogów. Dużo sytuacji, no ale ostatecznie mecz zakończył się porażką Mrągowi.
6: Niestety tym razem przegraliśmy w Kętrzynie. Pamiętamy ten mecz taki dość waleczny, którym pokonaliśmy Granicę, pomimo tego, że przegrywaliśmy już 2-0, ale tym razem nie udało się. W pierwszej minucie Mrągowia stworzyła sobie dobrą okazję do zdobycia bramki. Krystian Stendel uderzył za pola karnego, do piłki dopadł Filip Nipiński, jednak jego strzał głową minął minimalnie słupek granicy Kętrzyn. Chwilę później groźnie uderzył Miłosz Oskierko, lecz bramkarz gospodarzy był na posterunku. W szóstej minucie Granica miała okazję po rzucie rożnym, ale niecelnie główkował zawodnik gospodarzy. Chwilę później piłka po strzale zawodnika Granicy trafiła w słupek. W dziesiątej minucie świetną interwencją popisał się Adrian Orzeł, broniąc mocny strzał z rzutu wolnego. Trzy minuty później gospodarze niestety objęli już prowadzenie. Po dośrodkowaniu zawodnik Granicy wykorzystał niezdecydowanie naszego bramkarza i głową skierował piłkę do siatki. W dalszej części pierwszej połowy swoje okazy miała Granica i Mrągowie, ale zawodnicy obydwu drużyn nie znaleźli sposobu na to, aby umieścić piłkę w siatce. Tuż przed przerwą zawodnik Granicy uderzył piłką obok słupka. Po zmianie stron lepiej grała Mrągowia. W 50 minucie groźnie strzela Nilipiński, jednak bramkarz ten strzał broni. Dwie minuty później było już 1-1, wyrównujemy i po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Piotra Wypnieckiego Maciej Narloch celnie z główki doprowadza do wyrównania. W kolejnych minutach gra była wyrównana. W 59 minucie Kętrzynanie przeprowadzili szybką kontrę. W pole karne wpadł zawodnik Granicy, oddał mocny strzał, ale ponownie na posterunku był Adrian Orzeł. Następnie za pola karnego uderzył ponownie zawodnik Granicy. Piłka odbiła się od mrągowskiej obrony i przeleciała obok słupka. W odpowiedzi po strzale Miłosza Oskierki interweniował bramkarz gospodarzy. W 77 minucie gospodarze byli bliscy zdobycia gola. Piłka po strzale trafiła w słupek, a następnie została wbita z linii bramkowej przez Ryka Koska. Dwie minuty później Granica ponownie objęła prowadzenie. Zawodnik z Kętrzyna popisał się znakomitym strzałem w okienko. W 82 minucie gospodarze przypieczętowali zwycięstwo, zdobywając trzecią bramkę. Chwilę później bliski zdobycia był również jeszcze Paweł Zapert, jednak futbolówka po jego strzale minimalnie poleciała nad poprzeczką. Niestety zajmujemy dalej 14 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. W następnej kolejce rozegramy swój mecz w Mrągowie. Przeciwnikiem będzie dość mocny zespół Polonii Lidzbark Warmiński. Spotkanie odbędzie się 9 maja w sobotę o godzinie 16.
5: Bolesna ta porażka, bo tak jak mówiłam, starcie odwiecznych rywali. Tutaj kibice liczyli na te punkty.
6: Szkoda, bo po przerwie naprawdę złapaliśmy kontakt. Dość szybko padła bramka wyrównująca. Może tych sytuacji nie było później już tak dużo, ale mieliśmy swoje gdzieś tam możliwości do zmiany wyniku. Jednak ten wynik zmieniła granica Kęczyn, która również miała swoje okazje i te okazje wykorzystała. No tutaj też słaba postawa, myślę, obrony w tym meczu. No niestety nie będziemy tutaj nikogo już winić więcej za wynik. Przegraliśmy te spotkanie. Piłka dalej jest w grze. Przed nami jeszcze kolejne mecze. Dopóki dalej gramy, to zawsze są nadzieje, zawsze są możliwości. Nie możemy tutaj do końca skreślać naszej drużyny. Liczymy też na pomoc trzecioligowców, bo teraz w ostatnim weekendzie Wikielec złapał dość pewne 3 punkty, wygrał swoje spotkanie. Tak więc no cały czas jesteśmy w tej grze i w tej grze liczymy się. Na pewno nie odstajemy od innych drużyn. Mniej doświadczony zespół, ale też próbujemy. Mamy tych sytuacji w każdym spotkaniu. Próbować dalej będziemy. Jak to powiedziałem wcześniej, no gramy. Przed nami 5 kolejek. Jeszcze jest możliwość zdobycia we wszystkich meczach komplet punktów. Oczywiście ktoś tam będzie zaraz śmiał się z tego, że nie potrafimy wygrywać z zespołem równym albo słabszym, a próbujemy złapać punkty z lepszymi. My wygrywaliśmy niejednokrotnie, udowodniliśmy, że z lepszymi zespołami potrafimy grać i wygrywać, tak więc uważam, że z każdym zespołem mamy szansę zdobyć komplet punktów i piąć się w tabeli czwartej ligi.
5: Jeszcze kilka meczów przed zawodnikami Mrągowi. Jeszcze coś da się zrobić?
6: No wygrywać przede wszystkim. No, wyjść.
5: Dopóki piłka w grze, jak
6: tak
5: to się
6: jest. Mówi. No wyjść w każdym spotkaniu. Na pewno taka jest motywacja. I wiemy o tym. Naprawdę jak ktoś przyjdzie na trening, popatrzy, te treningi wyglądają dość intensywne, są, pracują wszyscy, nie ma, że ktoś odstępuje albo kogoś nie ma, frekwencja jest 100%, każdy walczy o mecz boiska na treningu. Chłopcy starają się, z tego co wiem, to już do treningu wrócił Mateusz Schoenfeld, jest szansa, że może w tym najbliższym spotkaniu już wystąpi, już więcej minut zaliczył w meczu z granicą Kęczyn Kuśnierz Łukasz, tak więc no może w kolejnych spotkaniach tych minut będzie więcej i jego już postawa też pomoże w lepszej grze tego zespołu. Cieszymy się bardzo, że powrócił. Nieważne, czy teraz dopiero, widocznie taka była sytuacja. Jest dla zespołu, dla tego klubu potrzebny. Cieszyć się będziemy, że jak powróci jeszcze nawet na te 4 mecze, czy 3, zależy od sytuacji zdrowotnej. Mateusz Schoenfeld, o którym wspomniałem wcześniej. Każdy zawodnik jest ważny, a szczególnie ci zawodnicy, którzy są doświadczeni, którzy trapili się z drobnymi urazami, kontuzjami.
5: I ciekawostką jest też, że w Mrągowie ma swoją bazę noclegową reprezentacja Polski U16, a także drużyny z Ekwadoru, Norwegii i Ukrainy. Tutaj też korzystają ze stadionu miejskiego, tutaj mają treningi.
6: Tak, wczoraj się odbył pierwszy trening kadry U16 reprezentacji Polski. Odbędą jeszcze kilka treningów. Szkoda, że nie mogli zagrać tutaj na tej nowej płycie meczu oficjalnego z inną reprezentacją, albo inne reprezentacje nie mogły zagrać meczu na naszym stadionie. Obiekt jako obiekt spełnia warunki, ale niestety po rozmowie z przedstawicielami Polskiego Związku Piłki Nożnej, z organizatorami, no, względów braki w budynku, brak pewnych pomieszczeń spowodowały, że ten mecz nie mógł się odbyć. Próbowaliśmy te pomieszczenia zastąpić pomieszczeniami innymi, ale niestety nie dało się przekonać organizatorów. Bardzo chcieliśmy, ja w imieniu tutaj naszego miasta walczyłem i próbowałem w jakiś sposób organizatorów przekonać. Może się uda to w przyszłym roku. Bardziej się przygotujemy do tego. Tam jest kilka rzeczy w postaci pokoju dla lekarza, który powinien być usadowiony na poziomie, nie na pierwszym piętrze. W boiskach najbardziej nadaje się do rozegrania takiego meczu, ale są inne minusy, z którymi będziemy walczyć w przyszłym roku. Myślę, że przygotujemy się do tego. Szkoda, bo baza noclegowa, którą mamy w Mrągowie, jest dość obszerna i ma duży zakres i spełnia warunki. Te wszystkie kadry tu nocują. No, nie jest to codzienny widok. Serdecznie wszystkich kibiców zapraszam na treningi reprezentacji Polski.
5: Dziękuję.
6: Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo. No i oczywiście zachęcamy do kibicowania.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
5: Blisko 280 absolwentów szkół średnich przystąpiło w powiecie mrągowskim do egzaminu dojrzałości. Najpierw język polski, później królowa nauk matematyka i następnie język obcy. Część pisemna egzaminu potrwa do 21 maja. Poza tym maturzyści będą musieli zmierzyć się również z częścią ustną. O tym, jak się czują po pierwszych dniach matur, mówią maturzyści z Mrągowa. Justyna Malinowska, zapraszam.
7: Była łatwa, nie była trudna. Rozprawka też poszła dobrze.
5: Jakie były pytania, pamiętasz?
7: Były o lalkę, o frytydurkę. Więcej to już nie pamiętam ze stresu.
5: Co najwięcej trudności ci sprawiło?
7: Myślę, że wypracowanie.
5: Czy ty wiesz już, co ty będziesz robić po tej szkole, po maturze?
7: Jeszcze nie wiem. Nie zastanawiałam się nad tym. Raczej nie podchodzę na ludzie.
5: Jakieś studia może?
7: Myślę o AWF-ie. Myślę, że dopiero za rok, jak już.
8: Matematyka to się w ogóle nie stresuje, gorzej było z Polski. Bardzo dużo w ogóle było lektur. Był plakat taki o Antygonie i tam trzeba było chyba symbole jakieś opisać. O frytydurkę było pytanie, co to znaczy forma, o innym świecie. Nie pamiętam, co tam jeszcze było, ale były ciężkie pytania na rozprawkę tematy, no.
5: A czy ty wiesz, co będziesz robić po maturze?
8: No teraz jadę za granicę na rok, a później wracam i idę na studia.
5: No bo ta koleżanka też podobne plany, że właśnie będzie pracować. Dlaczego tak?
8: Lepiej jest chyba mieć takie zaplecze finansowe, a później wrócić i po prostu mieć te pieniądze jak coś, nie?
5: Mhm. Wiesz, jakie studia?
8: Albo AWF, albo dietetyka. Też dlatego właśnie wybrałam tą szkołę gastronomiczną, żeby tą dietetykę, nie?
9: Nie wiem, no w sumie nieprzygotowany się czuję.
5: Pamiętasz jakieś pytania?
9: Szczerze to nie, w sumie. Po prostu się średnio przygotowałem.
5: A powiedz mi, wiesz, co będziesz robić po maturze?
9: Nie wiem.
5: Studia jakieś?
9: Nie, raczej nie. Raczej sobie odpuszczę, no.
10: Polski bardzo, bardzo spoko. Wszystko w porządku. Jestem zadowolona z matury, jaką nam przygotowali.
5: A pamiętacie, co było? Jakieś pytanie?
10: O Jezu. Wiem, że był na pewno plakat z Antygoną. Jezu, teraz... Na pewno była... Był coś z przedwiośniem, z tego co pamiętam. Mural był tak z Jagniem i Wilkiem. To pamiętam. Nie pamiętam, pamiętam tylko temat rozprawki, na który pisałam.
5: A co było najtrudniejsze?
10: Chyba nic. Wszystko było takie...
8: Chyba, no takie do zrozumienia i do wyuczenia, nie?
5: Czy wy wiecie, co będziecie robić po maturze? Macie jakieś plany?
10: Nie, nie mamy, nie. No jak zdamy, to studie.
8: Też zależy dużo od wyników, nie? To no zobaczymy, jak wyniki pójdą, jak w ogóle te matury poszły. Bo nam się może wydawać, że dobrze, a wyniki przyjdą w lipcu i będzie słabo.
5: Ale jakie studia wtedy?
8: No ja ogólnie psychologia wojskowa, a tutaj...
10: Ja psychologia więzienna.
11: Jan Parda, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego. Początek maja to okres trudny nie tylko dla uczniów, okres trudny dla całej społeczności szkoły. W naszej szkole w tym roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 112 tegorocznych absolwentów naszej szkoły, 17 absolwentów z lat poprzednich, którzy chcą poprawić swój wynik, oraz byliśmy gościnni dla sześciorga absolwentów innych szkół, którzy gościnnie zdają u nas egzamin maturalny z różnych przyczyn, ale udostępniliśmy im taką możliwość. Więc w naszej szkole łącznie 135 osób w tym roku będzie zdawało egzamin maturalny.
5: Wszyscy uczniowie, którzy złożyli deklarację, przystąpili do egzaminu?
11: Tak, tak. Deklarację składamy do, w tym roku było do 9 lutego i każdy uczeń, który złożył taką deklarację, czyli zgłosił chęć uczestniczenia w egzaminie maturalnym, w tym egzaminie ma prawo uczestniczyć. Oczywiście do egzaminu nie są dopuszczeni ci, którzy niestety nie skończyli szkoły z różnych powodów. No u nas mamy w tym roku taką piątkę takich uczniów, którzy będą musieli zmierzyć się z egzaminem poprawkowym w ostatnim tygodniu sierpnia.
5: Zawsze matura rozpoczyna się językiem polskim. Z rozmów z uczniami wynika, że ten egzamin był stosunkowo łatwy. Czy wie pan, co najwięcej trudności sprawiało uczniom?
11: Wydaje mi się, że nic nie sprawiało im trudności, ponieważ rzeczywiście to powszechna opinia była taka, że był to egzamin dość łatwy, prosty, dużo prostszy niż przeprowadzane wcześniej egzaminy próbne u nas. Z opinii polonistek wiem, że jeżeli uczniowie uczciwie czytali lektury i uczestniczyli w zajęciach, to nie powinny mieć najmniejszych problemów, aby ten egzamin zakończyć sukcesem.
5: Tak, patrząc na poprzednie lata, albo nawet wiele lat wstecz, egzaminy maturalne są na podobnym poziomie? Czy one stają się coraz łatwiejsze? Jak to wygląda tak według pana?
11: Wygląda to bardzo różnie. To jest taka troszeczkę sinusoida. Raz jest łatwiej, raz jest trudniej. Są przedmioty, które są bardzo trudne, szczególnie egzaminy na poziomie rozszerzonym. Zawsze tradycyjnie matematyka jest bardzo trudna, zawsze fizyka jest trudna, zawsze jest chemia bardzo trudna. Natomiast egzaminy na poziomie podstawowym to są według pewnego jakiegoś standardu. One jakoś tak się bardzo nie odbiegają poziomem w poszczególnych latach od siebie.
5: Język obcy to oczywiście język angielski, ale też są inne języki, z których uczniowie piszą egzamin. Jakie to języki?
11: W naszej szkole jeszcze oprócz języka angielskiego, który jest absolutnie powszechny, uczniowie mogą zdawać egzamin z języka niemieckiego i takich uczniów mamy trójkę tylko. Oraz gościnnie przyjęliśmy jeszcze trójkę absolwentów innych szkół na egzamin ustny, ponieważ szkoły macierzyste nie posiadały egzaminatora, który mógłby przeprowadzić egzamin, więc zgodziliśmy się na to, żeby przeegzaminować troje uczniów z innych szkół.
5: Początek maja to jest intensywny i trudny czas dla młodzieży, właściwie dorosłych już, pełnoletnich maturzystów. Wspomniał pan na początku, że to też trudny czas dla całej społeczności szkolnej, dla nauczycieli, dyrekcji również.
11: Cała procedura egzaminu jest bardzo skomplikowana, jest bardzo sformalizowana. No, muszą być zachowane ściśle standardy, które obowiązują. One są już od wielu lat niezmienione, czyli no, musimy mieć odpowiednią ilość nadzorujących osób. Muszą to być osoby oprócz naszych nauczycieli. Muszą w każdym zespole nadzorującym musi się znajdować nauczyciel z innej szkoły skierowany. Muszą być zachowane procedury związane z zachowaniem się na sali. No jest to taki trudny czas, kiedy złamanie jakichś tam procedur może skutkować unieważnieniem egzaminu dla sali, w której się on odbywa, a w skrajnych przypadkach dla całej szkoły, więc jest to bardzo odpowiedzialne zajęcie i nad tym, aby procedury były przestrzegane, to czuwa cały zespół egzaminacyjny, zespoły nadzorujące, które bezpośrednio nadzorują przebieg egzaminu maturalnego pisemnego w poszczególnych salach. No i oczywiście cały ciężar spoczywa na moich barkach jako przewodniczących zespołu egzaminacyjnego, ponieważ ja odpowiadam za całość procedur związanych z przeprowadzeniem, dokumentowaniem egzaminu, tak abyśmy nie musieli, że tak powiem, borykać się z problemami, które już wiem, bo już są sygnalizowane w niektórych polskich szkołach, będą, ponieważ pokazały się wczoraj, czyli podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego, pokazały się sfotografowane arkusze ocen, co oznacza, że któryś z nieodpowiedzialnych uczniów wniósł urządzenie do rejestracji obrazu i wysyłanie go do sieci.
5: Do tej pory w liceum w Mrągowie nie było żadnych incydentów, nikt się nie spóźnił?
11: Nie. Wszystko odbywa się bez żadnych zakłóceń. Uczniowie stawiają się w 100% w wyznaczonym czasie. Zespoły nadzorujące także, więc tutaj nie ma żadnych zachwiań, żadnych problemów. Pracujemy standardowo i bardzo płynnie w tej chwili.
5: Nauczyciele stresują się razem z uczniami?
11: No, No zdecydowanie tak, bo to jest poniekąd miara ich jakości pracy, tak? Oczywiście, że się stresują. No dzisiaj panie polonistki były takie, no, że tak powiem, pobudzone, ponieważ no, musiały odpowiadać na cały szereg pytań, które kierowali do nich ich uczniowie, nie? Także oczywiście, że to jest także przeżycie dla każdego nauczyciela, to jest przeżycie także dla mnie jako dyrektora szkoły, choć ja nie jestem nauczycielem, ale to jest przeżycie, no bo to jest taki ostateczne zakończenie młodzieńczej beztroski, rzekłbym, pierwszy poważny egzamin w życiu i warto było, żeby ci, którzy już dotarli do tego miejsca, żeby bez problemu przez ten egzamin przepłynęli i cieszyli się najdłuższymi wakacjami w życiu.
5: Jak uczniowie na przestrzeni lat, jak zmieniało się podejście uczniów do egzaminu dojrzałości? Czy poważnie to traktują, czy raczej już tak bardziej beztrosko? Jak to wygląda?
11: Beztroska jest tak mniej więcej do końca pierwszego semestru ostatniej klasy. Potem uświadamiają sobie, szczególnie przy okazji balu studniówkowego, że niestety metę już widać, tak? I potem już się, że tak powiem, widać takie dużo większe zaangażowanie, ale oczywiście są tacy, którzy się sukcesywnie, systematycznie uczyli od początku. Ja nie widzę jakiejś wielkiej różnicy w podejściu, może jakieś jednostkowe przypadki, natomiast generalnie nasi uczniowie naszej szkoły mają właściwe podejście, czyli wiedzą, że na końcu tej drogi, którą pokonują przez 4 lata, trzeba się zmierzyć z egzaminem, który daje przepustkę na dorosłość tak zwaną.
5: Czy pamięta pan wyniki ubiegłorocznych matur? Na jakim poziomie była zdawalność?
11: 100%. Za wyjątkiem jednego małego wypadku w 2024 roku od 4 lat notujemy 100% zdawalność matur. W poprzednim roku, 2025, było się nawet bez sesji poprawkowej, czyli 83 maturzystów, którzy podeszli do egzaminu w sesji majowej. 83 ten egzamin zakończyło sukcesem i otrzymało świadectwa. Byliśmy jednym z 5 dużych liceum w naszym województwie, który osiągnął taki wynik.
5: Czy pamięta pan swój egzamin dojrzałości?
11: Tak, wtedy on się nazywał egzaminem dojrzałości, bo to już dawno temu było, teraz to jest egzamin maturalny. Pewnie, że pamiętam, oczywiście. Oczywiście, że go pamiętam, nawet dobrze, że tak powiem, podłubał w pamięci, to pewnie temat wypracowania z języka polskiego bym tam odgrzebał. Tak, no pewnie trochę stresu, ale no, to był to przyjemny egzamin. Były to przyjemne egzaminy, było ich trochę mniej niż teraz. Oczywiście zakończone sukcesem, nawet całkiem niezłymi wynikami.
5: Dużo trzeba się było uczyć wtedy, pamięta pan?
11: To jest tak, jak wcześniej powiedziałem, są uczniowie, którzy systematycznie uczą się. Ja starałem się, że tak powiem, podczas edukacji w szkole średniej na bieżąco jak gdyby uczyć się, czyli jak gdyby nie zostawiać czegoś na później, potem na drobie, tylko na bieżąco przyswajałem i tak już pod sam egzamin to jakoś specjalnie dużo się nie uczyłem. To może było 2 tygodnie jakichś tam takich powtórek, to wszystko.
5: Podejrzewam, że wtedy stres był, mimo tego, że teraz pan wspomina z uśmiechem, ale jest co wspominać, to miłe wspomnienia z tego, co słyszę.
11: No, znaczy stres pewnie jakiś był, ale ja go tak szczególnie jakoś ciężko nie pamiętam, więc to chyba nie był jakiś wielki stres. No ja po prostu czułem się na tyle pewnie, że powiem szczerze, nie miałem obaw co do wyniku. Mogłem mieć jakby pewne oczekiwania co do samych ocen, które były, ale one były akurat takich, jak oczekiwałem, czyli egzamin mój maturalny był dużym sukcesem, tak powiem.
5: I teraz tak, kiedy uczniowie poznają wyniki matur?
11: Tak jak w całej Polsce, czyli 8 lipca. Od godziny 00 będzie uruchomiony system informatyczny w okręgowych komisjach egzaminacyjnych. Na podstawie danych do logowania, które już przekazaliśmy uczniom, będą mogli się zalogować na swoje indywidualne konto i sprawdzić wynik egzaminu. Natomiast 8, prawdopodobnie jeszcze nie znam dokładnie godziny, ale prawdopodobnie o godzinie 9, ja będę wydawał w szkole już oryginalne dokumenty, czyli świadectwa maturalne dla uczniów, którzy z tym egzaminem się uporali.
5: Co jeżeli jakiemuś uczniowi noga, że tak powiem, się powinie?
11: To jeżeli będzie to jeden przedmiot, jeden egzamin, to taki uczeń ma prawo do podejścia w terminie poprawkowym, czyli to jest w okolicach 20 sierpnia. Natomiast jeżeli jest tego więcej niż jeden egzamin, no to niestety maj za rok.
5: Badane są losy absolwentów, co uczniowie robią po liceum mrągowskim?
11: Formalnie to nie są badane, ponieważ no, tu mamy do czynienia z jakimiś tam wrażliwymi danymi różnymi osobowymi i nie wszyscy chcą się, że tak powiem, dzielić. Natomiast generalnie no, gdzieś tam się dowiadujemy. Mamy łączność, mamy kontakt z uczniami. Co robią? To w ogromnej większości studiują na różnych uczelniach. W ubiegłym roku to byli absolwenci, którzy wyjeżdżali do Warszawy, Gdańsk, Białystok czasami, ale Warszawa, Gdańsk to są najbardziej popularne kierunki, ale także są uczniowie, którzy podjęli studia w Poznaniu, we Wrocławiu, w Krakowie, także w różnych miejscach w Polsce studiują. Oczywiście też popularnym jest nasz najbliższy uniwersytet, który ostatnio tak zyskał chyba w rankingach i podniósł jakość. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest też takim jak gdyby popularnym miejscem, gdzie nasi absolwenci podejmują studia.
5: Maturzyści oficjalne wyniki matur poznają 8 lipca.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
5: Justyna Malinowska, zapraszam. Dziś w programie Tydzień Bibliotek, ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo.
12: To ogólnopolska akcja promocyjna organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku. Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
5: W drugiej części programu natomiast powiemy o spacerze historycznym ulicami Mrągowa. Przed nami 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. 8 maja rusza ta ogólnopolska inicjatywa, ogólnopolska akcja. Dziś jestem w Bibliotece Miejskiej w Mrągowie i rozmawiam z Moniką Pacek, kierowniczką biblioteki. Czym jest w ogóle ten Ogólnopolski Tydzień Bibliotek?
12: Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promocyjna organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku. Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa.

0: tegorocznego Etykodnia Bibliotek, a brzmi ono: biblioteka otwierasz, odkrywasz. I właśnie te słowa przyświecały nam podczas konstruowania naszego programu Tygodnia Bibliotek. Codziennie zapraszamy naszych czytelników do odkrywania nowych światów, pasji, przygód, zdobywania inspiracji i radości, a w te dni w Tygodniu Bibliotek szczególnie do tego zachęcamy. Każde wejście w progi biblioteki może być nowym początkiem, nowym rozdziałem na kartach naszego życia. To zawsze od nas zależy, ile zdecydujemy się wziąć z tego, co oferuje literatura. Obchody Tygodnia Bibliotek, tak jak Pani wspomniała, zaczynamy 8 maja i zapraszamy Państwa na powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Rozpocznie się ono 10 w sali Orbita Mrągowskiego Centrum Kultury. Zapraszamy także na widownię. Będzie to doskonała okazja, by posłuchać i też dopingować uczestników naszego konkursu. A już kilka godzin później, o 18:00, zapraszamy na otwarcie wystawy pod tytułem Malarstwo Józefa Chełmońskiego w fotograficznej adaptacji. Podczas wernisażu będzie można zobaczyć współczesne interpretacje takich scen jak Babie Lato czy Bociany. Będzie to również okazja, by porozmawiać na żywo z twórcami tego ambitnego projektu.
1: I co dalej? Kolejnego dnia też Biblioteka Miejska w Mrągowie połączy siły z Biblioteką Pedagogiczną i wspólnie organizujecie to wydarzenie.
0: Zgadza się. W sobotę przygotowaliśmy propozycje dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Czekają na nas m.in. gry i zabawy literackie, warsztaty malowania wzorów mazurskich na szkle, teatrzyk Kamishibai czy żywa biblioteka. Włączając się w jubileusz 80-lecia nadania nazwy naszemu miastu, zachęcamy do zgłębiania jego historii. I właśnie w naszej żywej bibliotece zamiast książek wypożycza się ludzi. Będzie to unikalna okazja, by spotkać się z osobami, które opowiedzą o dawnym Mrągowie. Wśród żywych książek do wypożyczenia znajdą się tak wdzięczne tytuły jak Sukienka w grochy i Powojenne marzenia, Mrągowo oczami dziewczyny z lat 50. czy Mrągowiusz i Monety pamięci. Historia zapisana w kruszcu. By odkryć wszystkie tytuły, zachęcam do odwiedzenia naszej biblioteki pod chmurką. W sobotę 9 maja o godzinie 10 będziemy na Państwa czekać przy Mrągowskim Molo. Mamy również propozycję dla miłośników słowa mówionego i teatru. W poniedziałek 11 maja spotkamy się z aktorami Teatru Stefana Jaracza w Olsztynie w ramach cyklu Teatr przy stoliku. Tym razem artyści przedstawią interpretację sztuki Czerwone wino. Zaczynamy o 18:00 w sali Orbita. We wtorek 12 maja o 17:00 zapraszamy natomiast na wspólną podróż do Butanu, niezwykłego królestwa, w którym szczęście mieszkańców jest najwyższym dobrem. Będzie to opowieść o ludziach, ich codzienności, wartościach oraz o podejściu do szczęścia i życia w harmonii. Spotykamy się w sali Orbita o 17:00, natomiast o 18:00 przygotowaliśmy dla Państwa quiz online z wiedzy o książce i bibliotece, także zachęcamy również do śledzenia naszego konta na Facebooku.
1: Tak, i na czym ten quiz online polega?
0: Od godziny 18:00 będziemy publikować co 5 minut jedno pytanie i macie Państwo po opublikowaniu pytania czas na odpowiedź. Co 5 minut będzie się ukazywało jedno pytanie. Quiz składa się z 10 pytań, zatem konkurs będzie trwał godzinę i osoba, która odpowie najszybciej na jak największą liczbę pytań, ta wygrywa książkę.
1: I co dalej? Przyszły tydzień od 11 maja będzie obfitował właśnie w wydarzenia, które organizuje biblioteka. Tydzień bibliotek rusza 8 maja, ale tak naprawdę najwięcej będzie się działo w przyszłym tygodniu. Co jeszcze oprócz tego quizu, spotkania podróżniczego i teatru przy stoliku?
0: Tak, następnie mamy już przed sobą środę, jesteśmy w połowie tygodnia i w ramach działalności dyskusyjnych klubów książki przygotowaliśmy coś specjalnego dla fanów kryminałów i powieści sensacyjnych. Będzie to spotkanie z Michałem Śmilakiem. Będzie to doskonała okazja, by spotkać się z autorem, zajrzeć za kulisy powstawania jego powieści, zadać mu nurtujące nas pytania oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami z lektury jego książek. Po spotkaniu będzie można oczywiście zdobyć autograf pisarza, a także zakupić jego książki. Jeśli jeszcze nie znacie twórczości Michała Śmielaka, gorąco zachęcam do udziału w spotkaniu i odkrywania twórczości autora. Śmielak buduje świat pełen zagadek, chętnie sięga do lokalnych legend, buduje wciągające historie, od których nie można się oderwać. Polecam jednak przekonać

0: się o tym samemu. Książki Michała Śmielaka wypożyczycie oczywiście w naszej bibliotece. I po środzie przychodzi czwartek. 14 maja rozpoczynamy o godzinie 10 warsztatami dla najmłodszych, których zaprosimy do odkrywania świata uczuć i emocji. Natomiast o 11 odbędzie się dyktando biblioteczne, które przygotowała i poprowadzi Katarzyna Enerlich. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 maja, zatem jest jeszcze trochę czasu. Zachęcam gorąco, by osoby niezdecydowane, które jeszcze rozważają swój udział, przybyły do nas i w wypożyczalni dla dorosłych zapisały się. Będzie to na pewno świetna okazja, by sprawdzić siebie i spędzić miło czas.
1: I to dyktando przeznaczone jest dla osób dorosłych, bo dla dzieci i młodzieży będzie powiatowy konkurs recytatorski poezji religijnej i patriotycznej, więc dyktando dla dorosłych.
0: Zgadza się. Dyktando skierowaliśmy do osób dorosłych, natomiast Tydzień Bibliotek kończymy 15 maja, w piątek kończymy go właśnie powiatowym konkursem recytatorskim poezji religijnej i patriotycznej skierowanym do dzieci i młodzieży. Zgłoszenia do konkursu przyjmowaliśmy do 4 maja, jednak zapraszamy wszystkich miłośników poezji do udziału w wydarzeniu na widowni. Z pewnością czekają nas wzruszające chwile, zatem myślę, że warto będzie pokibicować naszym dzieciakom. Natomiast przez cały tydzień zapraszam również serdecznie do zwiedzania wystawy Historia pisma i książki, która zostanie zaprezentowana w gablocie na pierwszym piętrze naszej biblioteki. Zatem już podsumowując, zapraszam Państwa serdecznie do udziału we wszystkich atrakcjach, które przygotowaliśmy dla Was w ramach Tygodnia Bibliotek. Jest to święto nasze, bibliotekarzy, ale również Państwa, czyli naszych czytelników, użytkowników, którzy korzystacie z naszych zasobów. Także myślę, że program jest na tyle bogaty, że każdy znajdzie coś dla siebie. Liczę na to i do zobaczenia w bibliotece.
1: A przed nami już w najbliższą sobotę kolejne zwiedzanie miasta. O szczegółach Robert Wróbel, kierownik Mrągowskiego Muzeum. Co tym razem?
2: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w najbliższą sobotę, czyli 9 maja o godzinie 10. Rozpocznie się drugie zwiedzanie historyczne naszego miasta, związane z jubileuszem tegorocznym, a mianowicie 80-leciem nadania nazwy, współczesnej nazwy Mrągowo. Zwiedzanie potrwa 1,5 godziny do 2 godzin w samym Śródmieściu. Nie będziemy za daleko oczywiście chodzić. Jest to drugie zwiedzanie. Docelowo zamysłem całej serii zwiedzań jest to, żeby z każdym zwiedzaniem, z każdym spacerem historycznym uczestnicy poznawali kolejne losy naszego miasta. Poprzednio było to założenie Mrągowa, czyli XIV wiek, powstanie osady i XV wiek, początek XV wieku, czyli między 1404 a 1407 powstanie naszego miasta. Kolejny etap to jest wiek XV i XVI, czyli głównie powstanie Prus Książęcych oraz czyli sekularyzacja państwa zakonnego oraz w 1525 roku przyjęcie wyznania luterańskiego jako wyznania panującego w Prusach Książęcych i na tym tle takich wielkich przemian historycznych przedstawię, jak wyglądało wtedy nasze miasto, ówczesny Zenzburg.
1: Czego dokładnie będzie można się dowiedzieć podczas najbliższego zwiedzania?
2: No oczywiście dokładnie, to zapraszam na zwiedzanie, natomiast ogólnie miasto Mrągowo w XV wieku prawdopodobnie nie rozwijało się, przynajmniej od połowy XV wieku, tak jak pierwotnie krzyżacy zakładali. Miasto Mrągowo powstało na trakcie handlowym z Mazowsza, czyli z Warszawy do Królewca, dlatego mamy ulicę Warszawską i ulicę Królewiecką. Dlatego też założono, myślę, jednym z powodów istotnych dla założenia naszego miasta była właśnie lokalizacja na trakcie handlowym do Królewca i właśnie w takim miejscu. Natomiast prawdopodobnie miasto Mrągowo nie rozwijało się tak, jak pierwotnie krzyżacy założyli. No to świadczy o tym, że na przykład wczesnie przewidywano 12 karczem w tym czasie, czyli na trakcie handlowym miejsce do wypoczynku, do spania, a docelowo powstało tylko 4, więc nie było tego tyle, ile planowano. W XV wieku istniał najprawdopodobniej arsenał miejski, czyli takie miejsce do przechowywania broni, o tych wszystkich miejscach, jak miasto w XV i XVI wieku wyglądało, by poznać szczegóły. Zapraszam już na najbliższą sobotę o godzinie 10 przed Mrągowski Ratusz, czyli przy pomniku Jana Pawła II.
1: Ten spacer gdzie się będzie odbywał? W rejonie miasta?
2: W rejonie miasta, czyli tak można powiedzieć dookoła zabytkowego, historycznego kompleksu ratuszowego, czyli ratusz, kościół ewangelicki, no i dalej strażnica bośniacka, dawny browar miejski, czyli miejsce obecnego banku, region najbliższej jej okolicy ratusza.
1: W każdym miesiącu takie spacery będą się odbywały?
2: Tak, przewidujemy, że o ile pogoda pozwoli, ostatnie zwiedzanie odbędzie się w październiku. W każdym miesiącu będzie jedno zwiedzanie. Tak jak już wspomniałem, będą one przedstawiały kolejne etapy rozwoju naszego miasta. Teraz będzie to wiek XV, no głównie XVI, no i będą kolejne aż do czasów, powiedzmy, że w miarę współczesnych, czyli czasów powojennych i czasów PRL-u.
1: Jaki cel mają te spotkania, te spacery, przybliżenie historii Mrągowa?
2: Samą przyczyną jest oczywiście jubileusz, natomiast celem jest przybliżenie naszym mieszkańcom historii naszego miasta, no bo mamy historię bardzo ciekawą, uważam, no co świadczą chociażby zachowane zabytki w naszym mieście. Tak jak no wielokrotnie powtarzam, Mrągowo wyróżnia się na tle innych miast, raz, że jest jednym z najstarszych w ogóle miast na Mazurach, drugim pod względem wieku miastem po Kętrzynie. No i mamy zabytkowe Śródmieście, które w niezmienionym praktycznie rzecz stanie mamy do dzisiaj. Więc mamy tą historię na wyciągnięcie ręki właśnie w mrągowskim Śródmieściu.
1: O historycznym spacerze ulicami Mrągowa opowiadał Robert Wróbel, kierownik Mrągowskiego Muzeum. Spacer historyczny to doskonała propozycja zarówno dla mieszkańców Mrągowa, którzy chcą lepiej poznać historię swojego miasta, ale także dla turystów oraz nowych mieszkańców regionu. To nie tylko lekcja historii na świeżym powietrzu, ale również doskonały sposób na aktywne spędzenie weekendowego poranka i wspólne uczczenie 80-lecia nazwy Mrągowo. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych. Majowy spacer będzie koncentrował się na dziejach Mrągowa w XVI wieku. Spacer poprowadzi uczestników przez Śródmieście, przybliżając fascynujące dzieje miasta nad jeziorem Czos. To druga z cyklu comiesięcznych wędrówek, które rozpoczęły się w kwietniu, a będą trwały aż do października.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Przed nami Noc Muzeów. W te obchody Europejskiej Nocy Muzeów włącza się również Mrągowo i Mrągowskie Muzeum. 16 maja mieszkańcy Mrągowa i okolic, a także turyści, którzy będą tutaj, będą mogli odwiedzić muzeum wieczorem, nocą. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. W studiu Meloradia jest dziś Robert Wróbel, kierownik Mrągowskiego Muzeum, który opowie o tej Nocy Muzeów. Dzień dobry przede wszystkim, dzień dobry.
2: Witam słuchaczy. 16 maja, tak jak już zostało powiedziane, Mrągowski Oddział Muzeum Warmii i Mazur bierze udział w Europejskiej Nocy Muzeów. To już właściwie stało się tradycją. Tradycją jest również to, że w Europejskiej Nocy Muzeów udział bierze nie tylko nasze muzeum, ale także jest to takie zwiedzanie bardziej Śródmieścia Mrągowskiego, ponieważ w tegoroczną inicjatywę włącza się również parafia ewangelicka oraz prawosławna, które są blisko Mrągowa, i podczas Europejskiej Nocy Muzeów będzie możliwość zwiedzania nie tylko Mrągowskiego Muzeum, ale również i tych dwóch obiektów zabytkowych.
1: A czym w ogóle jest ta Europejska Noc Muzeów?
2: Europejska Noc Muzeów to jest oczywiście inicjatywa zmierzająca do tego, by popularyzować zwiedzanie muzeów. Chodzi o to oczywiście, by mieszkańcy miejscowości, ale nie tylko, podróżowali do muzeów, by zwiedzali te muzea w godzinach poza takim zwyczajowym ich otwarciem, czyli w dni tygodnia zwykłe, gdzie często mieszkańcy pracują.
1: Co będzie się działo w tym roku w Muzeum w Mrągowie?
2: Jeśli chodzi o taki bardziej szczegółowy program, to zapraszamy wszystkich mieszkańców tym roku rozpoczynamy o godzinie 19. O tej godzinie 19 rozpoczynamy od zwiedzania cerkwi w Mrągowie, czyli dawnej synagogi żydowskiej zbudowanej przed II wojną światową. Jest to zabytek o tyle ciekawy, że w naszym województwie warmińsko-mazurskim, czyli na terenie byłych Prus Wschodnich, gdzie doszło do tak zwanej nocy kryształowej pod koniec lat 30. Nasza cerkiew jest zachowana, czyli nasza synagoga jest zachowana w bardzo dobrym stanie, łącznie z niektórymi elementami wnętrza, chociażby witraże okienne. Tam o godzinie 19 proboszcz prawosławny oprowadzi nas po tym kościele. Znając proboszcza, wiem, że również będzie bardzo chętnie odpowiadał na różnego rodzaju pytania związane nie tylko z samym obiektem, ale także i z religią prawosławną. Potem o godzinie 20 zapraszamy do Mrągowskiego Kościoła Ewangelickiego. Tam znowuż pastor opowie nie tylko o samym kościele, ale również oczywiście o wyznaniu ewangelickim. Tam też będzie możliwość zwiedzania wieży, bo to zawsze co roku budzi duże zainteresowanie naszych mieszkańców, a mianowicie wieża oczywiście nie jest udostępniona do takiego zwiedzania jak wnętrze kościoła, więc jest możliwość wejścia również na wieżę. Zobaczcie, jak to tam wygląda. O godzinie 21:00 i to jest taka, można powiedzieć, pierwsza inicjatywa tego dnia naszego oddziału. O godzinie 21:00 zapraszamy mieszkańców przed ratusz miejski na plac Jana Pawła II. Tam już w takich godzinach troszkę nocnych zapraszamy na spektakl, który przygotowaliśmy w związku z obchodami czy z jubileuszem 80-lecia nadania nazwy Mrągowa. To będzie taki spektakl historyczny, w którym przedstawimy dzieje Mrągowa na przestrzeni wieków, głównie ze względu na nazwy. Czyli wówczas pierwotna nazwa to Zenzburg, Zonćborg, no i w 1946 roku 7 maja nazwa Mrągowo. Dla uczczenia Krystiana Celestyna Mrągowiusza. I po tym przedstawieniu o 21:30 zapraszamy na zwiedzanie naszego muzeum z przewodnikiem. Oczywiście tego dnia już od 19:00 kto chce indywidualnie będzie mógł wejść bezpłatnie do naszego muzeum i indywidualnie zwiedzić nasze muzeum, a takie z przewodnikiem, takie zwiedzanie z opowieścią przewodnicką od godziny 21:30. Muzeum będzie tego dnia czynne do godziny 23:00.
1: Dlaczego warto wziąć udział w tej inicjatywie, w tej europejskiej akcji?
2: Pierwsza rzecz jest taka, że ja to zawsze od wielu lat podkreślam, że Mrągowo jest takim ewenementem, jeśli chodzi o miasteczka Warmii i Mazur, ponieważ my mamy zachowane Śródmieście. W 1960 roku określono nasze Śródmieście nawet jako Stare Miasto, jeśli chodzi o nawarstwienia historyczno-kulturowe, czyli krótko mówiąc jest poddane ochronie konserwatorskiej. To właśnie wyróżnia nasze miasto na tle innych miast naszego regionu, więc mamy poza ratuszem miejskim zbudowane w 1822 roku, w którym mieści się oddział Muzeum Warmii i Mazur, jest to jeden z najstarszych w ogóle ratuszy na Warmii i Mazurach. Mamy również dwa istotne zabytkowe obiekty, jak właśnie Kościół Ewangelicki i Kościół Prawosławny, dawna synagoga żydowska. Te trzy obiekty to są jedne z najbardziej znanych atrakcji takich historyczno-zabytkowych naszego miasta. Niecodziennie zdarza się, żeby osobiście pastor i proboszcz prawosławny opowiadali o swoich obiektach. Więc już chociażby to jest, wydaje mi się, bardzo dobrą zachętą do zwiedzenia naszego mrągowskiego Śródmieścia tego dnia. No i oczywiście przedstawienie o godzinie 21:00, przedstawienie specjalnie w takiej trochę późniejszej godzinie, gdzie przy pomocy świateł, ale też i dźwięku przedstawimy historię naszego miasta.
1: To są obiekty, których na co dzień nie można oglądać, nie można zwiedzać?
2: Cerkiew prawosławna, no oczywiście w sposób ograniczony, nie jest codziennie otwarta. Kościół ewangelicki również, on najczęściej jest otwarty, ale no na wieżę kościoła ewangelickiego, która jest no jednym z najstarszych, prawdopodobnie w ogóle najstarszym obiektem naszego miasta, no nie można wejść codziennie.
1: obiekt, w którym obecnie mieści się cerkiew, a wcześniej synagoga, został splądrowany. To, co się tam znajdowało, zostało zniszczone, ale cały obiekt został zachowany.
2: Sam obiekt został zachowany, on został zbudowany w 1895 roku w stylu neogotyckim, w miejscu prawdopodobnie starszej cerkwi, która została zbudowana w latach 60. XIX wieku. Kilka lat później ona spłonęła. Wnętrze jest jakby niezachowane, to znaczy sam obiekt jest zachowany, wnętrze niekompletnie, tam są witraże okienne są zachowane, niektóre mniejsze elementy, no chociażby ten balkon taki, tak zwany babiniec w synagodze również został zachowany. Niektóre elementy świadczące o tym, że jest to synagoga, chociażby taka wnęka nad wejściem głównym, gdzie przechowywano, czyli symbol Tory, mógł być umieszczony. Te rzeczy zostały zachowane. Sam obiekt nie został zniszczony. Prawdopodobnie dlatego, że bardzo szybko znalazł zastosowanie jako jedna z sal szkoły, która mieściła się niedaleko kościoła ewangelickiego, czyli ten obiekt po prostu był bardzo szybko wykorzystany, prawdopodobnie dlatego, że miasto Mrągowo było niewielkim i biednym miastem w Prusach Wschodnich. Zniszczenie budynku prawdopodobnie ze względów takich praktycznych zrezygnowano z tego. Wiadomo natomiast, że rzeczy takie jak książki, papiery, dokumenty, szaty liturgiczne wyniesiono na zewnątrz i gdzieś przy ulicy Roosevelta zostały podczas Nocy Kryształowej spalone.
1: Czy jakieś elementy, jakieś księgi, jakieś inne zabytkowe rzeczy, które znajdowały się w synagodze, pozostały?
2: Nie, tam zostały witraże, te właśnie okienne, takie witraże też, czy szybki, takie witrażowe w przejściu głównym, to zostało zachowane. Inne rzeczy nie, natomiast w naszym muzeum mamy również jeden z nagrobków z cmentarza z Kirkutu, cmentarza żydowskiego, który znajdował się przy ulicy Brzozowej. Ten cmentarz został zniszczony. Obecnie jest pomnik upamiętniający istnienie tego Kirkutu, który został posadowiony w 2018 roku. W Mrągowskim oddziale znajduje się jedna z macew, która gdzieś w latach 90. została odnaleziona, była przechowywana w Mrągowskim, obecnie w budynku, w obiekcie Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej. W roku 2018 czy 2019 byłem jedną z osób, która pomagała przenieść tą macewę do Mrągowskiego oddziału. To jest chyba jedyna taka pozostałość, która jest taka namacalna, jeśli chodzi o ludność żydowską w przedwojennym Zenzburgu.
1: Kościół ewangelicko-augsburski będzie można zwiedzić, również wieżę, oprócz tego cerkiew prawosławną, no i muzeum, tak? Muzeum.
2: Mrągowski oddział Muzeum Warmii i Mazur myślę, że słynie z wykopalisk przede wszystkim archeologicznych. To są te najcenniejsze zbiory, bo nasz region, czyli Pojezierze Mazurskie czy Mrągowskie, głównie tutaj teren naszego powiatu mrągowskiego, już od czasów przedwojennych był miejscem wykopalisk archeologicznych, natomiast bardzo intensywnie i już pod koniec lat 40. poprzedniego wieku prowadzono polskie wykopaliska archeologiczne i w związku z tym, i to przez długie, długie lata, co roku, nawet do dzisiaj, takie wykopaliska archeologiczne na terenie powiatu są prowadzone i w związku z tym region powiatu mrągowskiego należy do jednych z najlepiej przebadanych archeologicznie powiatów w Polsce. Więc mamy bardzo bogate i cenne zbiory, a co ciekawe, w naszym muzeum znajdują się znaleziska właśnie nasze, miejscowe. To nie są wykopaliska gdzieś tam z innych regionów Polski, ale właśnie z regionu nie tylko naszego powiatu, ale głównie Mazur. I te wykopaliska pochodzą już z okresu po ostatnim zlodowaceniu, czyli są to najwcześniejsze znaleziska, jakie można było w ogóle znaleźć na naszym terenie. Więc jest to pierwsza rzecz. No i oczywiście jedno z najbardziej znanych wykopalisk archeologicznych ostatnich lat, sensacja na skalę nie tylko europejską, ale można też śmiało powiedzieć światową. No mamy najcenniejsze znaleziska z tak zwanego skarbu z Czaszkowa, czyli z okolic Piecek. te skarby złote, nawiązujące swoim wyglądem, ornamentyką do Bizancjum, do starożytnego Rzymu, można zwiedzać w naszym muzeum. No i dodatkową atrakcją jest również taka przewodnicka opowieść o tych wszystkich archeologicznych znaleziskach.
1: Oprócz wystaw stałych, które można oglądać od lat na co dzień, to jest też wystawa czasowa, którą też od niedawna można oglądać.
2: Tak, do końca czerwca, czyli łącznie również w czasie Nocy Muzeów, będzie można wejść do Strażnicy Bośniackiej. W Strażnicy Bośniackiej mamy czasową wystawę Roberta Budzyńskiego. To był taki grafik przedwojenny z Prus Wschodnich, urodzony w okolicach Nidzicy. Troszkę zapomniany, natomiast przez znawców uważany za jednych z najwybitnych, może nie najwybitniejszych, ale z bardziej wybitnych grafików w ogóle przedwojennych, jeśli chodzi o teren Niemiec. Tą wystawę również będzie można zwiedzić, a jest to wystawa czasowa. Do końca czerwca będzie ona udostępniana zwiedzającym.
1: Znakomity grafik, ale mało znany i niedoceniany. I to, co warto podkreślić jeszcze, ta Noc Muzeów odbędzie się 16 maja i wszystkie obiekty wspomniane będzie można zwiedzać bezpłatnie.
2: Tak, tak, tak. Tego dnia oczywiście wejście do muzeum jest bezpłatne. Już na koniec, podsumowując, od 19 będzie można zwiedzić muzeum indywidualnie, natomiast takie wspólne zwiedzanie grupowe z przewodnikiem przewidujemy na godzinę 21.30, a same muzeum będzie czynne do godziny 23.00.
1: Dziękuję serdecznie. O Nocy Muzeów opowiadał Robert Wróbel, kierownik Rągowskiego Muzeum. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Europejska Noc Muzeów to kulturalne wydarzenie odbywające się w maju, podczas którego instytucje kultury, muzea, galerie, archiwa otwierają się po zmroku za darmo lub za symboliczny bilet. Oferta obejmuje nocne zwiedzanie, wystawy specjalne, koncerty, warsztaty i miejsca niedostępne na co dzień, promując sztukę i historię. Noc Muzeów odbywa się zazwyczaj w okolicach 18 maja, bo 18 maja to Międzynarodowy Dzień Muzeów. Wydarzenie jest europejską inicjatywą, ale w Polsce cieszy się ogromną popularnością, przyciągając tysiące zwiedzających do największych placówek kulturalnych w kraju. W Mrągowie oprócz Mrągowskiego Muzeum Noc Muzeów będzie odbywała się także w Muzeum Sprzętu Wojskowego, a także w Sądzie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 000 zł, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
2: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
3: Cześć, wjechała 10 na zegarki, a ja teraz składam obietnicę. Jeszcze przed południem dzisiaj do kogoś z was trafi podwójne zapro na pierwszy dzień Sunrise Festival. Fajnie? Opoka, siemano, to Eli Oaks dla was.

All the time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, a na meloradio.pl quizy na weekend idealne. Dzisiaj piękna pogoda, więc jak gdzieś na przykład nad wodą sobie siądziecie, albo w ogródeczku, albo na tarasie, na balkonie, gdziekolwiek, to można sobie poklikać. Przy okazji pamiętajcie, żeby dać znać, gdzie dzisiaj jesteście, gdzie nas słuchacie. Czekam na wasze głosówki albo wiadomości. Meldujcie się, kochani, a oczywiście tego WhatsAppa znajdziecie też tam na meloradio.pl, jak bijecie sobie na smartfonach. Sound of Legend i Blue przed wami. Pewnie skojarzycie ten numer. Takie mam przeczucie.

Be Mine, James Hype to jedna z gwiazd Sunrise Festival, jeden z najważniejszych artystów tego wydarzenia, na które zabieramy was nad Polski Bałtyk do Kołobrzegu na Podczelo. O szczegółach na meloradio.pl. Jeszcze dziś będę miał wejściówę.

0: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów, szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i

Nowych w Media Expert. Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

mundo. Tamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino. Dzisiaj piękny dzień przed nami. Piękny, majowy, weekendowy dzionek, który będziemy oczywiście spędzać razem z wami. Dostarczamy muzę, dostarczamy dobrą energię i dostarczymy wam również dzisiaj parę zaproszeń na fajne imprezy w trakcie weekendowego Melowy, więc bądźcie czujni. Ale pytam już o wakacje. Jakie macie plany? No właśnie, bo czasami jest tak, że człowiek musi na coś odłożyć, musi wyremontować chatę. Czy jesteście w stanie odłożyć remont, żeby pojechać na urlop? A może jednak rezygnujecie z urlopu, żeby wykonać pewne obowiązkowe czynności? Jak podchodzicie do tematu? Czekam na was na WhatsAppie. Głosówki albo wiadomości wysyłajcie. A to Calvin Harris, Satisfy. Nóweczka, proszę.

0: Book of Love, Felixian Polina w Meloradiu. Fajnie gramy, co? Te numery znajdziecie też w 30 Meloradia, player meloradio.pl. Głosujcie, wspierajcie i propozycje na samym dole też są ważne, bo to są numery, które wkrótce będą w notowaniu.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs to Filius London Galaxy. Proszę bardzo, kto wie, na którym miejscu ten numer był w ostatnim notowaniu 30 Meloradia? Proszę wysyłać na WhatsAppa.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
0: O reklamie.
4: Siemanko, 11 wjechała na zegarki. Obiecałem, że przed południem trafi do was podwójne zaproszenie na Sunrise Festival 2026. No to trafi w tej godzinie, bądźcie czujni. A rozkręcamy się tym numerem Galaxy Kung z Theophilus London. Róbcie głośniej, opoka, siema.

pana do ucha u mnie i mam nadzieję, że za chwilę was też się pojawi, bo już przenosimy się w ten piękny czas lata, wakacji, nad morze, no nie może być piękniej. Chris nie mógł tego po prostu lepiej wymyślić niż właśnie tam, w koło brzegu, na Podczelu. To jest po prostu niesamowite przeżycie. No ja byłem na zeszłorocznej edycji jeszcze bez Melo, tak po prostu pojechałem, żeby pobawić się, poszaleć. No i powiem wam, że do dzisiaj wspomnienia są razem ze mną i mam nadzieję, że w tym roku zbierzecie razem z nami, do czego gorąco zachęcam. Słuchajcie, mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień festiwalu na 31 lipca. Jeśli macie ochotę po nie sięgnąć, oczywiście podwójne, żebyś sam nie musiał tułać się na drugi koniec Polski, to bardzo proszę, żebyście teraz spróbowali przyłączyć się do zabawy. Jak wiecie, tradycja hymnów Sunrise Festival jest bardzo długa. No, ten ostatni, Control Dreams, rewelacja i petarda. Ciekawe, czy w tym roku usłyszymy coś nowego, ale to na razie jeszcze jest tajemnica. Ja bym bardzo chciał, żebyście wy spośród naszych numerów z Meloradia, z playlisty, tych, które znacie z naszej anteny, zaproponowali jakiś numer, który mógłby być hymnem tegorocznej edycji Sunrise Festival. No i dorzućcie do tego jeszcze krótkie wytłumaczenie, dlaczego właśnie ten numer, co przy nim czujecie, co przy nim przeżywacie. Czekam na głosówki albo wiadomości na naszym WhatsAppie. Sunrise Festival z Meloradia.

Tego gościa zobaczycie z nami w tym roku dwa razy na Tomorrowland i na Sunrise Festival, na które rozdajemy właśnie podwójną wejściówę. Dajcie znać, który z naszych numerów z naszej meloradiowej playlisty pasowałby na hymn tegorocznego Sunrise Festival i dlaczego. Wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Zaraz finał.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte.

0: Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: A z Malo Radiem są teraz Klaudia i Kacper. Siemano! Co u was? Jak pogoda? Gdzie jesteście w ogóle? Mówcie!
1: Jesteśmy we Wrocławiu, pogoda dopisuje, od samego rana słuchamy Melo Radio, także...
0: Dobra, czyli jest
2: Okej,
0: czyli jest słonecznie, jak w tym numerze, który proponujecie na hymn tegorocznego Sunrise Festival, czyli Sun is Shining, Axwell i Steve, Axwell Ingrosso, zgadza się?
1: Dokładnie tak.
0: Dobrze, wiecie, że Axwell Ingrosso w tym roku pojawią się na Sunrise Festival?
1: Wiemy, mamy świadomość, także...
0: I pewnie fajnie byłoby na ten Sunrise pojechać, nie?
1: No, planujemy już od 2 lat, także przydało mi się w końcu dopełnić celu.
0: Okej. A jakbym tak powiedział, na przykład na razie hipotetycznie, że daję wam podwójną wejściówkę na 31 lipca, na pierwszy dzień Sunrise Festival, to jakbyście krzyknęli z radości? Klaudia, Kacper, to teraz tak na serio. 31 lipca, jedziecie do Kołobrzegu na Sunrise!
1: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo się cieszę, bawcie się dobrze.
1: Damy popis.
0: Mam nadzieję, że dacie popis i mam nadzieję, że tam się spotkamy. Sun is Shining, świetny numer na hymn Sunrise Festival, ale jaki będzie ten prawdziwy, to się jeszcze okaże. Teraz numer, który mógłby być takim ponadczasowym hymnem każdej edycji, zdecydowanie. Ecuador, Sash, zróbcie głośniej i pamiętajcie, że wejściowy na Sunrise Festival będziemy dla was jeszcze mieć. Bądźcie czujni, bo to właśnie my, Melo Radio, zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu na Sunrise Festival.

0: Sun is Shining, Axwell Ingrosso pod klimat całej historii napisała Klaudia, która z Kacprem jedzie na Sunrise Festival 2026 razem z nami. To tak pod klimat Sunrise, słonecznego Kołobrzegu i świetnych brzmień granych na terenie Podczela napisała. Pamiętajcie, że będziemy mieć jeszcze więcej wejściówek dla was. Mamy też jeszcze więcej gorącej muzyki, którą podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: A już o 12 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal The Man.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Rybaczki kochane, nie uwierzycie, ale do wakacji nie licząc weekendów zostało 34 dni. A jakby liczyć też weekendy, to 46 dni. A pamiętam, jak mówiliśmy, że ponad 150 jeszcze. Kiedy po raz pierwszy pojawił się ten numer Dive into the Ocean, numer, przy którym do wakacji odliczamy w Melo. Alok, Portugal The Man dla was. Opoka, siema.

Vintage Culture i Lost. Przy tym utworze jest dobry moment, by wspomnieć o człowieku, który odkrywał nieznane i przypominał o tym, jak niezwykły jest świat, na którym żyjemy, i przyroda, której na co dzień dotykamy, choć często jej nie zauważamy i niewystarczająco szanujemy. David Attenborough skończył dokładnie przedwczoraj 100 lat. Gratulacje i życzenia płyną z całego świata, a wy możecie dać wyraz temu swojemu uznaniu dla niego, jeśli oczywiście wspomnicie któryś z jego programów, czy widzieliście jakiś, czy coś zapadło wam w pamięć. Oczywiście nasz WhatsApp do waszej dyspozycji, a my lecimy dalej. Natalia Nekiel, Erro.

0: Gordo Renie Zonneveld z numerem Loco Loco w tym roku na Sunrise Festival. W tym roku, jak co roku w maju, juwenalia w całej Polsce. No to dajcie znać, czy w waszym mieście, na waszej uczelni już juwenalia się zaczęły. Czekam oczywiście przy naszym WhatsAppie. Głosówki, wiadomości, jak wam wygodniej. Meldujcie się, czy u was już studenci miasto przejęli. Za kilka minut David Guetta.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Trip Skubańczyk ostatni raz zatańczysz ze mną tańce, to się dopiero zaczną. Marta pisze, że studenci w Kielcach przejmują miasto w poniedziałek, 11 maja. Patryk z kolei, że Kraków przejmują 13 maja, więc w nadchodzącym tygodniu. Na Warszawę Żacy przejmą 15 maja, też w nadchodzącym tygodniu i na tych właśnie warsonaliach będziemy razem z wami. Mamy wejściówkę na te wspaniałe koncerty. Wejściówki nawet bym rzekł na sobotę, 16 maja. Problem, czy Białas wtedy koncertują. Jeśli macie ochotę odwiedzić Stadion Syrenki, bawić się tam w tych najlepszych momentach i z najlepszym warszawskim studenckim towarzystwem, to bardzo proszę, dajcie mi znać, dlaczego studenci z Warszawy potrafią bawić się najlepiej. Niech to będzie wasze kreatywne zadanie. Zobaczymy, czy jesteście kreatywni. Boy, You Turn Me. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie.

Skory w Melo Radio. Za chwilę lecimy dalej z naszą muzyką oczywiście i podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteśmy. Jazzy Spritz, Candy Night. To będzie pierwsza propozycja za chwilę dosłownie.

0: Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
6: Siemanko, już 13:00, wjeżdżamy w weekendowe Melo z numerem Candy Night. Jazzy Spritz przejmują antenę.

Zróbmy tak, niech ten numer będzie z pozdrowieniami dla tych, którzy w zeszłym roku polecieli z nami do belgijskiego Boom i dla tych, którzy bardzo chcieli z nami polecieć i próbowali, ale nie do końca się udało i dla tych, którzy chcieli, ale no właśnie, cały czas mają nadzieję, że może w tym roku, bo w tym roku też będziemy z wami na Tomorrowland, będziemy zbierać te wspaniałe przeżycia, a to naprawdę jest niezwykłe miejsce, w którym, no, na każdym kroku coś wpada do głowy i nie chce z niej uciec. To jest po prostu coś niesamowitego i bardzo chcielibyśmy, żebyście na Tomorrowland byli również z nami. Będziemy mieć zaproszenia. Już teraz mogę to oczywiście głośno powiedzieć. Zachęcamy do tego, żebyście byli czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie. I Found You, Switch Disco przed wami.

Another 5-4 Ultra Talk to You to jest jeden z gorętszych numerów w naszej playliście, ale te najgorętsze to możecie sobie sprawdzić na player meloradio.pl, tam 30 Meloradia, co było w topie w ostatnim notowaniu. Proszę wbić, zobaczyć i wesprzeć te numery, które wam się podobają. Za chwilę Lonely Together, Avicii.

0: Kowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.

When We Were Young, David Guetta, Kim Petras w Melo Radio. Gdzie planujecie wakacje? Jeżeli na przykład w azjatyckim Wietnamie, to musicie przygotować się na nowe obostrzenia i dobrze wczytać w zasady, które zostały tam wprowadzone. Jest nowy wymóg wjazdowy, a wszystko po to, żeby to, co działo się podczas kontroli paszportowych, te długie kolejki nieco skrócić. Dream Out Loud, inna, jeżeli będziecie stać w kolejkach do samolotów i stresować się nieco, że nie zdążycie, albo że długo stać trzeba, polecamy, by nawet do Wietnamu zabrać nas ze sobą, smartfony w kieszenie, na nich nasza apka i taka muza będzie wszędzie tam, gdzie wy. I tam, gdzie będziecie, będziemy podkręcać tempo takimi świeżakami jak Dream.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: to jest nasz gość, Robin Schulz. W każdą sobotę w dobrym Melo, właśnie u nas w Melo Radiu ze swoimi setami, a przed momentem z rewelacyjnym Jamesem Bluntem w numerze OK w Melo Radiu. No to co? Gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo?
1: A już o 14 zagramy
0: Forever and a Day, punktualnie o 14.

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Po reklamie.
2: Cześć, to jest weekendowe Melo, gdyby ktoś pytał. O pokaz, z tej strony siemanko, Alex Lemiraż leci do was z numerem Forever and a Day. Jak macie ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to dzwońcie, za chwilkę podejmij wyzwanie. 321 321 37.

0: Podej mi wyzwanie.
1: Siema Piotrula.
2: Siemano, cześć.
1: Piotrek, czy ty imieniny też masz 29 czerwca jak ja?
2: Tak.
1: Będę o tobie sympatycznie myślał, kiedy będę świętował. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz pora, byś podjął wyzwanie. Mówiłeś, że stoisz w korku.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: W Poznaniu.
2: No dobra, tak.
1: To powolutku będę podprowadzał cię pod wyzwanie, które za chwilę przed tobą stanie. Nie wiem, czy kojarzysz, ale w zeszłym roku, jak byliśmy na Tomorrowland, to spotkaliśmy się tam ze Skytekiem, naszym polskim wspaniałym DJ-em, który grał akurat na Tomorrowland. On jakiś czas temu złożył obietnicę, że wystąpi tam w naszych skietach. No. Rzeczywiście to zrobił, dostał je, założył na stopy, wystąpił w nich, fajnie to się rozeszło po internecie wiralem. Ja nie proszę, żebyś teraz wykładał nasze skarpety, bo jeszcze ich nie masz, ale jak chcesz je dostać, to teraz. Odsuń szybę w samochodzie.
2: No, chwila.
1: Odsuwaj.
2: Czekaj. Nie słychać?
1: Nie słychać, ale wierzę ci na słowo. I krzyczysz z całej siły. Dostałem czyste skiety od Melo.
2: Jeszcze raz, dostałem jakie?
1: Czyste skiety od Melo!
2: Głośno! Dostałem czyste skiety od Melo!
1: Nie patrzą się dziwnie?
2: Patrzą się. Jezu, pani w ciąży jakaś idzie, patrzy się. Ale nie, spoko.
1: Pomachaj do niej i powiedz, że ją bardzo Melo też kocha. Niech sobie włączy. Ciebie ściskam, Piotrula. Oczywiście spoko. Pakujemy skiety dla ciebie i wysyłamy. No i chciałem tak nieśmiało przypomnieć, że Skytek, który w zeszłym roku grał na Tomorrowland, w tym roku pojawia się na Sunrise Festival, podobnie jak gość, który już teraz dla was zagra, a nazywa się Sigala. Utwór od niego to Melody w Melo.

John Summit, The Chainsmokers All The Time. Takie świeżaki mamy dla was w Meloradii. Jak wam się podobają, to szukajcie ich w propozycjach do 30 Meloradia i wspierajcie. No i wbijcie na meloradio.pl, bo szybka kasa na was czeka. Jutro kolejna runda i kolejne stówki lecą do was.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 20%.

No i tak wam zagraliśmy od Carly Fernandez. Co jeśli? A co jeśli teraz sięgniemy po absolutnego świeżaka? To będzie numer, który, jak to mówią, jest historią potrójnego samplingu z udziałem Davida Getty. Just the way you are. Takiego świeżaka przygotowaliśmy. Milki w tym numerze bierze udział. Zresztą, no, dajcie znać, jak się podoba, to może wkrótce zrobimy z tym numerem coś więcej. Sprawdźcie, czy już jest notowanie o 30 Meloradia, albo może w propozycjach chociaż. I razem z nimi, razem z nami, ty.

0: Alan Walker na TML w Boom. W tym roku oczywiście gra Sign Me to Sleep. Czy też Sing Me to Sleep, chyba bardziej tak. Sorry, pomyliłem się. Ale to już moja ostatnia pomyłka dzisiaj, bo się odmeldowuję. Za chwilę zmiana ze sterami. Bawcie się dobrze. Pięknego tygodnia życzę. Opoka, cześć.
1: A już o 15:00 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

To już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Thomas Gray na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Andaluz, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

0: To Sweet Nothing w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15, a Włosi okazuje się, że pod koniec roku przegonią Grecję. No, gorzej tylko, że niestety przegonią ją, jeśli chodzi o zadłużenie ich kraju. No i tym samym staną się najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. No, ale nie ma co się smucić, zawsze mogą się pocieszyć pastą i pizzą.
1: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait up. Not coming down from this.
2: Got a new vibe.

Kręcamy tempo w Meloradiu razem z Gipsem, a już za chwilę zdradzę wam sposób na szybkie zgarnięcie 200. No i to całkowicie za darmo. Zagra nam też Daria Marks, to już za moment.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
3: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

To DJ Remo i Tymek w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Jak tam stan waszych kont i portfeli po wczorajszym dobrym Melo? No podejrzewam, że może być z tym różnie. Niektórzy pewnie zaszaleli, ale od czego macie Meloradio? My mamy dla was szybką kasę. Już jutro szansa na zgarnięcie 200. Jedyne, co wy musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl i zgłosić się do naszej zabawy. No prawda, że proste? Tak jak proste jest granie wam najlepszej muzy. Już teraz podkręcamy tempo. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: To Offenbach w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i cieszymy się tą niedzielą i tym, że weekend cały czas trwa. Pomyślcie sobie, że w czerwcu czeka nas długi weekend. No to wtedy to już w ogóle poodpoczywamy. A tymczasem już za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 16 zagramy
0: Think About Us. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my dajemy wam najlepszą muzę.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
8: To już 16 na zegarkach, a my podkręcamy tempo w Melo Radio, no bo przecież przy niedzieli nie można robić niczego innego. Sony Fodera i Think About Us otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 16, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. No tego to się nie spodziewałem. Czytam, słuchajcie, właśnie w internetach, że aż 60% Polaków uważa ruch za, uwaga, skuteczny sposób wypoczywania, no, a ponad połowa z nas spędza wakacyjne urlopy aktywnie. No ale tak teraz myślę, że no to w sumie aktywny urlop można rozumieć na kilka sposobów. No bo jeden taki ankietowany mógł pomyśleć o wspinaczce i spacerowaniu, no a inny o aktywnym piciu kolorowych napojów przy

0: to Lost w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17, a ja za chwilę zabiorę was 4,5 tysiąca lat wstecz. Daleko, ale obiecuję, że temat będzie ciekawy. Zagra nam też United Nations, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
8: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Tommy Hu w Melo Radio jeszcze przed 17:00, to niedziela, a my tak podkręcamy tempo. Zastanawialiście się kiedyś, skąd może pochodzić ten słynny, złocisty, popularny napój? No, naukowcy się zastanawiali, bo ostatnio to odkryli i uwaga, okazało się, że jego ślady znaleziono na naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat, które, uwaga, były gdzie? Na Podlasiu. No to dla mnie to nie jest zaskoczenie.

0: Szałs w Meloradiu jeszcze przed 17. Czy może być coś lepszego niż niedziela? No może być niedziela razem z Meloradiem i z najlepszą muzą. Tej za chwilę też oczywiście nie zabraknie.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. I tym numerem pięknie wejdziemy w sobie punktualnie w 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie.
6: Spróbować w czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: Oh, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,20 10%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego. Tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
20: Dajcie głośniki na fulla, otwórzcie okno w furce, bo to Fast Cars and Superstars na początek 17. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Loco, Loco. No coś czuję, że ten numer będzie jeszcze bardzo gorący i latem i pojawi się na niejednym All Inclusive. Nie zwalniamy tempa w Melo Radio, a ja mam dla was lifehack prosto z internetów na czkawkę. Co zrobić, jak was dopadnie? No, według jednego z TikToków wystarczy się pochylić, no i małymi łykami popijać wodę, uwaga, z przeciwnej strony szklanki. Podobno działa, ja nie testowałem, ale nawet jeżeli czkawka wam nie przejdzie, to przynajmniej rozbawicie swoich ziomków.

0: To Axwell in Grosso i More Than You Know. Obaj panowie już latem rozgrzeją Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Melo tam będzie. Bądźcie i wy, a u nas już za chwilę Infinity.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Perdoname, jeszcze przed 18 tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Chcecie mieć zdrowe serducho? Prowadźcie dziennik wdzięczności i mniej się denerwujcie. No do takich wniosków ostatnio doszli za granicą. No to właśnie te rzeczy obniżają nasze ciśnienie krwi podobno, no i też sprawiają, że mamy lepsze zdrowie. No to w takim razie proponuję zacząć, słuchajcie, prowadzenie dziennika wdzięczności od podziękowania dla tych, którzy wyjątkowo was nie wkurzyli tego dnia.

0: to I Got You w Meloradiu jeszcze przed 15. Tak podkręcamy tempo, bo na tym znamy się najlepiej. Ja mam nadzieję, że wy znacie się najlepiej na wypoczywaniu, no bo w końcu niedziela jest od tego, żeby sobie trochę poleniuchować, a najlepiej robić to przy najlepszej muzie.
1: A już o 18:00 zagramy
0: I Run. Tym kawałkiem punktualnie zaczniemy 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Na naszym WhatsAppie.
1: Drodzy kochani słuchacze, słucham was z Marsylii. Jest mega, mega ciepło, gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam, Tomo.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
7: I Run na dobre wejście w 18, a za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy oraz Andy Dust, to oni wszyscy w przygotowanej przeze mnie na 18 playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kongs i Theophilus London na kilkanaście minut po 18:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a już niebawem niewykluczone, że wsiadając do taksi pojedziecie autonomicznym autem, czyli takim bez kierowcy. No, jeszcze w tym roku jedna z dużych firm planuje, słuchajcie, pierwsze zakupy i testy. No, ciekawe jak to się sprawdzi na polskich drogach, szczególnie gdy trzeba będzie na rondzie zrobić zabrać.

Ten numer jeszcze pachnie nowością. How does it feel w Meloradio po 18? A ja mam do was pytanie przy niedzieli. Jaki jest wasz dziś największy sukces? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. A u nas za moment Felix Jen i Jasmine Thompson.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.

To ATB w Bellu Radio, tak podkręcamy tempo. Parę chwil temu pytałem was o wasz największy dziś sukces. No i Kamil na przykład napisał, że udało mu się zrobić takie naleśniki, że jego dziewczyna aż go pochwaliła. No, to mocny szacun, bordeczko. Sukcesowa niedziela też u Sandry, która napisała, że dla niej sukcesem jest to, że w ogóle wstała po wczorajszym Melo. No, to wierzę, że musiało być grubo. U nas też będzie. To Rehab i to Melo Radio.

0: jedno z nimi, to człowiek by poszedł w niejedno melo. Ekipa i Santa Cruz w Melo Radio jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo, no bo na tym znamy się najlepiej. No i weekend w końcu też jest od tego, żeby się dobrze bawić, dlatego za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Ailinium i Ellie Goulding punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

0: Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz
2: yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W muzeum Fabryka Czekolady Ewedel można...
7: I to razem!
8: Przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wybijaj

Są pewnie tacy, którzy już myślami gdzieś tam przy kocyku i przy szybkim zaśnięciu, ale nie ma spania, jest czas grania. Don't Want Your Love na początek 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Two ships in the night.

To Sweet Nothings. W Meloradiu tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19:00. Dwie stówki na waszym koncie już jutro się mogą pojawić. Na co je wydacie? No właśnie, o tym napiszcie nam na meloradio.pl, bo już jutro szansa na szybką kasę, na jakąś fajną randkę, na wyjazd, na city break, na co tylko macie ochotę. Meloradio.pl, tam zaglądajcie i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy.

Ale Farben i Body Tak, tak podkręcamy tempo w Meloradiu po 19, a ja już za chwilę powiem wam o nowym zajęciu w życiu Marianny Schreiber. No sam nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Zagra nam też David Guetta, to już za moment.

Oliver Heldens i Waybird. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A Marian, nasz Schreiber, ma tymczasem, słuchajcie, zamiar podjąć się nowej roboty. Mianowicie zamarzyła sobie, żeby zostać policjantką tym razem. No to ciekawe, czy częściej będzie pałeczka, czy pouczenie.

To Topic i A7S, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 20. A po 20 u nas oczywiście też nie zabraknie najlepszej muzy, bo my zdecydowanie znamy się na podkręcaniu tempa, także nigdzie się nie ruszajcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, wszystkiego dobrego, hej!

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Jest już kalendarz żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur. 4 eliminacje i finał. Pierwsze regaty już w maju. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Naszymi gośćmi są dziś Dariusz Bałdyga, prezes Towarzystwa Regatowego CZOS oraz Mateusz Kosakowski, były prezes.
5: Ja tylko powiem, że przed nami 13. już edycja żeglarskiego Grand Prix, wcześniej Mrągowa, teraz Warmii i Mazur, więc mamy za sobą już chyba prawie 80 imprez żeglarskich zorganizowanych tutaj na akwenach Warmii i Mazur, więc zdecydowanie mamy doświadczenie. Cieszę się, że jest kontynuacja tej tradycji, cieszę się, że Dariusz tutaj przejął stery żeglarskie tego towarzystwa i stowarzyszenia. I też można powiedzieć, że Darek też był inicjatorem jakby Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego CZOS w ogóle, żebyśmy coś robili tutaj na początku na tym akwenie jeziora CZOS, więc tutaj od razu to warto wspomnieć, a myślę, że o samym sezonie mi nie wypada mówić, a więcej powie sam prezes.
6: Rzeczywiście kupę lat między za nami, tak jak Mateusz wspomniał, 14 edycja przed nami. No, chciałbym też z tego miejsca podziękować Mateuszowi, bo też przez 8 lat był prezesem naszego stowarzyszenia. Przyczynił się do znacznego rozwoju tego naszego stowarzyszenia, włożył dużo pracy. No teraz jak gdyby sam doświadczam tego, bo widzę ile pracy to kosztuje, pozyskiwanie środków, prac organizacyjnych i tak dalej. Także tutaj z tego miejsca chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować. A co do kalendarza imprez, to w tym roku mamy, nasz kalendarz imprez składa się z czterech eliminacji. Pierwszą eliminację już mamy 23-24 maja. To jest nasza pierwsza eliminacja, ale dodatkowo też zapraszamy na tą imprezę Puchar Jachtów Kabinowych. Jest to bardzo jak gdyby taka duża organizacja z dużą tradycją, także cieszymy się bardzo, że do nas przyjeżdżają. Dodatkowo też zapraszamy na pierwszą eliminację swoją Delfie 24. To będzie też dla nich pierwsza eliminacja. Także tutaj liczymy na to, że bardzo jeziorczo się bardzo mocno, że tak powiem, zabieli. Drugą eliminacją, która odbędzie się 13-14 czerwca, taka nowa inicjatywa, to będzie Puchar Grand Prix to przyjaciół bazowiczów i przyjaciół bazy, czyli tutaj chcemy tutaj wrócić do tradycji i zaprosić tutaj wychowanków bazy i nie tylko, też przyjaciół bazy. Dodatkowo tutaj chcemy jak gdyby upamiętnić osoby, które jak gdyby przyczyniły się na samym początku do rozwinięcia.
4: Bo to będzie memoriał Józefa Jaszczura Nowickiego i Kurta Jabłońskiego, czyli taki nowy memoriał, no bo już no jest tak, memoriał tak. Macieja Majaka, ten
6: prostu,
4: kolejny.
6: No tak, chcemy po prostu nie zapominamy o tych ludziach, którzy naprawdę przyczynili się i do naszego wychowania, i do wychowania wielu, wielu czempionów, mistrzów. No i po prostu też jako wychowawcy się tutaj bardzo mocno przyczynili do...
5: Też chyba warto powiedzieć, że my jesteśmy jakby głównym inicjatorami jako Mrągowskie Towarzystwo Regatowe CZOS, natomiast oczywiście jesteśmy, nie chcemy przekłamywać tej historii, bo przecież żeglarstwo istniało i przed MTR-em CZOS i nie tylko, bo czy Szkoła Mistrzostwa Sportowego, czy Klub Sportowy powstał już 75 lat temu, więc chcemy świętować też te tradycje, tą historię, te wszystkie lecia istnienia tych inicjatyw żeglarskich, więc tutaj włączyło się oczywiście tutaj naszą organizację Mrągowski Ośrodek Sportowy Baza, czyli obecnie ta jednostka szkoląca młodzież, dzieci, nowych adeptów żeglarstwa, jak i również ta historyczna z punktu widzenia mrągowa jednostka, czyli klub sportowy Baza za sprawą Wojtka Nowickiego.
4: Może właśnie warto byłoby powiedzieć trochę więcej o bohaterach drugiej eliminacji i memoriału, czyli Józefie Jaszczurze Nowickim i Kurcie Jabłońskim.
5: Ja postaram się jakby bardzo szybko popuentować, bo myślę, że dla wielu z osób, które będą słuchały tej audycji, dla nas też osobiście, że to są postaci na tyle ważne, że każdy ma unikalne historie zarówno z Kurtem Jabłońskim, jak i z Józefem Jaszczurem Nowickim i myślę, że to będzie też taka inicjatywa troszkę wspomnieniowa, żeby każdy z nas mógł indywidualnie powspominać te postacie. Oczywiście my również za sprawą zdjęć wielu i takich wydarzeń towarzyszących, mam nadzieję, również przyczynimy się do upamiętnienia tych postaci. Oczywiście tych postaci związanych z bazą w tej historii było więcej, natomiast to są dwaj tacy nestorzy, legendarne osoby podwiązane z tym naszym środowiskiem żeglarskim. Postać Józefa Jaszczura Nowickiego, niezwykle legendarna, niezwykle charakterystyczna, jeżeli chodzi o to środowisko bazowe. W zasadzie można powiedzieć taki inicjator wielu wydarzeń, czy szkoły, czy wcześniej klubu sportowego, wielu inicjatyw żeglarskich tutaj w Mrągowie. No oczywiście Kurt Jabłoński, który również się w tamtych momentach ważnych z punktu widzenia historii mrągowskiego żeglarstwa pojawiał. No tutaj w zasadzie można powiedzieć też, że to nazwisko jest mocno zakorzenione w historii polskiego żeglarstwa, bo w dalszym ciągu z nami współpracuje czy postać tutaj Huberta Jabłońskiego, tutaj też w tej chwili członka naszego zarządu, czy przede wszystkim Karola Jabłońskiego, który jakbym wymieniał liczbę medali i osiągnięć, które osiągnął, to byśmy, że audycja trwałaby ze dwie godziny, bo tylko jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w klasie DN, czyli w tym żeglarstwie lodowym, to ma 19 różnego rodzaju medali z różnego kruszca.
4: W tym roku 4 eliminacje żeglarskiego Grand Prix w Armii Mazur, no i finał. Część imprez w Mrągowie, wiadomo, ale też stare sady, jak co roku się pojawiają, no i Olsztyn tym razem.
6: No Olsztyn to tak, to po raz pierwszy nam się jak gdyby pojawia w kalendarzu. No nawiązaliśmy, no chcemy tak jakby wychodzić nie tylko poza Mrągowa. Szukamy środowisk, z którymi możemy współpracować. Ta współpraca miałaby na celu też no, organizowanie wspólnych regat. Też zależy na bardzo mocno na frekwencji, czyli w tym roku też Olsztyn, tak? No, stare sady też, to warto było wspomnieć chwilę na temat tych regat. To jest już po raz trzeci się będziemy spotykali w starych sadach. One mają taką charakterystykę, te regaty, że one są takie najbardziej liczne. No, chcę przypomnieć, że w tamtym roku startowało około 60 jachtów, tak? Czyli tam około 400 zawodników z całej Polski, czyli to jak gdyby też taka fajna promocja regionów Armii Mazur. Tutaj też nie bez znaczenia jest to, że my się spotkamy w starych sadach. Trafiliśmy tam naprawdę na gospodarza, który no jest fantastycznym zwolennikiem żeglarstwa gościnnym, posiadając też kapitalne zaplecze, także czujemy się tam bardzo dobrze. Zawodnicy czują się również bardzo dobrze, wspominają. Tak jeszcze chciałbym tylko nadmienić, że te regaty zostały wyróżnione w przyszłym roku organizowanym przez Polski Związek Żeglarski, czyli taką, no powiedziałbym, bardzo, bardzo poważną organizację. One zostały nagrodzone najlepsze regaty na śródlądowe w Polsce. Także tutaj też to też świadczy o tym, że jesteśmy dostrzegani w całej Polsce, że dobrze się na nas mówi, tak?
5: Mhm. Też wydaje mi się, że warto podkreślić, że w tym roku każda eliminacja będzie oryginalna i związała się z pewnymi oczekiwaniami, ale pewne zmiany. To znaczy w przypadku tej pierwszych imprez, tej imprezy majowej, to będzie taka najbardziej klasyczna dla nas formuła, z tego względu, że zapraszamy wszystkie jednostki pływające, absolutnie ścigające się tutaj na okolicznych akwenach, nie tylko po całej Polsce, czyli będziemy mieli przeróżne jachty kabinowe, klasy T, T1, T2, T3, to powiedziane jakby Delfia 24, Omegi, też deski, naprawdę będziemy ścigać na różnych tutaj łodziach, natomiast ta druga edycja, ta impreza poświęcona bardziej historii bazy i te regaty memoriałowe, które się odbędą przy okazji, to będą przede wszystkim regaty na naszych łodziach, które wynajęliśmy, to będą łodzie klasy Omega, prawdopodobnie w formule dwudniowej, to znaczy jednego dnia rozgramy półfinał, a drugiego dnia finał. Oczywiście ta formuła jeszcze zostanie uzgodniona z zawodnikami, zobaczymy jak będzie frekwencja, bo liczymy na bardzo dużą liczbę zgłoszeń. Te trzecie regaty eliminacyjne, czyli regaty w Starych Sadach, to mają unikalną formułę z tego względu, że to są jest taki długi wyścig długodystansowy, jeden od Starych Sadów w zasadzie do Rynu i z powrotem. Jest ten wyścig dla niektórych trwa, w zależności od wiatru, 2 godziny powiedzmy, a nie, dla niektórych wręcz tych godzin, nie wiem, kilka, nawet do 5 godzin przypuszczam, że może trwać. Nowa formuła też pod koniec września, czyli te regaty w Olsztynie, które też Puchar Babiego Lata w zeszłym roku troszkę konkurowaliśmy ze sobą, bo odbyły się w tym terminie i miały podobną frekwencję, więc liczymy na to, że dzięki tutaj naszej udanej współpracy przyczynimy się do tego, że ta frekwencja jeszcze będzie lepsza zarówno u nas, jak tydzień później w Olsztynie. Oraz, co warto też podkreślić, i to cieszę się tutaj z tej inicjatywy nowego zarządu, że prawdopodobnie na finał wrócimy po kilku latach do Mrągowa i będzie to finał organizowany wspólnie z Mrągowskim Ośrodkiem Sportowym Baza, przy okazji też ich bardzo dużej imprezy, która odbywa się co roku, więc połączymy...
4: Czyli październik.
5: Październik, tak, początek października i tu połączymy takie dwie pieczenie na jednym ogniu, to znaczy my, jako nieco bardziej doświadczeni seniorzy, będziemy się ścigać na swoich łodziach, jeżeli chodzi o finał, natomiast będą też oczywiście klasa 420, tutaj wieńczyła swoje zmagania w Pucharze też chyba Polski, mistrzostw jakby województwa i Pucharu Polski, ale też szeroko pojęta klasa Optymizm, bo chyba w klasie chyba B i C.
6: Czyli to ty mamy zadanie takim moim motem, naszym motem w chwili powoływania stowarzyszenia, chcielibyśmy tak łączyć pokolenia i to jak gdyby bardzo dobrze wpisuje się ta impreza, o której Mateusz przed chwilą mówił, czyli finał. Będziemy się ścigać naprawdę od dzieciaka do osób, do seniorów, krótko mówiąc.
4: Żeglarskie Grand Prix rozszerzyło swoją działalność parę lat temu o właśnie nie tylko Mazury, ale także i Warmię, no bo wiadomo, na Warmii też mamy jeziora, no i właśnie ten Olsztyn, który tak naprawdę bogaty jest w jeziora i jest tam, gdzie żeglować.
5: Ja nie jestem w stanie wszystkich jezior w Olsztynie wymienić. Myślę, że nawet mieszkańcy Olsztyna, bo tych jezior jest kilkanaście, a niektórzy się kłócą, czy chyba 17, czy 18, ale mogę w tej chwili trochę niedoszacować albo przeszacować tą liczbę. Natomiast faktycznie, czy za sprawą OKŻ-u, czy za sprawą innych inicjatyw, chociażby Olsztyn żegluje, od kilku lat jest to fajny akwen, też trudny ze względu na te ukształtowanie tej przestrzeni, tego terenu, czy to infrastruktura, jest to trudny akwen do organizacji regat. Natomiast faktycznie jest moda na Olsztyn, a my chcemy być częścią tego trendu.
4: No ale też Mrągowo, Jezioro Czos, popularne w całej Polsce. No i też my co roku o tym mówimy, że Jezioro Czos jest takim doskonałym akwenem do oglądania i podziwiania tych regat, no bo z każdej strony tak naprawdę kibice mogą oglądać te zmagania żeglarzy.
5: Jezioro Czos, czy slogan Baza, slogan Mrągowo naprawdę otwiera wszystkie drzwi dla żeglarskie w Polsce i to ja podkreślam to od tylu lat i no, w zasadzie, czy ta szkoła przestała istnieć, czy mieliśmy jakieś tam perturbacje w różnych latach, tak, ale ten symbol jest aktualny i ja zawsze staram się szukać tych elementów łączących, czy te pokolenia, czy po prostu wszyscy, czy oddolnie, czy odgórnie, jakkolwiek by nie patrząc, dbamy o to, żeby to żeglarstwo w Polsce i czy ten symbol Mrągowa był zachowany.
4: Pierwsza eliminacja z cyklu Żeglarskie Grand Prix Warmii i Mazur odbędzie się w dniach 23-24 maja na jeziorze Czos w Mrągowie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Rusza Mrągowski Budżet Obywatelski 2027. Za chwilę dowiemy się, co się zmieni podczas kolejnej edycji budżetu. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Pauliną Zborowską-Wejchman z Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Za nami też spotkanie informacyjne, podczas którego omówiony został Mrągowski Budżet Obywatelski. Co zmieni się podczas kolejnej edycji? Jak to będzie wyglądało?
0: Jest bardzo dużo zmian, ale taka największa, podstawowa, to zmieniamy charakter zadań. Mamy zadania modernizacyjno-inwestycyjne, czyli zadania, które nie dają nam nowych inwestycji, tylko remontujemy, zmieniamy przestrzeń, która już istnieje, oraz zadania miękkie. Wracamy do działań, które były w poprzednich, pierwszych budżetach obywatelskich w mieście i sprawdziły się. Na zadania modernizacyjno-inwestycyjne w tej edycji mamy 200 tysięcy złotych na zadanie, a na zadanie miękkie 50 tysięcy złotych. Liczymy tutaj też na takie poszerzenie naszych działań, czyli danie przestrzeni tym, którzy sprawdzili się w inicjatywach, i ich działania, zadania są już dobrze realizowane i może pokuszą się o jakiś pomysł na zadania miękkie. Mam nadzieję też, że inni mieszkańcy chętnie wezmą udział w takiej nowej formie budżetu.
4: Skąd taka zmiana, że zadania akurat miękkie, ich było mniej w poprzednich latach albo w ogóle?
0: Było ich w ogóle tak naprawdę od 2021 roku. Wtedy mieliśmy ostatnie zadanie miękkie. A skąd taka potrzeba? Właśnie z analizy. Spojrzeliśmy na budżet z trochę innej strony, z potrzeb mieszkańców, zauważając oczywiście spadkową chęć składania wniosków, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, nasilające się wnioski, jeśli chodzi o inicjatywę lokalną. Stąd stwierdziliśmy, że trzeba znaleźć też przestrzeń na większe działania z większymi środkami. Stąd pomysł na to, żeby powróciły działania miękkie do budżetu obywatelskiego. No i analiza propozycji działań inwestycyjnych, która pokazała nam, że wiele z tych projektów zrealizowanych dzisiaj trochę już niszczeje w naszej przestrzeni. I nie chodzi nam o inwestycje, które właśnie mają oszpecać nasze miasto, tylko chcemy działań, które będą poprawiać jego działanie. Stąd ten plan.
4: Zadanie miękkie są znane naszym mieszkańcom, słuchaczom. Zadanie modernizacyjne to jest zupełna nowość, tego nie było.
0: Zadania modernizacyjno-inwestycyjne. Zakładamy tutaj takie działania, które pozwolą nam na przykład na poprawienie tego, co już istnieje w naszej przestrzeni. Jeśli, powiedzmy, w 2020 roku zrealizowaliśmy działanie z budżetu obywatelskiego, którym był plac zabaw, ale dzisiaj ten plac zabaw po momencie użytkowania przez dzieci widzimy, że, powiedzmy, nie spełnia swoich oczekiwań, bo nasze dzieci już dorosły i potrzeba trochę innych atrakcji, trochę innych zabaw, to poprawmy ten plac zabaw. Nie twórzmy nowego obok, lecz poprawmy jego przestrzeń. Jeśli mamy siłownię, która została na przykład za Urzędem Miejskim zrealizowana z budżetu obywatelskiego i widzimy, że te siłowni, powiedzmy, brakuje jakiegoś orbitreka, rzucam, to dodajmy go, nie twórzmy nowego. Jeśli widzimy przestrzeń, która już jest, ale brakuje wkoło niej, powiedzmy, ławek, to zróbmy tam ławki. Nie twórzmy nowego, ulepszajmy to, co już istnieje.
4: Zadania modernizacyjne mają dotyczyć wyłącznie inwestycji realizowanych w ramach Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego, czy w ogóle wszystkich inwestycji realizowanych w mieście?
0: wszystkich inwestycji. Zadaniem budżetu jest realizowanie tego na przestrzeni miasta, czyli na naszych gruntach, naszych działkach, bo tak jest najprościej nawet w kwestii procedury. Więc te przestrzenie ulepszamy i poprawiamy. Ja dałam taki przykład, jeśli chodzi o poprzednie inwestycje z budżetu miejskiego, bo też odwiedzam je i widzę, w jakim choćby intensywności użytkowania są dzisiaj. I stąd dałam przykład placu zabaw na osiedlu Ptasim, kiedy było ono realizowane, to dzieci inicjatora miały wtedy powiedzmy 7 lat, dzisiaj mają 14, więc mamy już tą przestrzeń, gdzie możemy coś ulepszyć, tak? Bo dziś młodzież na przykład potrzebuje ławeczek na tym placu zabaw, żeby posiedzieć, pospędzać tam czas razem w takiej wytyczonej przestrzeni, a niekoniecznie pozjeżdżać na zjeżdżalni, która była fajna, kiedy miały lat 7.
7: Albo ławeczek, albo nawet boiska obok, no bo to już mowa o nastolatkach, tak?
0: Trzeba też pamiętać, że to jest 200 tysięcy, więc to jest kwota do nie bardzo dużych działań. Ja wiem, że to brzmi dla nas dzisiaj 200 tysięcy, ale musimy pamiętać, że to jest również koszt tego, że nam się wydaje, że wstawimy ławkę i po problemie, ale to jest mała architektura. I tutaj jeszcze nie ma tego problemu, ale powiedzmy boisko, to są plany, to jest plac budowy, to jest pozwolenie, to jest ktoś, kto musi to nadzorować. Każdy z tych elementów kosztuje i wpisuje się w te 200 tysięcy.
7: Tak, i z 200 tysięcy robi się 2 miliony albo kilka milionów.
0: Dokładnie, więc te zadania, które proponujemy do budżetu, warto przyjść i skonsultować. Przyjść, napisać maila, zadzwonić. Jest mnóstwo opcji, ale skontaktujmy się z urzędem jako tą przestrzenią, która właśnie doradzi, podpowie, na co może to starczyć, czy to jest dobry plan, czy nam się uda. A może się uda, ale musimy trochę to zmienić, więc tu polecamy przede wszystkim konsultacje tych swoich pomysłów.
7: Tak, konsultacje są bardzo ważne, dlatego że nawet huśtawka, którą zakupimy do własnego ogródka czy na działkę, ona będzie się różniła od tej huśtawki zamontowanej w przestrzeni miejskiej na placu zabaw miejskim.
0: Chociażby tym pięknym atestem, który musi posiadać każda huśtawka.
7: Więc i ta cena też będzie wyższa.
0: Tak jest, więc tutaj jak najbardziej pokój numer 16 przy sekretariacie jest tą przestrzenią, gdzie dowiedzą się Państwo wszystkiego na temat budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalnej. I poszukamy wspólnie rozwiązania, które pozwoli zrealizować dany pomysł.
7: Na jakim etapie jest teraz Mrągowski Budżet Obywatelski 2027?
0: Na etapie zgłaszania wniosków, więc wszystkie pomysły mieszkańców spływają do urzędu i już mogę pokazać trochę rąbka tajemnicy, że mamy już pierwszy wniosek w ramach budżetu obywatelskiego. Do 17 maja czekamy na Państwa pomysły w ramach budżetu obywatelskiego. Właśnie na te zadania modernizacyjno-inwestycyjne i na zadania miękkie. Można je zgłosić w formie papierowej, można je przede wszystkim zgłosić za pośrednictwem formularza dedykowanej platformy, którą mamy do budżetu obywatelskiego, a znajdą ją Państwo na samym dole naszej strony www.mragowo.pl. Tam wystarczy 10 minut tak naprawdę, 3 kliknięcia i stajemy się inicjatorami pomysłów miejskich. Więc jeśli tyle czasu mogą Państwo poświęcić i mają w głowie pomysł, to ja serdecznie zachęcam.
7: Budżet obywatelski 2026 już, można powiedzieć, za nami. Teraz pora na realizację inwestycji, które wygrały, zwycięskich inwestycji. Może przypomnijmy, jakie to działania, jakie to zadania.
0: Myślę, że to zadanie odbije się też dużym echem, bo jest to psi plac zabaw, który wielokrotnie był zgłaszany do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego. Psi plac zabaw w tej chwili jest na etapie realizacji takiej dokumentowej, więc niebawem, do końca roku, będziemy mogli z takiego psiego placu zabaw skorzystać. w naszym mieście.
7: Jedno zadanie, które powstało na bazie dwóch.
0: Jedno zadanie, które powstało na bazie dwóch było... Były dwa w zasadzie takie same projekty, stąd je połączyliśmy. Psi plac zabaw powstanie w obrębie targowiska miejskiego, więc to też taka przestrzeń, która nie będzie zakłócać spokoju jakimś innym mieszkańcom, ale też będzie dobrą przestrzenią dla piesków, bo ich też nic nie będzie rozpraszać. To będzie przestrzeń dla nich do socjalizacji. Mamy nadzieję tutaj też na stworzenie się jakiejś fajnej, nowej psiej społeczności.
7: Trudno na pewno powiedzieć o dokładnej dacie, ale mniej więcej, czy to będzie jeszcze przed wakacjami, latem, czy może na jesieni?
0: W tej chwili nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
7: No dobrze. Tak, jesteśmy na etapie zgłaszania projektów, zgłaszania zadań do Mrągowskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Co trzeba zrobić? Jaki pierwszy krok wykonać, żeby takie zadanie zgłosić?
0: No to tak jak już wspominałam, sprawa jest prosta. Wchodzimy na stronę www.mrągowo.pl bądź od razu www.budżetobywatelski.pl i tak dalej, ale znajdujemy platformę, która jest dedykowana dla budżetu obywatelskiego i tam mamy hasło zgłoś zadanie. Klikamy, wypisujemy dane, pomysł i klikamy wyślij. To jest cała filozofia składania zadania. Jeśli nie jesteśmy za pan brat z komputerem, to po prostu bierzemy wniosek papierowy, który można albo poprosić bliską osobę, żeby nam wydrukowała ze strony, bo on też jest dostępny na platformie do druku, bądź przyjść do urzędu i poprosić o taki wniosek, my go damy, wypisać i złożyć. Można też wysłać pocztą.
7: Jakie zadania nie będą brane pod uwagę?
0: Inwestycyjne, czyli nie budujemy nowego, tylko modernizujemy to, co istnieje. A to tak naprawdę... Wszystko przychodzi na etapie już weryfikacji merytorycznej tych projektów, bo musimy też pamiętać o tym, że zgodnie z regulaminem projekt musi być na przykład w zgodzie ze założeniami miasta. Czyli jeśli powiedzmy planujemy my jako miasto modernizację jakiegoś placu zabaw, który dana osoba zgłosi do budżetu obywatelskiego, no to zasugerujemy jednak odstąpienie od tego wniosku, znalezienie innej przestrzeni, bo my na przykład mamy już zabezpieczony budżet na to zadanie.
7: Mhm. Dlatego warto rozejrzeć się w mieście i zajrzeć tam, gdzie może brakuje ławeczek, huśtawek, czy ewentualnie trzeba by było coś odnowić.
0: Dlatego też jeszcze raz podkreślę to, że warto z tym pomysłem przyjść do nas i po prostu o nim powiedzieć, porozmawiać, poszukać tego rozwiązania, żebyśmy mogli znaleźć to poprawne.
7: Mrągowski Budżet Obywatelski, jak sama nazwa wskazuje, chodzi o zadania, które będą realizowane na terenie miasta. Ale czy chodzi głównie o teren, o działki należące do miasta, o teren należący do miasta, czy na przykład teren może należeć do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych?
0: Zgodnie z regulaminem mamy taki zapis, że że zadania muszą być zrealizowane na terenie miasta. Jest odstępstwo i możliwość od tego, jeśli będzie zgoda danego właściciela w momencie składania tego projektu i jeśli ta przestrzeń jest dostępna dla wszystkich mieszkańców.
7: Więc na pewno przestrzeń prywatna, która na własnym, prywatnym ogródku tego zrobić nie możemy.
0: Myślę, że nie, bo raczej się nie zgodzimy, żeby ktoś nam tam chadzał w dowolnym czasie i dowolne osoby.
7: Więc co powinniśmy pamiętać jeszcze na koniec? Więc o czym powinniśmy pamiętać jeszcze na koniec?
0: Więc powinniśmy pamiętać, że w tym roku robimy działania inwestycyjno-modernizacyjne, czyli to, co zmienia nasze otoczenie do 200 tysięcy zł oraz działania miękkie do 50 tysięcy zł. Składamy wnioski do 17 maja za pośrednictwem platformy, którą znajdziemy na stronie Mrągowa oraz możemy złożyć je papierowo.
7: Dobrze, ja serdecznie dziękuję, a naszym gościem była dzisiaj Paulina Zborowska-Wejchman z Urzędu Miejskiego w Mrągowie, która opowiedziała o mrągowskim budżecie obywatelskim. Dziękuję.
0: Dziękuję.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
7: W sali Orbita Mrągowskiego Centrum Kultury odbył się powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Do udziału w konkursie zgłosiło się 7 śmiałków. Wyniki przedstawi Agnieszka Piątkowska z Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Justyna Malinowska, zapraszam.
8: Zawsze jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wystąpień, prezentacji uczestników. Do konkursu zgłosiło się w tym roku 7 uczestników. Jury w składzie Alicja Naworska-Kotelon, Hanna Szymborska i pani Urszula Kuchcińska wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła pani Barbara Zapert, która przeczytała fragment powieści Katarzyny Enerlich Kiedyś przy błękitnym księżycu. Drugie miejsce zajęła pani Elżbieta Giers, która przeczytała wiersz Moja mała ojczyzna Zofii Chrostek. A trzecie miejsce zdobył pan Grzegorz Jarmużewski, który przeczytał fragment powieści Kto dał mi skrzydła Janiny Porazińskiej.
9: Moje nazwisko Barbara Zapert.
7: Pani Barbaro, drugi raz pani bierze udział w takim konkursie, w konkursie pięknego czytania dla seniorów. Dlaczego zdecydowała się pani wziąć udział w tym konkursie?
9: Raz, że jestem na emeryturze i mam bardzo dużo czasu, więc mogę poświęcić go temu, co kocham najbardziej. Kocham poezję, kocham prozę, kocham śpiew, muzykę, no i tak odnajduję się właśnie w tego typu właśnie imprezach.
7: Jaki fragment pani przygotowała?
9: Ja dzisiaj przygotowałam fragment książki pani Katarzyny Enerlich Kiedyś pod błękitnym księżycem. To jest książka, która traktuje o trudnej przeszłości, o szukaniu samego siebie, o alkoholizmie w rodzinie. Główna bohaterka Basia jest DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholika. A mnie tak kiedyś przyszło do głowy, że jeszcze powinno być takie określenie DRA, dorosłe rodzeństwo alkoholika, bo ona też potrafi zniszczyć życie. Ale jest w tej książce również dużo optymizmu, bo ona to jest opowieść o tym, że nigdy nie jest za późno, żeby poprawić swoje życie, żeby odnaleźć się na nowo i żeby odnaleźć szczęście w tym życiu. Zawsze jest na to czas. A pani autorka, pani Katarzyna, pięknie rozpoczęła książkę takimi słowami, że trudne dzieciństwo nie usprawiedliwia. Ono zobowiązuje, bo tak łatwo się wszystko tłumaczy teraz trudnym dzieciństwem, tak? Wszystkie złe rzeczy, które się w naszym życiu dzieją, bo miałam czy miałem trudne dzieciństwo. Nie musi to być wyrocznią na dorosłe życie.
7: Czy książki pani Katarzyny Enerlich, naszej mrągowskiej autorki, są pani bliskie?
9: Wszystkie mam we własnym zbiorze, wszystkie. Czekam teraz na następną, która będzie kontynuacją Akuszerki z Innsbrucka, na piątą część. Ma być wydana w czerwcu, więc liczę na to, że nawet załapię się może o autograf. Tak, mam całe wszystkie.
7: Tematy, które są poruszane, wątki, które są poruszane w książkach pani Katarzyny Enerlich, są pani bliskie? Utożsamia się pani z niektórymi?
9: W niektórych książkach tak, są mi bardzo bliskie. Nawet w tej ostatniej książce, której fragment dzisiaj odczytałam.
7: Czym kierowała się pani, wybierając właśnie ten fragment?
9: No właśnie tak, przeglądałam swój księgozbiór od kilku dni i głównie czyta się na takich konkursach książki takich pisarzy, autorów znanych gdzieś tam, tak? A ja tak postawiłam właśnie na nasze podwórko tutaj, na naszą autorkę. Trafia w moje serce, o tak. Swoim piórem trafia w moje serce, tak powiem.
7: W tym roku po raz pierwszy w Mrągowie miał miejsce konkurs recytatorski dla seniorów. Czy brała pani w nim udział?
9: Właśnie niestety to był w ten dzień, kiedy nie mogłam uczestniczyć. Z wielkim żalem, ale być może w przyszłym roku.
7: Woli pani jednak czytać czy recytować?
9: Też. Przypominając sobie lata młodzieńcze, to, no to brałam bardzo dużo razy udział w takich konkursach, ale chyba na obecną chwilę wolę jednak czytać. Może pamięć zawodna już by była, może jakiegoś długiego tekstu nie dałabym rady się nauczyć, nie wiem.
7: Mamy tydzień bibliotek. Biblioteka Miejska w Mrągowie włącza się również w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Czy książka jest Pani bliska? Czy chętnie spędza Pani czas z książką?
9: Głównie spędzam czas z książką, z uwagi na to, że ja nie oglądam w ogóle telewizji, nie włączam telewizora, więc zostaje mi książka. Na zabicie czasu, na może nawet nie na zabicie, na uprzyjemnienie sobie czasu, tak? Ponadto śpiewam w chórach, więc jeszcze też tak sobie tutaj uprzyjemniam czas, ale książka jest przede wszystkim, tak, to jest najpiękniejsze, co może dać takie wyciszenie umysłowi i taką radość.
7: W tym świecie, który goni za technologią, za nowymi technologiami, kiedy jest taki duży dostęp do internetu, to jednak nie internet, a bardziej ta książka.
9: Tak, zdecydowanie bardziej książka.
7: Po jakie tytuły Pani najchętniej sięga?
9: To znaczy bardzo różne w zasadzie. Bardzo lubię sagi, bardzo lubię obyczajowe. Nie pogardzę też jakimś dobrym kryminałem, także ta tematyka jest dosyć szeroka.
7: Książka, którą ostatnio miała Pani w rękach, którą ostatnio Pani czytała?
9: Czytam Położne. To jest tak jakby kontynuacja akuszerek, które już przeczytałam i teraz czytam Położne.
7: Powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Taka nowa inicjatywa tak naprawdę. W ubiegłym roku miał miejsce pierwszy konkurs, w tym roku już powiatowy. Czy warto takie konkursy organizować? Czy jest potrzeba, żeby takie konkursy organizować, żeby uaktywniać seniorów?
9: Myślę, że jak najbardziej warto, tylko może przekaz jest taki za... Chociaż nie, no plakaty są porozwieszane, seniorzy... Nie wszyscy śledzą internetowe strony, nie wszyscy może czytają plakaty, ale tak, warto bardzo, bardzo. Tak jak mówiłam, dla poprawy swojej codzienności takiej, tak, dla uprzyjemnienia swojej codzienności, żeby tak nie zamykać się tylko w tych swoich czterech ścianach, ale wyjść do ludzi i tak pokazać ludziom, dać siebie troszeczkę, że ja też potrafię, nie muszę być jakimś artystą czy kimś znanym, że mogę wyjść, pokonać swój taki wstyd, może lęk troszeczkę przed wystąpieniem i pokazać, co potrafię.
10: Lecie miasto festiwalowe ma artystyczną wymowę, zaś zima niebywała do reszty nas podjuznała. Bez zbędnej przesady...

0: zaproszenie do jury. Dziękuję Wam, dziewczyny, bo to naprawdę zawsze są mile spędzone chwile. Jak usłyszałam, że jest 7 osób, pomyślałam, kurczę, tak mało, ale wiecie co, to naprawdę tak się miło słuchało, nie trzeba było więcej. Ta 7 była naprawdę wspaniała, perfekcyjna. Dalej bierzcie udział w konkursach, nie teraz, to za rok. Mam nadzieję, że to będzie kontynuowane i jeżeli się jeszcze tutaj spotkamy, to będę mogła Was ponownie wysłuchać. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję.
1: Zaczynamy od 3 miejsca i zapraszam Pana Grzegorza Jałmużowskiego. Wszystko się teraz rozstrzygnie. Dyplom do zajęcia 2 miejsca w powiatowym konkursie Piękne do czytania dla seniorów mam zaszczyt wręczyć Pani Elżbiecie Gier. Zapraszam. No i 1 miejsce. Zapraszam Panią Barbarę Zapel.
2: Jak się Państwo czujecie z takim wyróżnieniem? Podium jest.
3: Czuję się ogromnie wzruszony, ponieważ brałem udział w zeszłym roku i otrzymałem wyróżnienie, a w tej chwili tak się zastanawiam, może będzie szansa chociaż na podium. Także jestem wdzięczny za te 1 miejsce. Gratuluję 2 i 1, ponieważ mam świadomość, że te czytania były po prostu lepsze, bogatsze. Także nie mam żalu do komisji, a bardzo się cieszę, że znalazłem się na podium.
2: Ale w ubiegłym roku było wyróżnienie, więc w tym roku jest lepiej. Progres, można powiedzieć.
3: Krok dalej, także trzeba pracować, widocznie wyciągać wnioski. No w ogóle bardzo się cieszę, że mogłem akurat ten fragment przeczytać książki. Czytałem ją sobie po złamaniu kostki bocznej, przebywałem w domu unieruchomiony, dużo było czytania, dużo książek, ale ta akurat tak mnie szczególnie urzekła, Janiny Porazińskiej, Kto mi dał skrzydła, powieść o Janie Kochanowskim.
2: To oznacza, że cały czas warto próbować i warto się rozwijać.
3: Tak, jak najbardziej nie rezygnować, bo samo uczestnictwo już jest jakimś bogactwem, ubogaceniem, tak jak w zeszłym roku, wysuwa się innych. A przy okazji można też swój warsztat czytania, że tak powiem, nie tylko pielęgnować, ale i jakoś tak rozwijać.
2: A po jakie lektury, po jakie książki najchętniej Pan sięga?
3: Właściwie myślę, że jest to, poezja, ale nie stronię też od prozy. Szukam książek wartościowych, takich, które pomagają mi lepiej spojrzeć na życie, lepiej je przeżywać. No, w wieku prawie 65 lat to człowiek już tak patrzy z perspektywy i stara się każdy dzień jak najlepiej wykorzystać.
2: Jak się Pani czuje, 2 miejsce, no to duże osiągnięcie.
4: To znaczy, ja jestem pierwszy raz w ogóle na takim konkursie. Czytania nigdy nie brałam udziału w żadnym takim przedsięwzięciu. No, jestem zaskoczona, bo oczywiście starałam się jak najbardziej wszystko przekazać, to co autorka w tym swoim wierszu zawarła. No i się cieszę bardzo, że jednak ta moja praca, którą włożyłam w to, no jakiś efekt przyniosła. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, że akurat 2 miejsce mogłam zdobyć, że komisja to doceniła i publiczność również. Także mam nadzieję, że na przyszły rok również podejmę się takiego zadania, żeby być tutaj i swój głos też oddać tak po prostu. Jeśli ludzie chcą takich rzeczy, chcą słuchać, chcą się w to angażować, no to ja jestem za, jak najbardziej.
2: Czy takie wystąpienie przed publicznością było dla Pani stresujące, czy raczej z wiekiem to już się człowiek coraz mniej stresuje? Jak to jest?
4: Nie było stresujące. Oczywiście jakieś tam takie wzruszenie i trochę ten głos jednak drżał, mi nie powiem, ale to już wiek swoje robi, tym bardziej, że ja w swojej działalności w grupie Iskierka Nadziei biorę udział w takich różnych sprawach kabaretowych, aktorskich, także, że jestem amatorką oczywiście, ale jestem oswojona z takimi rzeczami. Publiczność przed dużo większą w Pieckach, żeśmy występowali publicznością u nas w Domu Kultury. No tutaj fajnie, że też dopisała.
3: Jeszcze można coś dodać? Chciałbym przy okazji podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali życzliwym słowem i modlitwą, ponieważ mimo, że jestem lektorem w parafii Świętego Ojca Pio w Mrągowie na co dzień, to jednak odczuwałem pewną tremę i myślę, że to wsparcie osób bliskich bardzo mi pomogło, także pozdrawiam i dziękuję.
5: Pierwszy powiatowy konkurs

0: bezpłatnego czytania dla seniorów odbył się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
0: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Za nami pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania dla seniorów. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Mrągowską Radę Seniorów oraz Bibliotekę Miejską w Mrągowie. Mrągowska Rada Seniorów jest podmiotem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Działa na rzecz osób starszych poprzez inicjatywy na rzecz seniorów, także te kulturalne.
2: Urszula Kuchcińska, Mrągowska Rada Seniorów, organizator właśnie pierwszego konkursu, powiatowego konkursu pięknego czytania. Współpracujemy razem z naszą biblioteką mrągowską, czytelnią i my jako Rada Seniorów działająca przy burmistrzu zaproponowaliśmy właśnie taki konkurs, gdzie biblioteka z miłą chęcią włączyła się w jego realizację. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co usłyszałam. Pod wielkim wrażeniem byli również pozostali członkowie jury oraz widzowie, którzy towarzyszyli właśnie tym wszystkim osobom, które pięknie czytały. Zachęcam, aby pozostałe osoby, które są w domu, które posiadają również talent pięknego czytania, recytowania, aby odkryli się i przyszli do nas właśnie, aby uczestniczyć w tych konkursach.
0: 7 uczestników wzięło udział w tym konkursie. To niewiele.
2: Być może nie mają odwagi, chociaż jest bardzo dużo zdolnych seniorów, którzy mogliby uczestniczyć w tym konkursie, ale w tym czasie dzieje się dużo w Mrągowie i oni są bardzo zajęci. Nie zdążyli się przygotować do tego konkursu. Mieli inne zadania do realizacji.
0: W ubiegłym roku pierwszy raz konkurs pięknego czytania dla seniorów miał miejsce w Mrągowie. Po tych 2 edycjach już, co może Pani powiedzieć?
2: No, jestem bardzo zadowolona z tych 2 edycji. Jestem wprost szczęśliwa, że ten mój pomysł został zrealizowany i że jest wspierany przez tak wiele osób, którzy uczestniczą aktywnie w konkursie, w jego przygotowaniu. Za coś serdecznie dziękuję paniom z biblioteki naszej mrągowskiej i tym osobom, którzy uczestniczą w recytacji czy w pięknym czytaniu.
0: Co by Pani chciała powiedzieć pozostałym seniorom, którzy może wahali się, nie wzięli udziału, a zastanawiali się nad tym?
2: No proszę Państwa, zachęcamy, nie zastanawiajcie się nad tym. Umiecie wszystko to pięknie zrobić, a przede wszystkim też zachęcam panów, żeby uczestniczyli w tych konkursach, bo przewaga jest pań.
3: Wojciech Rudnicki, przewodniczący Mrągowskiej Rady Seniorów.
0: Konkurs pięknego czytania dla seniorów zgromadził uczestników, ale też osoby, które kibicowały. No i też to była okazja, gdzie mógł Pan się podzielić tym, czym zajmuje się Mrągowska Rada Seniorów. No właśnie, czym ta Mrągowska Rada się zajmuje?
3: Mrągowska Rada Seniorów, to trzeba zacząć od tego, że jest to społeczne działanie całkowicie. Bo to trzeba podkreślić, bo niektórzy uważają, że to jest na zasadzie jak Rada Miasta. Nie, my jesteśmy przy burmistrzu powołani i zajmujemy się właściwie sprawami przyziemnymi, w cudzysłowie, związanymi z seniorami. To jest nasze główne działanie. Staramy się ułatwić codzienne życie mieszkańcom po 60 roku życia. Zauważamy te błędy, które na co dzień występują, utrudniają życie mieszkańcom naszego miasta. Są to złe chodniki, naprawa chodników, a wiele rzeczy, które służą dłużej. Mówiliśmy już o kopercie życia, która 2 razy została wydana, również poradnik mrągowskiego seniora, już 2 wydanie poszło w ilości 350, nakład 350 sztuk. Są tam zawarte porady, adresy instytucji zdrowotnych przede wszystkim. telefony. Wszystko to ułatwia życie mieszkańcom naszego miasta.
0: Mówił pan o tej kopercie życia. Wie pan, ile sztuk takich kopert zostało przekazanych seniorom?
3: Kopert życia w pierwszym rzucie zostało przekazane około 300. Było to 4 lata temu, a w tej chwili 350 jeszcze zostało rozdanych dodatkowo. W tej chwili już nie dysponujemy takimi kopertami. One były rozprowadzane przez organizacje pozarządowe z Urzędu Miasta. Urząd Miasta wydrukował to nam i to poszło już w teren. Także nie dysponujemy w tej chwili tymi kopertami.
0: Jakie działania udało się wypracować, co udało się zmienić w mieście dzięki właśnie Radzie Seniorów?
3: Te zmiany to są na co dzień może nie dostrzegane przez społeczeństwo, ale jest ich dużo. Są to drobne rzeczy jak naprawy, poprawa chodników, naprawa schodów, wejść do poszczególnych instytucji, barierki przy tychże schodach, szczególnie do sklepów. Rozmawiamy również o tym, żeby ławki były dostępne dla starszych ludzi, nie tylko dla krasnoludków, bo mamy w mieście dosyć dużo ławek, ale te ławki betonowane tak osiadły w terenie, że to krasnoludki tam mogą siadać. Ludzie starsi nie siądą, bo nie wstaną z tej ławki.
2: No i to zadanie nasze jest takie wszechstronne, tak jak powiedział pan Wojciech, że nie wszystko się da zauważyć, ale naprawdę mamy bezpośredni kontakt z seniorami i przekazujemy to panu burmistrzowi w formie naszych uchwał. Ja chciałabym również zaapelować jeszcze do innych gmin, ponieważ jestem w Warmińsko-Mazurskiej Radzie Seniorów i Mrągowska Rada Seniorów istnieje, Pieckowska Rada Seniorów istnieje. Brakuje jeszcze Rady Seniorów w Surkwitach i Mikołajkach, a więc zachęcam seniorów, aby społecznie doradzali swoim władzom, co powinno być zrealizowane, jeszcze podpowiedzieć tym władzom, ponieważ mają bezpośredni kontakt z tą społecznością senioralną. To jest bardzo, bardzo ważne.
0: O co postulują? Czego potrzebują jeszcze seniorzy w Mrągowie? Ciekawa sprawa, o której pan mówił, to właśnie te krzesełka w blokach.
3: W tej chwili Rada wystąpiła do spółdzielni mieszkaniowych o zamontowanie tak zwanych krzesełek spoczynkowych w blokach czteropiętrowych na klatkach schodowych, tam gdzie są te podejścia. Krzesełka te są wzorowane na te krzesełka, które pospolite były w przejściach w wagonach kolejowych. One nie utrudniają nikomu przejścia ani prowadzenia akcji ratunkowych, a dla ludzi starszych jest to bardzo pożądana rzecz, bo widzimy nawet na co dzień, jak stoją i trzymają się poręczy, żeby wejść na czwarte, trzecie, a nawet drugie piętro.
0: Te krzesełka miałyby być przymocowane na każdym piętrze?
3: Na pierwszym piętrze, na parterze nie ma potrzeby, ale sądzę, że trzecie, czwarte piętro bezwzględnie powinno być. Pomimo to, że ostatnio obserwuje się, że na tych czwartych piętrach młodzi ludzie wykupują te mieszkania, bo starzy ludzie już niestety odchodzą nam.
0: Krzesełka miałyby być przymocowane, żeby nie zmieniły swojej lokalizacji.
3: Krzesełka, tak jak wspomniałem, byłyby przymocowane na stałe i one na sprężynach przylegałyby do ściany, tak jak wzorowane na krzesełkach w wagonach kolejowych.
0: Co jeszcze? O co jeszcze postulują seniorzy z Mrągowa?
3: W tej chwili jest problem z dojazdem na M-Park. Zwracam się z prośbą o to, żeby tam uruchomić autobus miejski. Jest trochę problemów, ponieważ to jest teren prywatny. Miasto nie może przystanku bezpośrednio zlokalizować na terenie tego przedsiębiorstwa, ale będzie jakieś zaradzenie, że obok gdzieś będzie dojazd. Również ostatnio zwracamy się to już nie pierwszy raz, o to, aby w Mangowie zrobić Białą Niedzielę, która na wzór, która była już robiona 4 lata temu. U nas brak jest takich gabinetów lekarskich jak dermatolog na przykład, to już 4 albo 5 lat nie jest. Jeżdżenie do Biskupca, gdzie też już nie ma w tej chwili przychodni dermatologicznej, pozostaje Olsztyn, Kętrzyn albo inne miasta. To są rzeczy, które tak systematycznie Rada ubiega się o nie. Wiadomo, że nie są to proste rzeczy, bo to się wiąże z funduszem jakimś. Ale miejmy nadzieję, że to powstanie.
0: Oprócz tego Mrągowska Rada Seniorów działa też kulturalnie. Takim kulturalnym wydarzeniem dla seniorów był m.in. pierwszy powiatowy konkurs pięknego czytania. Co jeszcze?
2: No, oprócz konkursu pięknego czytania to był jeszcze konkurs recytatorski. Powiatowy konkurs recytatorski, który odbył się w miesiącu marcu. Też cieszył się wielkim powodzeniem. Podziwiałam te wszystkie osoby, które recytowały przepięknie, interpretowały wybór danego utworu, a były to bardzo, bardzo długie utwory. Gratuluję pamięci tym wszystkim, którzy wystąpili i zachęcam innych do tego konkursu. Jeżeli chodzi o Mrągowską Radę Seniorów, to opracowaliśmy wspólnie z pozostałymi seniorami, którzy są w Mrągowie, między innymi z Klubem Seniora, również Quest. Jest to taka gra terenowa, do której zachęcamy seniorów, mieszkańców miasta Mrągowa, młodzież, aby w tym uczestniczyła. A rzecz polega na tym, że tematem tego questu jest architektura Mrągowa nad jeziorem Czos. I to jest tak ładnie zrobione w formie wiersza, gdzie obserwuje się, co znajduje się na trasie tego questu. No a później trzeba zakończyć ten quest, bo tam są różne takie punkty, gdzie trzeba będzie wpisywać, zakodować i przyjść i odnaleźć odpowiednie miejsce, gdzie schowany jest tak zwany skarb.
3: Myślę, że koleżanka pani Urszula w naszej Radzie jest taką osobą wiodącą w tych sprawach wszystkich, które na zewnątrz wychodzą, stanowią integrację z całym społeczeństwem. Jest to cenna rzecz. Siedziba Mrągowskiej Rady Seniorów znajduje się w tak zwanym MCAL-u. To jest na terenie byłej jednostki za halą sportową. Tam otwarte to jest biuro od godziny 8 do 16. W każdej chwili można zajść, skontaktować się i załatwić sprawę. To znaczy, jeśli chodzi o, ja powiedziałem o biurze, biuro administracyjne, natomiast nasza siedziba może przyjąć interesantów zawsze w środy lub we wtorki od godziny 10 do 12.
0: We wtorki i środy?
3: Tak.
2: Dużo seniorów udało mi się poznać podczas rozdawania mrągowskiego poradnika seniorów. A zrobiłam to w ten sposób, że poszłam na przystanek, rozdawałam te poradniki, również jadąc naszymi środkami lokomocji, rozdawałam po prostu poradnik seniora i w ten sposób ten kontakt taki bezpośredni był osiągnięty przeze mnie, jak i przez pozostałych seniorów. Było trochę takie przybliżenie, kim ja jestem.
0: Dyżury przedstawicieli Mrągowskiej Rady Seniorów odbywają się w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Wiecie. Autopromocja. Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Po reklamie. Autopromocja. Pojedynek płci. Freak Fight.
1: Co to jest Rage Quit?
2: Co?
3: Nie mam pojęcia.
2: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
1: Pojedynek płci w każdy piątek.
0: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
2: Iga Dudziuk.
1: Mikołaj Kujawnicki.
0: Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
4: Przed nami spotkanie, a właściwie wykład warsztatowy. Czy dieta jest nam potrzebna? Taki tytuł tego spotkania. Justyna Malinowska, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy Meloradia. Witam też naszych gości. W naszym studiu są dziś Elżbieta Olender i Monika Sienkiewicz, inicjatorki tego wydarzenia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dlaczego w ogóle takie spotkanie, taki wykład w Mrągowie? Skąd taki pomysł?
5: Pomysł w ogóle wyszedł od Eli, jak zresztą większość pomysłów, które organizujemy i tworzymy w Mrągowie. Inicjatywa była taka, że chcieliśmy dać tutaj mieszkańcom coś więcej niż tylko imprezę, zabawę. Chcieliśmy troszkę dołożyć swoją cegiełkę edukacji, więc była możliwość właśnie z pomocą miasta, czyli inicjatywy lokalnej, miasta Mrągowo, aby ściągnąć do nas panią doktor Jolantę Nalewaj-Nowak. Pani doktor zajmuje się dietoonkologią, psychodietetyką i psychoonkologią. A właściwie, jeżeli chodzi o panią Jolę, to znajomość bardziej poszła od Eli, a resztą zajęłyśmy się już tutaj na miejscu.
6: Nasza znajomość to oparła się na tym, że ja, może te słowo oparła, ale to niech tak już tak chyba będzie. To było miało być wydarzenie w 2020 roku. Te wydarzenie, którą ja organizowałam Brzozowa 16 w tym miejscu. I akurat ta sytuacja taka wyszła, że ja już tam kilka tych spotkałam na drodze. 5 czy 6 lat temu chciałam po prostu panią Jolę tu zaprosić do Mrągowa, żeby po prostu powiedziała o tej diecie, o tak jak tu koleżanka powiedziała, o takich schorzeniach, których naprawdę nie mamy pojęcia, że takie schorzenia możemy mieć, nie? Bo pani po prostu miała swoje laboratorium, bo ona ogólnie tu pracuje w szpitalu w Poznaniu. I zajmuje się właśnie, tą dziedziną się zajmuje, tak? Ona tylko się zajmuje właśnie takimi właśnie osobami, którym bardzo dużo, to jest człowiek naprawdę, warto do niej się zgłosić, w ogóle wytłumaczy, wszystko powie jakie badania w tym kierunku zrobić. Ludzie, którzy mają stany zapalne, czy są po chorobie onkologicznej, tak? To w tym kierunku trzeba badania zrobić i nie można diety samemu sobie ustawiać, czy albo zwykły dietetyk, tak, nie obrażając nikogo, tylko musi być dietetyk kliniczny, nie zwykły dietetyk, mając na uwadze pewne rzeczy, na przykład niektórzy się, taka była dieta keto, a ta dieta nie jest dla wszystkich. To musi osoba, która naprawdę dietetyk kliniczny się powinien tym zająć, dlatego że każdy z nas jest inny i to się robi w tym kierunku badania.
5: I o tym też właściwie będziemy rozmawiać właśnie na tym wykładzie. Tak. Dlaczego jedna dieta działa dla mnie, ale w sumie dla ciebie już nie musi.
6: Tak. Każdy z nas jest inny i jednemu pasuje, drugiemu nie. Na przykładzie takim mam, o koleżance powiem, nikomu nie będę mówić imienia, nazwiska. Nasza Amazonka. Była taka sytuacja, że syn jej znalazł, bo ona cukrzycę ma i znalazł jej dietę.
4: Dietę w internecie pewnie jakąś przykładową.
6: Tak, dietę w internecie znalazł i ona tą dietę stosowała rok czasu. I ja jej tłumaczyłam, że ta dieta nie jest dla ciebie. Ta dieta nie jest dla ciebie, to jest dla ludzi zdrowych, którzy ważą 100 kilo, czy tam 120 załóżmy. To dieta dla takich ludzi zdrowych, ale ma cukier podwyższony. I musi być też w tej diecie, mówię, białko. Ona nie zrozumiała tego i ja mówię białko. No, dalej odchudzała się, tą dietę prowadziła, w końcu bardzo było źle. Ja mówię, słuchaj dziewczyno, musisz iść do dietetyka, jak nie stać się na takiego dietetyka, tego dietetyka klinicznego, no to idziesz do zwykłego, to już mniejsze zło. Idziesz i ona ci pokaże ci zrobić, powie ci jakie badania porobić.
4: Dietoonkolog, psychodietetyk, takie specyficzne dziedziny. To oznacza, że po prostu ta dieta jest tak ważna, tak istotna w życiu człowieka.
5: Dokładnie, bardzo jest ważna, dlatego bardzo nam zależy właśnie na tym, żeby właśnie to spotkanie doszło do skutku i żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tego spotkania. Spotkanie, tak jak już wspomniałam, jest otwarte, czyli bezpłatne, można na nie przyjść, można się dowiedzieć wielu rzeczy, bo spotkanie będzie złożone z trzech części. Pierwsza część to jest część wykładowa, gdzie omówimy właśnie, czym jest dieta, po co w ogóle jest nam dieta i dlaczego jest tak ważna. Później będzie część druga, czyli część taka warsztatowa, gdzie w sposób praktyczny omówimy dlaczego i co jemy, w jakich porach dnia i dlaczego moje śniadanie jest okej dla mnie, ale już dla drugiej osoby moje śniadanie może nie być w porządku. I później będzie jeszcze właśnie trzecia część, część przeznaczona na pytania i odpowiedzi właśnie do pani doktor, pani Joli. I właśnie będzie można zadać pytanie, będzie można uzyskać odpowiedź. I bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej osób się zjawiło.
4: Jeden z punktów spotkania, jeden z tematów spotkania, to czym jest odchudzanie i czym różni się od odchudzania po chorobie. To też jest taki istotny temat, trochę inny, no bo wiadomo, o tych dietach bardzo dużo się mówi, ale jeżeli chodzi o osoby, które chorują na jakąkolwiek chorobę, albo właśnie taką onkologiczną, to jednak to też będzie zupełnie inna sprawa, zupełnie inaczej ta dieta będzie wyglądała.
5: Oczywiście, że tak. Spotkałyśmy się tutaj z Elą, z taką sytuacją, że kobieta chorująca powiedziała, że lekarz powiedział jej, że ona nie może schudnąć. Nie wolno jej schudnąć, nie wolno jej się odchudzać, no ale jednak, no nie oszukujmy się, nasza kondycja fizyczna i to, jeżeli jesteśmy otyli, ociężali, no odbija się to i na stawach, i na ciele, i na, oczywiście też na naszej psychice. Dlatego właśnie jest po to spotkanie, żeby ludzie zobaczyli, że to nie jest takie zwykłe odchudzanie, no bo wiadomo, jeżeli jesteśmy zdrowi, nie chorujemy, no to możemy sobie eksperymentować z tymi dietami. Jednak jeżeli chodzi o osoby, które są czy po nowotworze, czy podczas innych chorób, tak, i dostają taką odpowiedź od lekarza prowadzącego na przykład, że no nie wolno pani się odchudzać, bo ma pani tutaj leki, tak, i to może skutkować no niedobrze dla pani. No to warto też poznać jakby drugą stronę, tak, żeby i innych uświadamiać, że to nie jest takie hop-siup, że kurczę, słuchaj, weź tutaj, dobra dieta była dla mnie, tak, i spróbuj, u ciebie też ona powinna zadziałać, bo przecież u mnie działa, tak. I często właściwie oceniamy tak ludzi, tak, widzimy osobę otyłą i w sumie nie wiemy, co się za nią kryje, czy ona choruje i boi się podjąć jakiekolwiek kroki, no bo przecież lekarz powiedział, że mogą być negatywne skutki, czy faktycznie po prostu ona nie wie, co ze sobą zrobić, tak? A z drugiej strony też właśnie osoby, które są w takiej sytuacji, mają możliwość dowiedzieć się czegoś więcej, tak? Mogą dowiedzieć się, że jest coś, co mogą zrobić, co mogą zrobić przede wszystkim, tak?
4: Tak, dokładnie. Nie wiemy, co za tym człowiekiem stoi i rzeczywiście, jeżeli chorujemy, to nie znaczy, że mamy być otyli, tak? No bo to jednak, tak jak powiedziałaś, że to w naszej głowie też siedzi i na pewno z nadwagą nikt nie czuje się dobrze.
5: No oczywiście, że tak. Pierwsza rzecz, no wiadomo, jak chodzi się po schodach, tak? Ja ze swoją wagą czuję schody w jeden sposób, ja mogę sobie przeskoczyć po 2 stopnie i dla mnie jest okej, okay, tak? Po 2 piętrach się zmęczę, wiadomo, będzie zadyszka, ale osoba, która będzie ważyła drugie tyle, jej będzie po prostu ciężko przejść nawet, nie wiem, pół piętra czy piętro, tak? Więc tutaj nie ma nawet porównania, czy jest komuś wygodnie, czy nie jest, tak? I tutaj nie mówimy wcale o akceptacji. bo to jest zupełnie inny temat, bo wiadomo, każdy z nas jest innym człowiekiem i akceptujemy siebie takiego, jakim jesteśmy, no bo nasze ciało jest naszą świątynią, ono jest naszym naczyniem, tak? I po prostu powinniśmy się szanować i korzystać z zasobów, które mamy, a nie się, nie wiem, biczować, czy stawać przed lustrem i krzyczeć do siebie, jaki ja to jestem okropny, tak? Bo wcale nie o to chodzi. Jak najbardziej trzeba się akceptować, tylko akceptacja nie znaczy zostaw to wszystko jak jest i męcz się. No nie o to chodzi w życiu.
6: Ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć odnośnie też tego odchudzania, bo to nie tylko właśnie przez żywność, ale tak samo i tabletki i tak samo emocje. Tu chodzą, dużo rolę wchodzą emocje, bo ja widzę też czasami po sobie, że jak się zdenerwuję, to też czuję taką, oczywiście to wyrzucam, bo taką osobą jestem, ale też i gromadzi mi się ciało, zatrzymuje wodę, tak? To jest takie, na takiej zasadzie, że albo wyrzucam, albo nie wyrzucam tego. Też przez emocje się człowiek normalnie puchnie.
5: Dlatego tak ważna jest relacja z jedzeniem i relacja ze sobą, o czym też wielu z nas nie wie, także w ogóle jest coś takiego jak relacja z jedzeniem.
6: Tak. I musimy jeść nie przy telewizji, jeść wolno,
5: w skupieniu
6: i tak dalej, i tak dalej. To jest też ważne, bo to dwa w jednym. No, żywność.
5: Ale wiadomo, nie będziemy tutaj się za dużo rozpowiadać, oczywiście, bo wtedy nie będzie po co przyjść na spotkanie.
6: Tak.
3: Ale tak, rzeczywiście tak jest, że jedni przez stres mogą chudnąć, a inni mogą przez stres tyć. No.
6: Tak jak przykład, sytuacja na przykład ze mną. Ja przez stres jem. Potrzebuję zaraz, mózg mój potrzebuje zaraz, no daj mi trochę jedzonka jakiegoś, daj. I wtedy jem, nie? Albo coś robię, zajmuję się czymś, tak? Sprzątam, robię, albo coś walnę czymś, nie? Tak rzucę i powiem, cholera. No.
3: Trzeba się jakoś wyładować w jakiś sposób.
6: To jest takie, przepraszam, wyładowanie takie, nie?
3: Czy dieta jest nam potrzebna? To jest w ogóle tytuł tego spotkania. Podczas tego spotkania uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytanie, czy dieta jest nam potrzebna, ale no już chyba dzisiaj też możemy powiedzieć, czy dieta jest nam potrzebna? Chyba tak.
5: Oczywiście, że tak. Odżywiając się w sposób, który nasze ciało będzie akceptowało, kiedy nasze jedzenie będzie dawało nam energię, my też będziemy tą energię emanować. Jeżeli my nie będziemy jeść rzeczy, które żyją, które dają nam energię, też będziemy się po prostu umartwiać siłą rzeczy. I nasze ciało nie będzie tego akceptować, no bo jakby, czemu mam akceptować cokolwiek? Czy my, jako ludzie żyjący w swoich warunkach, akceptujemy cokolwiek? No nie, chcemy żyć wygodnie, chcemy żyć komfortowo, w spokoju, tak? A nasze ciało, ono też chce. I albo mu to damy, albo nie damy. Nasze ciało jest super mechanizmem, bo ono potrafi się uzdrawiać, ono potrafi się regenerować, ale my nie możemy mu przeszkadzać. A dieta jest czymś, co albo pomaga, albo przeszkadza.
3: Dlaczego warto przyjść na to spotkanie?
5: Dlaczego warto przyjść na to spotkanie? Dlatego, że w Mrągowie nie mamy dietoonkologa, nie mamy dietetyka klinicznego, nie mamy psychodietetyka i nie mamy psychoonkologa. I niecodziennie mamy okazję spotkać się z nim twarzą w twarz i móc zapytać o problem, który nas dotyczy. Tutaj 16 maja jest taka możliwość, więc dlaczego z tego nie skorzystać? Ja bym skorzystała i ja z tego skorzystam. Ja jestem jedną z współorganizatorek i ja uważam, że warto, dlatego jak najbardziej zapraszam.
6: Dlatego, że to jest osoba, która naprawdę, to jest taka osoba, która
5: wie, co robi,
6: wie, co robi i jeździ na wykłady. Wykładu, dużo na wykłady jeździ. Podejście ma jako człowiek też, jako
5: wieloletnie doświadczenie,
6: jako dietetyk i naprawdę warto skorzystać z tego.
3: No niepowtarzalna szansa.
6: Tak, niepowtarzalna szansa, no, ma pani rację. I
5: 6 lat czekaliśmy na to, żeby ją do nas ściągnąć.
6: Tak, 6 lat, tak. To też jest taka dziedzina pana Artura Kędzierskiego, który On mówi: Elu, dlaczego nie pani Jolę? Nie ściągnąć ją do Mrągowa, nie? Co wcześniej, 6 lat temu próbowałaś, nie? Ja mówię: no faktycznie, masz rację, tylko to trzeba będę zapytać pani doktor, czy ona by chciała i jak, no, jak to by wyglądało z jej strony.
5: A też
6: czy znajdzie czas?
5: Się, mamy napięty, ma napięty grafik.
6: Tak, i... tak, tak. Czy znajdzie nasz czas tutaj dla mieszkańców? Wiadomo, że to się koszta z tym wiążą też, bo ona musi swój oddział zostawić i tak dalej. No, musi poprzestawiać wszystko. Oczywiście też ma rodzinę. No i tutaj właśnie pan Artur Kędzierski, przyjaciel oczywiście, to jest mój, który właśnie motywuje mnie do tego, żeby pani doktor przyjechała, no bo...
5: Żeby dopiąć to,
6: dopiąć to wszystko. I on mówi: czemu nie, pani doktor, nie?
3: Pozostaje nam tylko zaprosić. To spotkanie odbędzie się 16 maja o godzinie 16:30 w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej. Sala numer 1. Wstęp wolny.
6: Tak jest, zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Mrągowa i okolicy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Za nami wyjątkowy jubileusz. To 30-lecie chóru z Hola Vocale, którego założycielem jest Cezary Nowakowski. Jubileusz chóru z Hola Vocale odbył się w ubiegłym tygodniu, 29 kwietnia miał miejsce koncert sakralny, a dzień później gala churalna w Mrągowskim Centrum Kultury. Justyna Malinowska, zapraszam.

0: mam ogromny zaszczyt poprowadzić dzisiejszą uroczystość. Przed chwilą usłyszeli Państwo kultowy utwór Afryka zespołu Toto w wykonaniu obecnych członków chóru. Pod znakomitym kierownictwem muzyków Tomasza Rafalskiego, który się zapowiada, towarzyszy mu Artur Szalsza na gitarze basowej oraz Jakub Chrzanowski na perkusji. Wielkie brawa! Dziękuję mi panowie za to muzyczne otwarcie. Mam nadzieję, że pięknie zapowiada to, co jeszcze przed nami. Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj, by świętować coś znacznie więcej niż tylko jubileusz. Świętujemy historię, dorobek artystyczny i drogę, która trwa nieprzerwanie od 3 dekad. Bo chór, Schola Vocale to nie tylko zespół, to wspólnota. To miejsce spotkań, przyjaźni, wzruszeń i ogromnej pracy, która budowała ten zespół przez długie lata.
1: Początki były bardzo fajne, dlatego że jak przyszedłem do Mrągowa do pracy w 92 roku we wrześniu do Państwowej Szkoły Muzycznej, przyjmowała mnie wtedy pani dyrektor ówczesna Jadwiga Pisarska, za co bardzo dziękuję, no bo zostałem w tym Mrągowie i jestem do tej pory. Ciekawie. I po kilku latach postanowiłem założyć taki zespół wokalny, chór, który skupiałby młodzież, która skończyła szkołę muzyczną, która chodzi do szkoły muzycznej, która jest w innych szkołach powszechnych, niezwiązana tak intensywnie z muzyką, po to, żeby spędzić trochę czasu w taki sposób inny, czyli artystyczny. Poza pracą zawodową. Choć to też praca zawodowa. Jednocześnie prowadziłem przez chyba 18 lat chór szkolny szkoły muzycznej. Ale to taki inny epizod. I zebrałem taką młodzież, troszkę uczniów moich, starszych, którzy byli u mnie w klasie fortepianu, troszkę absolwentów. Oni przyprowadzili kogoś ze szkoły sportowej. Wówczas panowie pokazali się także i o dziwo śpiewali. To było fantastyczne. I tak krok po kroku powstał zespół. Pierwsze próby były właśnie w mojej sali szkoły muzycznej, w mojej klasie po prostu, dzięki uprzejmości pani dyrektor. No i to tak się potoczyło. Zrobiliśmy kilka utworów, opowiedziałem, co chcę. Chciałem, żeby to był zespół, który właśnie nie jest na przykład zespołem ludowym typowo, albo zespołem parafialnym na przykład, chórem parafialnym na przykład jakiejś parafii, albo chórem szkolnym, tylko żeby on działał bardzo szeroko na forum,
2: tak, żeby skupiał
1: na
2: też
1: forum miasta, tak,
2: żeby skupiał
1: praktycznie kto chce, nawet starsze osoby, młodzież, ale starsze osoby nie będące na przykład w szkole, w tych ostatnich klasach szkoły podstawowej czy gimnazjum wtedy. Tak mi się wydaje. I powiedzmy tych średnich szkół, studium nauczycielskiego SN-u tak zwanego, czy starego ogólniaka, czy szkoły sportowej wtedy. No i tak się zebrało troszeczkę tych osób, chyba z 13 czy 15, i zaśpiewaliśmy pierwszy taki występ na Wielkanoc w kościele świętego Wojciecha w Mrągowie, bo to moja parafia, że tak powiem. Zaśpiewaliśmy 3 utwory podczas po prostu Wielkanocy. I to było fantastyczne.
2: To był taki pierwszy większy występ?
1: To był pierwszy debiutancki występ. No z 3 utworami, no to taki większy to może nie, ale co ciekawe, tam śpiewaliśmy to z chóru u góry i co ciekawe, po występie przyszedł do nas ówczesny pan dyrektor Centrum Kultury, pan Sławek Morawski, i podał mi rękę i mi pogratulował, powiedział: fajnie, pierwszy raz mi się to zdarzyło. I powiem państwu, że oj, ciężko to powtórzyć przez te 30 lat, taką sytuację przemiłą. I od tego się tak zaczęło. Potem pomógł nam...
2: Ale przemiło dlaczego? Że te gratulacje? Czy
1: no
2: że
1: tak, taki... no niech pan sobie wyobrazi, no, do takiego zespołu młodego przychodzi pan dyrektor, od tak po prostu, i po występie gratuluje, że fajnie. Mm-hmm. No, nie wiem, może się zdarza teraz też oczywiście, a nie absolutnie nie kwestionuję. To mi utkwiło w pamięci, tak. I to mam, ten obraz mam po 30 latach do tej pory, i on mnie tak cieszy i po prostu unosi, że no szok.
3: Dwa słowa dosłownie. Chciałbym serdecznie podziękować za Mrągowo. Tutaj się jakoś to wszystko zaczęło. Sobie za pomysł, że stworzę chór, żeby pojeździć za granicę. Tak, kiedyś były inne czasy, sam państwo wiecie. Nie było chyba wycieczek we wrześniu z mamą, tylko po prostu trzeba było zapracować nutkami dźwięka. I tak się stworzył zespół. Bardzo dziękuję byłym chórzystą i obecnym.
2: A co przed nami? Przed nami tydzień bibliotek i atrakcje dla czytelników. O szczegółach Maria Mikołajczyk z Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Teatr przy stoliku też już mieszkańcom doskonale znany, ale co tym razem? Tym razem kolejna sztuka, chyba jeszcze tej sztuki nie było, bo staracie się nie powtarzać.
4: Tak, staramy się nie powtarzać. Zawsze na każdy spektakl pani Ela Lenkiewicz z Olsztyna, opiekunka Teatru przy stoliku, przygotowuje sztuki, których jeszcze u nas nie było. Tym razem Czerwone wino Petera Quiltera. Widzimy się w poniedziałek 11 maja o godzinie 18 w sali Orbita. Zapraszam, jak zwykle wstęp wolny.
2: I o czym jest ta sztuka?
4: W skrócie. W domu na uboczu, daleko od miasta, mężczyzna przygotowuje kolację, słuchając muzyki klasycznej. Za oknem szaleje śnieżyca. Wieczorny spokój nagle zakłóca natarczywy dzwonek. Po chwili wahania Patryk otwiera drzwi i z podmuchem wiatru do mieszkania wkracza bezceremonialnie obca kobieta. Jest mokra, przymarznięta i zdesperowana. Od tej chwili wydarzenia zaczynają toczyć się w sposób nieprzewidywalny dla statecznego mężczyzny, którego uporządkowane życie wywróci do góry nogami ekscentryczna Bella. Sztukę czytają Alicja Kochańska i Cezary Ilczyna, i jak zawsze słowo wstępne wygłosi Elżbieta Lenkiewicz.
2: W ramach Tygodnia Bibliotek odbywa się ten teatr przy stoliku. Jest to dla was wszystkich bibliotekarek i bibliotekarzy wyjątkowe święto?
4: Tak, lubimy swoją pracę i cieszymy się, jeśli słyszymy jakieś miłe słowa na nasz temat. To jest okazja. Słyszymy takie słowa cały czas, ale szczególnie w tym czasie. Za te miłe słowa staramy się odwdzięczyć i organizujemy dla mieszkańców miasta więcej imprez niż zwykle.
2: Tak, co roku włączacie się w ogólnopolską akcję.
4: Tak, oczywiście, to jest święto ogólnopolskie, coroczne. Tydzień bibliotek trwa od 8 do 15 maja, a dzień 8 maja to jest właśnie takie szczególne święto, to jest właśnie Dzień Bibliotekarza.
2: I oprócz tego wypożyczalnia dla dorosłych Biblioteki Miejskiej w Mrągowie przygotowuje jeszcze jedno wydarzenie. Jest to dyktando.
4: Jest to dyktando biblioteczne. To jest już trzecia edycja. Spodobała się. W zeszłym roku również organizowałyśmy dyktando i postanowiłyśmy także w tym roku poprosić Kasię Nerlich o to, żeby przygotowała tekst i przeprowadziła to dyktando biblioteczne. Nie znamy jeszcze tekstu, będzie to niespodzianka także dla nas, a chętnych zapraszamy do kontaktu do 12 maja albo telefonicznie, albo mailowo, albo osobiście u nas w bibliotece, a samo dyktando odbędzie się w czwartek 14 maja o godzinie 11 w sali Orbita.
2: Z reguły dyktanda odbywają się w szkołach. Są to dyktanda dla dzieci i młodzieży, a tutaj akurat dla osób dorosłych. Taka niecodzienna sytuacja.
4: Tak, o tyle niecodzienna, ponieważ w tej chwili jesteśmy może bardziej przyzwyczajeni do pisania, do kontaktowania się przez internet, w telefonach, w smartfonach, więc to słowo pisane jest coraz mniej używane, więc dla przypomnienia, czy ta nasza pamięć działa dobrze, można właśnie zweryfikować poprzez takie dyktando. Jak zawsze dyktando przygotuje, poprowadzi i sprawdzi, sprawdzi Katarzyna Nerlich, nasza lokalna dla nas, ale z tego co wiemy znana już w całej Polsce pisarka powieści o Mazurach, o Mrągowie, o życiu.
2: No i spotkanie autorskie też będzie miało miejsce w Bibliotece Miejskiej właśnie w ramach Tygodnia Bibliotek. To kolejne wydarzenie.
4: Tak, w ramach Tygodnia Bibliotek, ale także w ramach działalności dyskusyjnych klubów książki mamy przyjemność zaprosić na spotkanie autorskie z Michałem Śmielakiem, autorem kryminałów, powieści kryminalnych i thrillerów, między innymi Śnieg przykryje, Znachor, Osada. Jest pisarzem bardzo popularnym u nas, chętnie wypożyczanym, więc zaprosiłyśmy właśnie Michała Śmielaka, żeby odwiedził mieszkańców Mrągowa. Spotkanie z nim odbędzie się w środę 13 maja o godzinie 17.30 w czytelni dla dorosłych.
2: Wstęp na te wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
4: Tak, oczywiście, tak, dla mieszkańców Mrągowa, dla użytkowników biblioteki jest bezpłatny.
2: Więcej szczegółów na temat nadchodzących wydarzeń znajduje się na stronie internetowej Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
2: To była bardzo intensywna majówka, można tak powiedzieć, bo wiele meczów zostało rozegranych, a my rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. Justyna Malinowska, witam wszystkich serdecznie i witam też naszego gościa, oczywiście Przemysława Witkowskiego, sekretarza klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Meloradio, pani redaktor.
2: Pracowita majówka za nami, za piłkarzami powiatu mrągowskiego. W minioną niedzielę Start Kozłowo rozegrał niestety przegrane spotkanie na wyjeździe z rezerwami Orlą Treszel. Tutaj taki hokejowy wynik, można powiedzieć.
6: Wysoka przegrana, ale ogólnie był to dobry mecz. Niestety nie w wykonaniu Startu. Start nie był za mocno wymagającym rywalem, chociaż miał ambitnie napierał parakrotnie bramkę Orląt, ale tym razem bramkarz z Reszla bronił w tym dniu nienagannie. Drużyna z Reszlam mogła zdobyć więcej bramek, ale na przeszkodzie trzykrotnie stanął słupek bramki strzeżonej przez Kozłowo oraz dwukrotnie zawodnik startu wybił piłkę z linii bramkowej, czyli ten wynik byłby jeszcze wyższy. Do przerwy Start przegrywa 3-0. W drugiej połowie Orlęta dokładają 4 bramki i bramkę honorową dla Startu w 69 minucie zdobywa Janusz Czciński. Wynikiem 7-1 dla rezerw Orląt Reszel ten mecz się zakończył. Start zajmuje tabelę 10 miejsce z dorobkiem dalej 10 punktów. Kolejne swoje spotkanie Start rozegra 9 maja o godzinie 17, tym razem w Kozłowie z ostatnim zespołem w tabeli Warmianką Bęsia.
2: Za nami też derby powiatu mrągowskiego i starcie A-klasy. Salent Boże zmierzył się z Żaglem Piecki na stadionie miejskim w Mrągowie. Tutaj była bardzo poważna rywalizacja, ale ostatecznie wygrał Żagiel.
6: Żagiel wygrał i punkty zostały w powiecie. Nie wyjechały spoza naszego rejonu, tak można powiedzieć.
2: Czyli... Czy tak czy siak to by nie wyjechały?
6: Tak. No ale mógłby był podział punktów, a tutaj jednak 3 punkty pełne zostały w Pieckach. Czy zdobyła drużyna z Piecek? Jako pierwsi na prowadzenie w tym meczu wyszedł Salent i bramka zdobyta już w drugiej minucie. Z rzutu wolnego strzelcem tej bramki Damian Bombało. Od tego momentu, jak przystało na derby, mecz zrobił się bardziej zacięty. Żagiel bardziej ruszył również zdecydowanie do ataku i zagroził kilkukrotnie bramce Salentu. W 17 minucie Żagiel zdobywa bramkę wyrównującą. Strzelcem tego gola jest Przemysław Kulik. Pod koniec pierwszej połowy, w 41 minucie, Żagiel wychodzi na prowadzenie zdobywcą bramki Jakub Wachowski i takim wynikiem kończy się pierwsza połowa. Dla Żagla mecz był oczywiście, jak to na derby przystało, bardzo brutalny. Szkoda, że tak aż mocno, bo obie ekipy kończyły w osłabieniu, czyli dwóch zawodników dostało po czerwonej kartce, ale kibice, którzy przybyli w tym dniu na mecz, stworzyli świetną atmosferę. Widać to było, słychać, że rzeczywiście żyją tym meczem. Komplet punktów zostaje powiecie, zapisany na konto drużyny z Piecek. Żagiel awansował dzięki tej wygranej w tabeli na drugie miejsce z czwartego i ma na koncie obecnie 34 punkty. Kolejny swój mecz Żagiel rozegra tym razem w Pieckach i ich przeciwnikiem będą pomarańcze Korsze. Mecz odbędzie się 9 maja o godzinie 16, a Salent w tabeli dalej zajmuje 10 miejsce z dorobkiem 16 punktów. Kolejne swoje spotkanie Żagiel tym razem rozegra na wyjeździe z Pogonią Ryn. Mecz odbędzie się 10 maja o godzinie 17.
2: Wygląda na to, że Żagiel aspiruje do okręgówki.
6: No oczywiście, czego życzymy jak najbardziej.
2: Oczywiście życzymy jak najbardziej awansów wszystkim drużynom. No i teraz Liga Okręgowa. No tutaj było nieco gorzej. Kłobuk Mikołajki nie zdobył żadnego punktu w ostatnim sobotnim meczu z Czarnymi Olecką.
6: Przegrana też niemała. Początek spotkania to ciągłe ataki Czarnych w kierunku bramki Kłobuka. Pierwsza bramka dla przyjezdnych została zdobyta w 29 minucie. Dośrodkowanie na 5 metr do niepilnowanego napastnika Czarnych, który bez problemu umieszcza piłkę w siatce. W pierwszej połowie więcej bramek nie zobaczyliśmy i w tym spotkaniu drugą bramkę Czarni strzelają po wykorzystaniu z tego fragmentu gry z rzutu karnego, 54 minuta meczu. Kolejna bramka pada dopiero w 79 minucie z bliskiej odległości strzałem z głowy. Zawodnik Czarny pokonuje bramkarza gospodarzy bez problemu. 6 minut później mamy czwartą bramkę. Piąta bramka dla zespołu z Olecka zdobyta jest w końcówce spotkania. W 87 minucie Kłobuk zajmuje 16 miejsce w tabeli dalej z dorobkiem 9 punktów. W następnej kolejce Kłobuk Mikołajki rozegra swoje spotkanie na wyjeździe z Wiktorią Bartoszyce. Mecz odbędzie się 9 maja o godzinie 17.
2: I teraz przejdźmy do czwartej ligi. Tutaj też miały miejsce derby, może nie powiatu, ale starcie dwóch odwiecznych wrogów. Dużo sytuacji, no ale ostatecznie mecz zakończył się porażką Mrągowi.
6: Niestety tym razem przegraliśmy w Kętrzynie. Pamiętamy ten mecz taki dość waleczny, którym pokonaliśmy granicę, pomimo tego, że przegrywaliśmy już 2-0, ale tym razem nie udało się. W pierwszej minucie Mrągowia stworzyła sobie dobrą okazję do zdobycia bramki. Krystian Stendel uderzył za pola karnego, do piłki dopadł Filip Nipiński, jednak jego strzał głową minął minimalnie słupek granicy Kęczyn. Chwilę później groźnie uderzył Miłosz Oskierko, lecz bramkarz gospodarzy był na posterunku. W szóstej minucie granica miała okazję po rzucie rożnym, ale niecelnie główkował zawodnik gospodarzy. Chwilę później piłka po strzale zawodnika granicy trafiła w słupek. W dziesiątej minucie świetną interwencją popisał się Adrian Orzeł, broniąc mocny strzał z rzutu wolnego. Trzy minuty później gospodarze niestety objęli już prowadzenie. Po dośrodkowaniu zawodnik granicy wykorzystał niezdecydowanie naszego bramkarza i głową skierował piłkę do siatki. W dalszej części pierwszej połowy swoje okazy miała granica i Mrągowia, ale zawodnicy obydwu drużyn nie znaleźli sposobu na to, aby umieścić piłkę w siatce. Tuż przed przerwą zawodnik granicy uderzył piłką obok słupka. Po zmianie stron lepiej grała Mrągowia. W 50 minucie groźnie strzela Nipiński, jednak bramkarz ten strzał broni. Dwie minuty później było już 1-1, wyrównujemy. I po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Piotra Wypnieckiego Maciej Narloch celnie z główki doprowadza do wyrównania. W kolejnych minutach gra była wyrównana. W 59 minucie Kęczynanie przeprowadzili szybką kontrę. W pole karne wpadł zawodnik granicy, oddał mocny strzał, ale ponownie na posterunku był Adrian Orzeł. Następnie za pola karnego uderzył ponownie zawodnik granicy. Piłka odbiła się od mrągowskiej obrony i przeleciała obok słupka. W odpowiedzi po strzale Miłosza Oskierki interweniował bramkarz gospodarzy. W 77 minucie gospodarze byli bliscy zdobycia gola. Piłka

0: również jeszcze Paweł Zapert, jednak futbolówka po jego strzale minimalnie poleciała nad poprzeczką. Niestety zajmujemy dalej 14 miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. W następnej kolejce rozegramy swój mecz w Mrągowie. Przeciwnikiem będzie dość mocny zespół Polonii Lidzbark Warmiński. Spotkanie odbędzie się 9 maja w sobotę o godzinie 16.
1: Bolesna ta porażka, bo tak jak mówiłam, starcie odwiecznych rywali. Tutaj kibice liczyli na te punkty.
0: Szkoda, bo po przerwie naprawdę złapaliśmy kontakt. Dość szybko padła bramka wyrównująca. Może tych sytuacji nie było później już tak dużo, ale mieliśmy swoje gdzieś tam możliwości do zmiany wyniku. Jednak ten wynik zmieniła granica Kęczyn, która również miała swoje okazje i te okazje wykorzystała. No tutaj też słaba postawa, myślę, obrony w tym meczu. No niestety nie będziemy tutaj nikogo już winić więcej za wynik. Przegraliśmy to spotkanie. Piłka dalej jest w grze. Przed nami jeszcze kolejne mecze. Dopóki dalej gramy, to zawsze są nadzieje, zawsze są możliwości. Nie możemy tutaj do końca skreślać naszej drużyny. Liczymy też na pomoc trzecioligowców, bo teraz w ostatnim weekendzie Wikielec złapał dość pewne 3 punkty, wygrał swoje spotkanie. Tak więc no, cały czas jesteśmy w tej grze i w tej grze liczymy się. Na pewno nie odstajemy od innych drużyn. Mniej doświadczony zespół, ale też próbujemy, mamy tych sytuacji w każdym spotkaniu. Próbować dalej będziemy, jak to powiedziałem wcześniej, no gramy. Przed nami 5 kolejek, jeszcze jest możliwość zdobycia we wszystkich meczach komplet punktów. Oczywiście ktoś tam będzie zaraz śmiał się z tego, że nie potrafimy wygrywać z zespołem równym albo słabszym, a próbujemy łapać punkty z lepszymi. My wygrywaliśmy niejednokrotnie, udowodniliśmy, że z lepszymi zespołami potrafimy grać i wygrywać, tak więc uważam, że z każdym zespołem mamy szansę zdobyć komplet punktów i piąć się w tabeli czwartej ligi.
1: Jeszcze kilka meczów przed zawodnikami Mrągowi. Jeszcze coś da się zrobić?
0: No wygrywać przede wszystkim, no wyjść.
1: Dopóki piłka w grze, jak
0: tak
1: to się
0: jest, mówi. No wyjść w każdym spotkaniu. Na pewno taka jest motywacja. I wiemy o tym. Naprawdę, jak ktoś przyjdzie na trening, popatrzy, te treningi wyglądają dość intensywne, są, pracują wszyscy, nie ma, że ktoś odstępuje albo kogoś nie ma. Frekwencja jest 100%. Każdy walczy o metr boiska na treningu. Chłopcy starają się, z tego co wiem, to już do treningu wrócił Mateusz Schenfeld, jest szansa, że może w tym najbliższym spotkaniu już wystąpi, już więcej minut zaliczył w meczu z granicą Kętrzyn Kuśnierz Łukasz, tak więc no może w kolejnych spotkaniach tych minut będzie więcej i jego już postawa też pomoże w lepszej grze tego zespołu. Cieszymy się bardzo, że powrócił. Nieważne, czy teraz dopiero, widocznie taka była sytuacja. Jest dla zespołu, dla tego klubu potrzebny. Cieszyć się będziemy, że jak powróci jeszcze nawet na te 4 mecze, czy 3, zależy od sytuacji zdrowotnej. Mateusz Schenfeld, o którym wspomniałem wcześniej. Każdy zawodnik jest ważny, a szczególnie ci zawodnicy, którzy są doświadczeni, którzy trapili się z drobnymi urazami, kontuzjami.
1: I ciekawostką jest też, że w Mrągowie ma swoją bazę noclegową reprezentacja Polski U16, a także drużyny z Ekwadoru, Norwegii i Ukrainy. Tutaj też korzystają ze stadionu miejskiego, tutaj mają treningi.
0: Tak, wczoraj się odbył pierwszy trening kadry U16 reprezentacji Polski. Odbędą jeszcze kilka treningów. Szkoda, że nie mogli zagrać tutaj na tej nowej płycie meczu oficjalnego z inną reprezentacją, albo inne reprezentacje nie mogły zagrać meczu na naszym stadionie. Obiekt jako obiekt spełnia warunki, ale niestety po rozmowie z przedstawicielami Polskiego Związku Piłki Nożnej, z organizatorami, no względów braki w budynku, brak pewnych pomieszczeń spowodowały, że ten mecz nie mógł się odbyć. Próbowaliśmy te pomieszczenia zastąpić pomieszczeniami innymi, ale niestety nie dało się przekonać organizatorów. Bardzo chcieliśmy, ja w imieniu tutaj naszego miasta walczyłem i próbowałem w jakiś sposób organizatorów przekonać. Może się uda to w przyszłym roku. Bardziej się przygotujemy do tego. Tam jest kilka rzeczy,

0: w postaci pokoju dla lekarza, który powinien być usadowiony na poziomie, nie na pierwszym piętrze. W boiskach najbardziej nadaje się do rozegrania takiego meczu, ale są inne minusy, z którymi będziemy walczyć w przyszłym roku. Myślę, że przygotujemy się do tego. Szkoda, bo baza noclegowa, którą mamy w Mrągowie, jest dość obszerna i ma duży zakres i spełnia warunki. Te wszystkie kadry tu nocują. No, nie jest to codzienny widok. Serdecznie wszystkich kibiców zapraszam na treningi reprezentacji Polski.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. No i oczywiście zachęcamy do kibicowania.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Blisko 280 absolwentów szkół średnich przystąpiło w powiecie mrągowskim do egzaminu dojrzałości. Najpierw język polski, później królowa nauk matematyka i następnie język obcy. Część pisemna egzaminu potrwa do 21 maja. Poza tym maturzyści będą musieli zmierzyć się również z częścią ustną. O tym, jak się czują po pierwszych dniach matur, mówią maturzyści z Mrągowa. Justyna Malinowska, zapraszam.
3: Była łatwa, nie była trudna. Rozprawka też poszła dobrze.
1: Jakie były pytania, pamiętasz?
3: Były o lalkę, o fertydurkę, więc to już nie pamiętam ze stresu.
1: Co najwięcej trudności ci sprawiło?
3: Myślę, że wypracowanie.
1: Czy ty wiesz już, co ty będziesz robić po tej szkole, po maturze?
3: Jeszcze nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym, raczej nie podchodzę na ludzie.
1: Jakieś studia może?
3: Myślę o AWF-ie. Myślę, że dopiero za rok, jak już.
4: Matematyka to się w ogóle nie stresuje, gorzej było z polskim. Bardzo dużo w ogóle było lektur. Był plakat taki o Antygonie i tam trzeba było chyba symbole jakieś opisać. O ferdydurkę było pytanie, co to znaczy forma, o innym świecie. Nie pamiętam, co tam jeszcze było, ale były ciężkie pytania na rozprawkę tematy. No.
1: A czy ty wiesz, co będziesz robić po maturze?
4: No teraz jedę za granicę na rok, a później wracam i idę na studia.
1: No bo tu koleżanka też podobne plany, że właśnie będzie pracować. Dlaczego tak?
4: Lepiej jest chyba mieć takie zaplecze finansowe, a później wrócić i po prostu mieć te pieniądze jak coś, nie?
1: Wiesz, jakie studia?
4: Albo AWF, albo dietetyka. Też dlatego właśnie wybrałam tą szkołę gastronomiczną, żeby tą dietetykę, nie?
5: Nie wiem, no w sumie nieprzygotowany się czuję.
1: Pamiętasz jakieś pytania?
5: Szczerze to nie, w sumie. Po prostu się średnio przygotowałem.
1: A powiedz mi, wiesz, co będziesz robić po maturze?
5: Nie wiem.
1: Studia jakieś?
5: Nie, raczej nie. Raczej sobie odpuszczę, no.
4: Polski bardzo, bardzo spoko. Wszystko w porządku. Jestem zadowolona z matury, jaką nam przygotowali.
1: A pamiętacie, co było? Jakieś pytanie?
6: O Jezu. Wiem, że był na pewno plakat z Antygoną. Jezu, teraz... Na pewno była... był coś z przedwiośniem, z tego, co pamiętam. Mural był tak z jagniem i wilkiem. To pamiętam. Nie pamiętam, pamiętam tylko temat rozprawki, na który pisałam.
1: A co było najtrudniejsze?
6: Co? Chyba nic. Wszystko było takie...
4: Chyba, no takie do zrozumienia i do wyuczenia, nie?
1: Czy wy wiecie, co będziecie robić po maturze? Macie jakieś plany?
4: Nie, nie mamy, nie.
6: No jak zdamy, to studia.
4: Też zależy dużo od wyników, nie? To no zobaczymy, jak wyniki pójdą, jak w ogóle te matury poszły. Bo nam się może wydawać, że dobrze, a wyniki przyjdą w lipcu i będzie słabo.
1: Ale jakie studia wtedy?
4: No ja ogólnie psychologia wojskowa, a tutaj...
6: Ja psychologia więzienna.
7: Jan Parda, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego. Początek maja to okres trudny nie tylko dla uczniów, okres trudny dla całej społeczności szkoły. W naszej szkole w tym roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 112 tegorocznych absolwentów naszej szkoły, 17 absolwentów z lat poprzednich, którzy chcą poprawić swój wynik, oraz byliśmy gościnni dla 6 absolwentów innych szkół, którzy gościnnie zdają u nas egzamin maturalny z różnych przyczyn, ale udostępniliśmy im taką możliwość. Więc w naszej szkole łącznie 135 osób w tym roku będzie zdawało egzamin maturalny.
1: Wszyscy uczniowie, którzy złożyli deklarację, przystąpili do egzaminu?
7: Tak. Deklarację składamy w tym roku było do 9 lutego i każdy uczeń, który złożył taką deklarację, czyli zgłosił chęć uczestniczenia w egzaminie maturalnym, w tym egzaminie ma prawo uczestniczyć. Oczywiście do egzaminu nie są dopuszczeni ci, którzy niestety nie skończyli szkoły z różnych powodów. No u nas mamy w tym roku taką piątkę takich uczniów, którzy będą musieli zmierzyć się z egzaminem poprawkowym w ostatnim tygodniu sierpnia.
1: Zawsze matura rozpoczyna się językiem polskim. Z rozmów z uczniami wynika, że ten egzamin był stosunkowo łatwy. Czy wie pan, co najwięcej trudności sprawiało uczniom?
7: Wydaje mi się, że nic nie sprawiało im trudności, ponieważ rzeczywiście to powszechna opinia była taka, że był to egzamin dość łatwy, prosty, dużo prostszy niż przeprowadzane wcześniej egzaminy próbne u nas. Z opinii polonistek wiem, że jeżeli uczniowie uczciwie czytali lektury i uczestniczyli w zajęciach, to nie powinny mieć najmniejszych problemów, aby ten egzamin zakończyć sukcesem.
1: Tak, patrząc na poprzednie lata, albo nawet wiele lat wstecz, egzaminy maturalne są na podobnym poziomie? Czy one stają się coraz łatwiejsze? Jak to wygląda tak według pana?
7: Wygląda to bardzo różnie. To jest taka troszeczkę sinusoida. Raz jest łatwiej, raz jest trudniej. Są przedmioty, które są bardzo trudne, szczególnie egzaminy na poziomie rozszerzonym. Zawsze tradycyjnie matematyka jest bardzo trudna, zawsze fizyka jest trudna, zawsze jest chemia bardzo trudna. Natomiast egzaminy na poziomie podstawowym to są według pewnego jakiegoś standardu. One jakoś tak bardzo nie odbiegają poziomem w poszczególnych latach od siebie.
1: Język obcy to oczywiście język angielski, ale też są inne języki, z których uczniowie piszą egzamin. Jakie to języki?
7: W naszej szkole jeszcze oprócz języka angielskiego, który jest absolutnie powszechny, uczniowie mogą zdawać egzamin z języka niemieckiego i takich uczniów mamy trójkę tylko. Oraz gościnnie przyjęliśmy jeszcze trójkę absolwentów innych szkół na egzamin ustny, ponieważ szkoły macierzyste nie posiadały egzaminatora, który mógłby przeprowadzić egzamin, więc zgodziliśmy się na to, żeby przeegzaminować troje uczniów z innych szkół.
1: Początek maja to jest intensywny i trudny czas dla młodzieży, właściwie dorosłych już, pełnoletnich maturzystów. Wspomniał pan na początku, że to też trudny czas dla całej społeczności szkolnej, dla nauczycieli i dyrekcji również.
7: Cała procedura egzaminu jest bardzo skomplikowana, jest bardzo sformalizowana. No, muszą być zachowane w ściśle standardy, które obowiązują. One są już od wielu lat niezmienione, czyli no, musimy mieć odpowiednią ilość nadzoru. Osób, muszą to być osoby oprócz naszych nauczycieli, muszą w każdym zespole nadzorującym musi się znajdować nauczyciel z innej szkoły skierowany. Muszą być zachowane procedury związane z zachowaniem się na sali. No jest to taki trudny czas, kiedy złamanie jakichś tam procedur może skutkować unieważnieniem egzaminu dla sali, w której się on odbywa, a w skrajnych przypadkach dla całej szkoły, więc jest to bardzo odpowiedzialne zajęcie i nad tym, aby procedury były przestrzegane, to czuwa cały zespół egzaminacyjny, zespoły nadzorujące, które bezpośrednio nadzorują przebieg egzaminu maturalnego pisemnego w poszczególnych salach. No i oczywiście cały ciężar spoczywa na moich barkach jako przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, ponieważ ja odpowiadam za całość procedur związanych z przeprowadzeniem, dokumentowaniem egzaminu, tak abyśmy nie musieli, że tak powiem, borykać się z problemami, które już wiem, bo już są sygnalizowane w niektórych polskich szkołach, będą, ponieważ pokazały się wczoraj, czyli podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego, pokazały się sfotografowane arkusze ocen, co oznacza, że któryś z nieodpowiedzialnych uczniów wniósł urządzenie do rejestracji obrazu i wysyłanie go do sieci.
1: Do tej pory w liceum w Mrągowie nie było żadnych incydentów, nikt się nie spóźnił?
7: Nie. Wszystko odbywa się bez żadnych zakłóceń. Uczniowie stawiają się w 100% w wyznaczonym czasie, zespoły nadzorujące także, więc tutaj nie ma żadnych zachwiań, żadnych problemów. Pracujemy standardowo i bardzo płynnie w tej chwili.
1: Nauczyciele stresują się razem z uczniami?
7: No zdecydowanie tak, bo to jest poniekąd miara ich jakości pracy, tak? Oczywiście, że się stresują. No dzisiaj panie polonistki były takie, no, że tak powiem, pobudzone, ponieważ no, musiały odpowiadać na cały szereg pytań, które kierowali do nich ich uczniowie, nie? Także oczywiście, że to jest także przeżycie dla każdego nauczyciela. To jest przeżycie także dla mnie jako dyrektora szkoły, choć ja nie jestem nauczycielem, ale to jest przeżycie, no bo to jest taki ostateczne zakończenie młodzieńczej beztroski, rzekłbym, pierwszy poważny egzamin w życiu i warto było, żeby ci, którzy już dotarli do tego miejsca, żeby bez problemu przez ten egzamin przepłynęli i cieszyli się najdłuższymi wakacjami w życiu.
1: Jak uczniowie na przestrzeni lat, jak zmieniało się podejście uczniów do egzaminu dojrzałości? Czy poważnie to traktują, czy raczej już tak bardziej beztrosko? Jak to wygląda?
7: Beztroska jest tak mniej więcej do końca pierwszego semestru, ostatniej klasy. Potem uświadamiają sobie, szczególnie przy okazji balu studniówkowego, że niestety metę już widać, tak? I potem już się, że tak powiem, widać takie dużo większe zaangażowanie. Ale oczywiście są tacy, którzy się sukcesywnie, systematycznie uczyli od początku. Ja nie widzę jakiejś wielkiej różnicy w podejściu. Może jakieś jednostkowe przypadki. Natomiast generalnie nasi uczniowie naszej szkoły mają właściwe podejście, czyli wiedzą, że na końcu tej drogi, którą pokonują przez 4 lata, trzeba się zmierzyć z egzaminem, który daje przepustkę na dorosłość tak zwaną.
1: Czy pamięta Pan wyniki ubiegłorocznych matur? Na jakim poziomie była zdawalność?
7: 100%. Za wyjątkiem jednego małego wypadku w 2024 roku, od 4 lat notujemy 100% zdawalność matur. W poprzednim roku, w 2025, było się nawet bez sesji poprawkowej, czyli 83 maturzystów, którzy podeszli do egzaminu w sesji majowej. 83 ten egzamin zakończyło sukcesem i otrzymało świadectwa. Byliśmy jednym z 5 dużych liceów w naszym województwie, który osiągnął taki wynik.
1: Czy pamięta Pan swój egzamin dojrzałości?
7: Tak, wtedy on się nazywał egzaminem dojrzałości, bo to już dawno temu było, teraz to jest egzamin maturalny. Pewnie, że pamiętam, oczywiście. Oczywiście, że go pamiętam, nawet dobrze, że tak powiem, podłubał w pamięci, to pewnie temat wypracowania z języka polskiego bym tam odgrzebał. Tak, no pewnie trochę stresu, ale no, to był to przyjemny egzamin. Były to przyjemne egzaminy, było ich trochę mniej niż teraz. Oczywiście zakończone sukcesem, nawet całkiem niezłymi wynikami.
1: Dużo trzeba się było uczyć wtedy, pamięta Pan?
7: To jest tak, jak wcześniej powiedziałem, są uczniowie, którzy systematycznie uczą się. Ja starałem się, że tak powiem, podczas edukacji w szkole średniej na bieżąco jak gdyby uczyć się, czyli jak gdyby nie zostawiać czegoś na później, potem na drobie, tylko na bieżąco przyswajałem i tak już pod sam egzamin to jakoś specjalnie dużo się nie uczyłem. To może było 2 tygodnie jakichś tam takich powtórek, to wszystko.
1: Podejrzewam, że wtedy stres był, mimo tego, że teraz Pan wspomina z uśmiechem, ale jest co wspominać, to miłe wspomnienia z tego, co słyszę.
7: Znaczy stres pewnie jakiś był, ale ja go tak szczególnie jakoś ciężko nie pamiętam, więc to chyba nie był jakiś wielki stres. No ja po prostu czułem się na tyle pewnie, że powiem szczerze, nie miałem obaw co do wyniku. Mogłem mieć jakby pewne oczekiwania co do samych ocen, które były, ale one były akurat takich, jak oczekiwałem, czyli egzamin mój maturalny był dużym sukcesem, tak powiem.
1: I teraz tak, kiedy uczniowie poznają wyniki matur?
7: Tak jak w całej Polsce, czyli 8 lipca. Od godziny 00 będzie uruchomiony system informatyczny w okręgowych komisjach egzaminacyjnych. Na podstawie danych do logowania, które już przekazaliśmy uczniom, będą mogli się zalogować na swoje indywidualne konto i sprawdzić wynik egzaminu. Natomiast 8, prawdopodobnie, jeszcze nie znam dokładnie godziny, ale prawdopodobnie o godzinie 9, ja będę wydawał w szkole już oryginalne dokumenty, czyli świadectwa maturalne dla uczniów, którzy z tym egzaminem się uporali.
1: Co jeżeli jakiemuś uczniowi noga, że tak powiem, się powinie?
7: To jeżeli będzie to jeden przedmiot, jeden egzamin, to taki uczeń ma prawo do podejścia w terminie poprawkowym, czyli to jest w okolicach 20 sierpnia. Natomiast jeżeli jest tego więcej niż jeden egzamin, no to niestety maj za rok.
1: Badane są losy absolwentów. Co uczniowie robią po liceum mrągowskim?
7: Formalnie to nie są badane, ponieważ no, tu mamy do czynienia z jakimiś tam wrażliwymi danymi różnymi osobowymi i nie wszyscy chcą się, że tak powiem, dzielić. Natomiast generalnie no, gdzieś tam się dowiadujemy. Mamy łączność, mamy kontakt z uczniami. Co robią? To w ogromnej większości studiują. Na różnych uczelniach. W ubiegłym roku to byli absolwenci, którzy wyjeżdżali do Warszawy, Gdańsk, Białystok czasami, ale Warszawa, Gdańsk to są najbardziej popularne kierunki, ale także są uczniowie, którzy podjęli studia w Poznaniu, we Wrocławiu, w Krakowie, także w różnych miejscach w Polsce studiują. Oczywiście też popularnym jest nasz najbliższy uniwersytet, który ostatnio tak zyskał chyba w rankingach i podniósł jakość. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest też takim jak gdyby popularnym miejscem, gdzie nasi absolwenci podejmują studia.
1: Maturzyści oficjalne wyniki matur poznają 8 lipca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: 4,9 FM. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A i po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
0: Rano.

pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo. Melo Radio.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy, odbierz i zrób najlepiej jak potrafisz. O tak! Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne

ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się.

0: wszyscy patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Melo Radio.
1: Czwartek, piątek.